0: 90 kilka dni. I mówi, że po prostu się strasznie wykosztował. Poprzedni rząd mógł to zrobić na 377, a ten na niecałe 100 i mówi, że wielką łaskę zrobił, szczególnie uderzając w rolników. Bo proszę zobaczyć, kiedy były żniwa, to oni podwyższyli i utrzymywali te bardzo wysokie ceny oleju napędowego, a później jak sobie śmietanka warszawska wracała z wakacji, to na 2 tygodnie dla śmietanki warszawskiej obniżono ceny paliw i rząd mówi, że wielką łaskę zrobił, bo dopłacił z budżetu. Nie z budżetu, tylko z naszych wszystkich pieniędzy, bo budżet nie ma żadnych pieniędzy.
1: A jak ceny paliw wpłyną właśnie na tegoroczną opłacalność na przykład produkcji rolnej w nadchodzącym sezonie?
0: W tym roku nie ma żadnej opłacalności i to jest kolejny rok za rządów Platformy i PSL-u. No właściwie to jest jakaś taka stała tendencja. Kiedy w rządzie jest PSL, to nie ma opłacalności produkcji rolniczej. I tego się obawiam, że za chwileczkę stracimy suwerenność żywnościową. Za chwileczkę będziemy się opierali na żywności, która będzie przypływała z Mercosuru, z Ukrainy. I oczywiście na krótką metę to części konsumentów będzie się wydawało dobre. No bo żywność będzie tańsza. Tylko jak już stracimy polskich rolników, jak już stracimy suwerenność żywnościową, to żywność wtedy bardzo podrożeje. Bo tak jak nie wszyscy muszą kupić codziennie, nie wiem, nowe ubrania, nowe buty, czy nawet nowy samochód, tak jeść musimy codziennie. I to jest właśnie skrajne niebezpieczeństwo, które czyha na wszystkich konsumentów, nie tylko na rolników. Rolnicy nie mają możliwości rok w rok dopłacać do swojej działalności. Ja wiem, polscy rolnicy są specyficzni, bo tutaj mamy gospodarstwo rodzinne przekazywane z pokolenia na pokolenie i wielu rolników z takiej miłości do ziemi i odpowiedzialności za to, co dostali od swojego ojca, swojej matki, czyli za to gospodarstwo rolne, pracują bardzo dużo i dokładają do tych gospodarstw z innej działalności. Ale nie da się tego robić w nieskończoność. A to jest kolejny rok zarządów PSL-u, kiedy rolnicy nie mają opłacalności. I opieranie się na żywności, która ma przypłynąć zza wielkiej wody, a nawet za Ukrainy, nawet z Ukrainy, to jest bezsens, bo Ukraina dzisiaj może rzeczywiście, czy nawet musi wysyłać żywność do Europy, bo są zamknięte porty czarnomorskie, ale jak się otworzą porty czarnomorskie i będzie ktokolwiek, kto da wyższą cenę za ich produkty, to oni sprzedadzą gdziekolwiek indziej. No, Chiny są gigantycznym rynkiem i Chiny są na tyle bogate, że mogą zapłacić za żywność dowolną cenę. I jeżeli tylko otworzą się porty czarnomorskie, żywność do Europy już ukraińska nie będzie jechała, a popłynie sobie do Chin. I wtedy dopiero konsumenci zobaczą, jak ważni byli polscy rolnicy.
1: Tej zimy będzie bardzo drogo. Tutaj analitycy też wskazują, że będą podwyżki prądu, gazu, peletu i węgla. Jakie narzędzia ma Ministerstwo Energii, aby polskie rodziny nie odczuły mocniej wzrostu kosztów energii i ogrzewania?
0: Ustawa, którą przyjęło w 2022 roku Prawo i Sprawiedliwość, po prostu arbitralnie ograniczające skok wzrostu cen energii. Taka ustawa była, trzeba ją tylko po prostu przepisać i ponownie uchwalić. Rząd naprawdę gigantyczne daniny bierze w cenach energii. Nie tylko w cenie benzyny, ale również w cenach energii. I to są narzędzia, z których rząd od razu może skorzystać. I znowu tu opieranie się na tym, że my będziemy mieli tanią energię z OZE, jest po prostu fizyczną utopią. Im więcej OZE, tym jest droższa energia. I to są przykłady z państw Europy Zachodniej. A obecny rząd, jakby zaczadzony, po prostu zamyka energetykę klasyczną, opartą właśnie na węglu, który jest w Polsce, na rzecz OZE, który jest niestabilną energią.
1: Bo... A jakby pan się odniósł do tego zarzutu, który też podnoszą często rządzący, że opozycja proponuje różne rozwiązania, ale na przykład nie wskazuje źródeł finansowania, że mówiąc najprościej, nie wie skąd wziąć pieniądze?
0: No ale no, że to są chybione zarzuty. Jak nie wie, skąd wziąć pieniądze? Przede wszystkim może trzeba mniej kraść i być oszczędnym rządem, a nie największym rządem w Unii Europejskiej. Nie rozdawać pieniądze dla pani profesor, który pisze drogie analizy z czata GTP i nawet tego nie przeczytała. I ja powtórzę to, co, o czym bardzo często na spotkaniach mówiłem. Poprzedni rząd miał dwie duże tragedie, dwa duże kataklizmy. Panikę covidową i wybuch wojny na Ukrainie. Jednak wówczas udało się utrzymać budżet w ryzach, bo deficyty były rzędu 20-30 miliardów złotych. W tej chwili nie mamy żadnej nowej wojny, nie mamy żadnego nowego takiego konfliktu, takiej paniki, jak była przy COVID-zie, a deficyty mamy na poziomie 300 miliardów złotych. Więc coś jest nie tak u nich z zarządzaniem. Ja podejrzewam, co jest nie tak, bo to jest próba zadłużenia Polski po kokardę. Zadłużenia Polski tak, żeby po, nie daj Boże, kolejnych wygranych rządów w wyborach przez obecną koalicję powiedzieć, że trzeba przyjąć euro, dlatego, bo nie stać nas już na obsługę długu publicznego. W tym roku zapłacimy około 115 miliardów za same odsetki od tego długu budżetowego i pozabudżetowego. Panie pośle, to jest połowa pieniędzy, która idzie na zdrowie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem poranka 7:09 był poseł Jarosław Sachajko, przewodniczący Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. 7:09

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Twój początek dnia.
2: Państwa i moim gościem w poranku 7:09 jest dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Co wygrana AfD w Saksonii-Anhalt mówi o zmianie w sposobie myślenia niemieckiego społeczeństwa?
3: Niemieckie społeczeństwo pokazało tym razem, to już chyba jest czerwona kartka, rządzącym partiom establishmentowym, tego wyniku nie da się inaczej wytłumaczyć, jak reakcję na bardzo niesprawne, nieskuteczne rządy. Przede wszystkim tutaj chodzi o kanclerza Merza, który bije rekordy niepopularności. No i Niemcy szukają, jak to się mówi, właśnie tej alternatywy. I dlatego głosują szczególnie we wschodnich Niemczech na AfD.
2: A co odegrało większą rolę w zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt? Kwestia migracji, czy raczej poczucie ekonomicznego i społecznego wykluczenia części mieszkańców wschodnich Niemiec?
3: To jest trudno. Ja bym powiedział tak naprawdę i to, bo oczywiście mamy badania, że kwestie migracyjne były dominujące, ale to jest, nie wiadomo, jak to jest z badaniami socjologicznymi. Niewątpliwie kwestie migracyjne od 2015 roku w Niemczech odgrywają kluczową, a może nawet coraz większą rolę, jeśli idzie o preferencje wyborcze, ale też nie sposób nie dostrzec wpływu pogarszającej się sytuacji gospodarczej, społecznej, ale też i politycznej na owe preferencje. Niemcy, nie możemy powiedzieć, że Niemcy mają jeden problem. I chyba Niemcy też to zdają z tego sprawę, tak? Ten kryzys jest kryzysem wieloaspektowym, bo to jest i kryzys polityczny, który widzimy, tak? To jest walka establishmentu z partiami, z partią przede wszystkim jedną, antyestablishmentową. Kryzys społeczny, który ma wiele wymiarów, od kwestii migracyjnych po kwestie starzenia się społeczeństwa, tak, katastrofy demograficznej, tej katastrofy, która jest we wszystkich państwach zachodniej Europy, po kryzys gospodarczy, który też ma wpływ na to, jak się żyje, ale ten kryzys gospodarczy też uderza w takie perły niemieckiej gospodarki, jak przemysł samochodowy. Niemcy prawie codziennie dowiadują się o zamykaniu kolejnych zakładów produkujących samochody.
2: A na ile możemy jeszcze mówić o fenomenie AfD we wschodnich Niemczech, Landach, a na ile to już jest taka tendencja ogólnoniemiecka?
3: Jest pewna różnica, tylko pamiętajmy, że we wschodnich Landach mieszka około poniżej 20% wszystkich Niemców. To jest 1/5, tak? Co najwyżej co piąty Niemiec mieszka we wschodnich Landach. I tutaj te preferencje są znacząco różne, bo możemy powiedzieć, że we wschodnich Landach AfD ma około, w Saksonii-Anhalt miało 43,8 poparcia. Ale na przykład Mecklenburgii w Pomorze Przedniej ma 36-37%. To tak oscyluje we wschodnich Niemczech już dzisiaj koło 40%, natomiast w Niemczech Zachodnich to jest poniżej 30%. Są Landy, gdzie to poparcie jest tak gdzieś na poziomie 20-25%. Przykład dobry to na przykład w Berlinie, ale Berlin jest trochę może nie typowy, ale w Berlinie to jest poniżej 20%, około 18%. Tak to na zachodnich Niemczech oscyluje wokół 20%. Czyli jeśli we wschodnich Niemczech oscyluje wokół Wokół 40, a w zachodnich Niemczech wokół, gdzieś tak powyżej 20%, to widzimy różnicę. No, niewątpliwie społeczeństwo wschodnich Niemiec jest bardziej za alternatywą. Dla Niemiec pewnie też dlatego, że tam we wschodnich Niemczech ten kryzys jest bardziej odczuwalny.
2: AfD do rządzenia brakuje niewiele w Saksonii-Anhalt, bo uzyskując 43,8% głosów ma 39 mandatów, a do sprawowania władzy potrzebuje 42 mandatów i AfD prowadzi rozmowy przede wszystkim z skrajnie lewicową sojuszem Sary Wagenknecht. Jak ocenia pan możliwość zawarcia takiej koalicji skrajnej prawicy i skrajnej lewicy?
3: Raczej tutaj o koalicji mowy być nie może. Tu są raczej takie tolerowanie, tak? To, co mówi Sara Wagenknecht to, i jej ludzie, to mówią, że no nie będą jakby przeciwstawiać się głosowi wyborców, co nie znaczy, że wejdą w stały sojusz. Jeśli idzie o stały sojusz, o zapewnienie stałej, stabilnej większości, to AfD raczej liczy na członków CDU, na tych członków, którzy będą musieli w takim razie wyjść z CDU. No, AfD liczy na rozłam. Prowadzone są rozmowy, wiemy, że takie rozmowy są prowadzone. Wiemy, bo sami chadecy oceniają, że istnieje takie ryzyko, no ale to jeszcze musimy trochę poczekać, bo musimy trochę poczekać do momentu, po pierwsze ukonstytuowania się Landtagu i pierwszych głosowań, bo w pierwszych głosowaniach na pewno nie przejdzie. Znaczy nie sądzę, tak, żeby przeszedł Zygmunt. Jeszcze musimy też poczekać do 20 września będą wybory właśnie w Berlinie i Mecklenburg i przed Pomorzu Przednim. I on też od tych wyników będzie zależało, bo będzie zależało przede wszystkim, będzie zależała przyszłość kanclerza. Bo tak naprawdę te wyniki, to co się teraz dzieje, to jest głównie problem CDU, chadeków, a mniejszy problem AfD, bo niezależnie od tego, jaki będzie scenariusz, czy AfD dojdzie do władzy w Saksonii-Anhalt, czy też zostanie zablokowana, to problem główny będą mieli i będą musieli kryzys wewnętrzny bardzo poważny rozwiązać chadecy. Być może rozwiążą go w ten sposób, że zmienią kanclerza.
2: A według pana, jakie są szanse na sukces AfD w wyborach w Berlinie i Mecklenburgii i Pomorzu Przednim 20 września?
3: No prawdopodobnie w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim AfD wygra. To będzie wynik powyżej 35 głosów, no ale to nie pozwoli na rządzenie. Na drugim miejscu będzie SPD z dotychczasowym premierem landowym, panią Manuelą Schwesig. SPD, wszystko wskazuje na to, przekroczy 30%, nie będzie miała... Tam akurat nie będzie żadnego problemu, żeby establishment utworzył koalicję, czyli innymi słowy, żeby Schwesig kontynuowała swoje rządy. Tutaj nie będzie żadnej na pewno sensacji i moim zdaniem tu nie mam mowy o dojściu do władzy. Sytuacja najciekawiej wygląda w Berlinie, bo w Berlinie oczywiście też to jest miasto takie lewicowo-liberalne i tam AfD o zwycięstwie nie może marzyć, tak jak zwycięży w Mecklenburgii Vorpommern, ale nie sformuje rządu. W Berlinie będzie miała poniżej, prawdopodobnie, tak, poniżej 20%, 18-19%. No i w tej chwili trwa walka, kto w Berlinie wygra. Jest dwoje kandydatów, czyli z jednej strony CDU, co ciekawe, bo CDU się nie popisała ostatnio rządząc w Berlinie, no i partia Die Linke, czyli taka postkomunistyczna partia, post-SED-owska, ale ta partia zdobywa coraz większą popularność również w zachodnich Niemczech. No i no dzisiaj wedle najnowszych badań i Die Linke, i CDU idą w łeb. I dlaczego ten wynik będzie tak bardzo ważny? Bo jeśli udałoby się mimo wszystko zwyciężyć z CDU, HDK-ą, no to HDC-y mogliby to propagandowo wykorzystać i kanclerz mógłby to, kanclerz Merz mógłby to propagandowo wykorzystać. O, mamy zwycięstwo, tak? No ale zobaczymy, czy to zwycięstwo będzie. W tym sensie ten Berlin będzie bardzo ważny, bo no może przedłużyć kanclerstwo Merca. Jeśli Merz przegra w Berlinie, jeśli Merz przegra znacząco w Berlinie, no to tym bądź na początku przyszłego roku będzie musiał pożegnać się z władzą. Zresztą już dyskusja w CDU na temat zmiany kanclerza trwa.
2: A według pana kolejne sukcesy AfD we wschodnich landach może doprowadzić do przełamania, mówiąc po niemiecku, tak zwanego Brandmauer, dosłownie muru ogniowego, czyli dotychczasowego modelu izolowania partii przez pozostałe niemieckie grupowania?
3: No tu w Niemczech jest spór. Jedni uważają, że to jest słuszna strategia, drudzy uważają, że to jest strategia niesłuszna, że trzeba po pierwsze zacząć współpracować po to, żeby mieć wpływ na kształtowanie się profilu ideologiczno-politycznego tej partii. Nie mówią, że należy go utrzymać. Ona, moim zdaniem, ta strategia miała sens, kiedy AfD miała poniżej 20, miała wynik poniżej 20%. To jeszcze kilka lat temu to był sens. No dzisiaj, kiedy jest to partia, która jest najpopularniejszą partią w Niemczech. Ostatnio przekroczyła w badaniach ostatnich publicznych, przekroczyła granicę, znaczy osiągnęła granicę, mówiąc dokładnie, 30%. To już niedługo będziemy mieli sytuację, w której co trzeci Niemiec będzie głosował, niezależnie czy ze wschodu, czy z zachodu, tak? Co trzeci Niemiec będzie głosował na tą partię. To w tej sytuacji ta zapora ogniowa moim zdaniem już sensu nie ma. Dzisiaj główne partie establishmentowe nie są na to gotowe, na współpracę z AfD, no bo tak naprawdę jedyną tutaj możliwą opcją takiej współpracy to byłaby współpraca HDK-ów. No i zobaczymy, czy HDC się na to zdecydują. Powiem tak, no że w takiej sytuacji, w której w następnych wyborach za 2,5 roku AfD wygra, a CDU bardzo spada, bo CDU, przypomnijmy, 1,5 roku temu wygrała wynikiem 28,5%, a dzisiaj już CDU spada poniżej 20%. To jest charakterystyczne dla tej, to najnowsze jakby wydarzenie na niemieckiej scenie. AfD osiąga 30, CDU spada poniżej 20, no to o taką koalicję będzie trudno, bo taka koalicja byłaby możliwa w sytuacji, kiedy CDU byłoby tym silniejszym partnerem, wtedy CDU mogłoby się zdecydować. W tym momencie, kiedy po następnych wyborach to AfD będzie najsilniejszą partią, w taką koalicję nie wierzę, co będzie oznaczało no, bardzo poważne problemy. No, tego jakby, raczej tak, trzeba być nastawionym na to, że ten kryzys polityczny, kryzys systemu partyjnego będzie narastał, a Niemcy nie będą już się nam kojarzyły z krajem, który jest jednym z najbardziej stabilnych krajów, politycznie najbardziej stabilnym krajem w Europie.
2: To jeszcze, panie doktorze, mamy minutę, tylko krótko chciałem spytać, czy według pana niemieckie partie establishmentu będą próbowały przejmować część postulatów AfD, żeby zatrzymać jej wzrost?
3: Na razie nie, właśnie dlatego, że one są bardzo, establishment jest bardzo zideologizowany. Najkrócej rzecz mówiąc, gdyby nie ta ślepota ideologiczna, gdyby nie to oszołomienie ideologiczne partii głównego nurtu, to AfD moim zdaniem nie miałaby szans.
2: Gościem poranka 7:09 był dr Krzysztof Rak, główny analityk Instytutu Zachodniego, ekspert do spraw Niemiec. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich państwa.
1: 7:09. Twój początek dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Z prawem nie na lewo.
1: Serdecznie witam Państwa po przerwie letnio-wakacyjnej. Dziś pierwszy program, nie wiem, część na pewno słuchaczy czekała na spotkanie w naszym programie. Część może jest nowych słuchaczy, których serdecznie pozdrawiam, podobnie jak ich tych stałych bywalców i słuchaczy audycji Z prawem nie na lewo. No, wakacje minęły, no i pewne obserwacje wakacyjne moje stały się podstawą do tego, żeby dzisiejszy temat poruszyć, a mianowicie zasady prawa ruchu drogowego, a w szczególności niektóre z tych zasad, które zaobserwowałem jako uczestnik ruchu drogowego, nie tylko jako pieszy, ale również jako kierowca, a głównie korzystając właśnie z samochodu, staram się jak najmniej korzystać z samochodu, więcej poruszać się pieszo, ale jako kierowca również zauważyłem pewien problem natury nie tyle bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ile tak zwanego pewnych zasad i kultury na jezdni. A mianowicie chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza kwestia to jest niedostosowanie prędkości do warunków drogowych panujących w danym momencie. Często są karani kierowcy za to, że doszło do jakiejś kolizji z uwagi na fakt, iż nie dostosowali prędkości do warunków drogowych, a to było ślisko, padał deszcz, a to było jakieś wzgórze i za szybko wyjechali za zakrętu. No i to są sytuacje, kiedy najczęściej w wypadku nastąpienia kolizji, nazwijmy to, czyli dochodzi do wykroczenia, do zderzenia pojazdów, ale nie ma ofiar, nie ma, nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej dni 7, wówczas mówimy o kolizji, a nie o wypadku drogowym. Więc niezastosowanie prędkości do warunków drogowych. I proszę Państwa, niedostosowanie prędkości do warunków drogowych nie oznacza tylko sytuacji, gdzie mamy do czynienia z jakimiś niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi lub niekorzystnymi zjawiskami związanymi z usytuowaniem drogi. Niedostosowanie prędkości do warunków drogowych wynika również z sytuacji, jaka aktualnie jest na jezdni, jak jest na drodze, którą się poruszamy. Często mamy tak zwaną administracyjną dopuszczalność ruchu, określoną w przepisach prawa o ruchu drogowym, czyli na terenie zabudowanym 50 km na godzinę, poza terenem 90 już o autostradach i drogach szybkiego ruchu nie będę mówić, ale wydaje nam się, że jedziemy prawidłowo, jadąc przez ulicę miasta z prędkością 48-49 km na godzinę. Nie, to nie jest tak, że ta prędkość administracyjna jest adekwatna do tego, że ta prędkość jest dopuszczalna i dostosowujemy się do przepisów i ta prędkość jest odpowiednia do warunków drogowych. Jeżeli poruszamy się w mieście, w zwartej zabudowie, gdzie bardzo dużo pieszych się porusza, gdzie jest dużo dróg podporządkowanych, automatycznie jako kierowca powinniśmy odpowiednio zachować się, odpowiednio zmniejszyć prędkość poniżej nawet tej prędkości administracyjnej czy dopuszczalnej znakami, nawet jeżeli to jest znak, który ogranicza prędkość do 40 km na godzinę. Okazuje się, że przejeżdżamy niedaleko szkoły, gdzie mogą wyjść na drogę, wybiec dzieci, którym piłka wypadła poza siatkę i poleciała i dziecko wybiega po to, żeby tą piłkę z powrotem przynieść. Pamiętajmy, że wiele orzeczeń sądów jest tego typu, że w wypadku zauważenia osoby, która może się nie tak zachować na jezdni, nawet jeżeli chodzi to o osobę nietrzeźwą, jeżeli widzimy, że jest to osoba nietrzeźwa, która może się irracjonalnie zachować, również naszym obowiązkiem jest zachować szczególną ostrożność przy mijaniu, nawet jeżeli ona znajduje się na chodniku, mijaniu takiej osoby lub grupy osób. Tym bardziej chodzi o dzieci i młodzież, która w różny sposób się zachowuje. W wypadku, jeżeli nawet nie dokonamy tego zwolnienia i bacznej obserwacji i dojdzie do zdarzenia drogowego, potrącenia pieszego, możemy ponosić odpowiedzialność. Ale jak Państwo pamiętacie, w takiej sytuacji nie ma znaczenia, czy myśmy na przykład zawinili tam w 5-10%, a ten użytkownik, to dziecko, które do 13 lat nie ponosi w ogóle winy, zawiniło, to i tak odpowiedzialność w wypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, które skutkowało uszkodzeniem ciała powyżej dni 7, będziemy podnosili odpowiedzialność karną za tego typu zdarzenia z artykułu 177 paragraf 1 kodeksu karnego. Drugą rzeczą jest, którą jako kierująco zauważyłem, a w szczególności odnoszę to i tutaj dzisiaj taki mały apel mam do instruktorów jazdy, do egzaminatorów, że jedną z zasad prawa o ruchu drogowego jest płynność ruchu drogowego. I jeżeli widzę jadący ciąg samochodów, które na dachu mają tak zwaną L-kę i z prędkością 10-15 km na godzinę, no to, proszę Państwa, mamy do czynienia z naruszeniem zasad, a tym samym prawa o ruchu drogowym. Znajdujemy w artykule 3 i artykule 19 prawa o ruchu drogowym. Uczestnik ruchu jest zobowiązany umożliwić i nie utrudniać jazdę innym. Kierujący ma obowiązek jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem, ale jednocześnie niedozwolona jest bezpodstawna jazda z prędkością utrudniającą ruch w innym kierującym. Czyli jest tak zwane tamowanie ruchu, ograniczanie. I ja rozumiem, że osoba, która dopiero ma być adeptem sztuki kierowania pojazdem, jadąc wolno, jeździ jest łatwiej, ale z drugiej strony, jeżeli ona nie jest jeszcze na etapie takim, kiedy może się poruszać po drodze publicznej, ona po prostu nie powinna wyjeżdżać na tą drogę publiczną z uwagi na fakt, że tamowanie tamuje ruch i często jest, że parę samochodów, prawda, nauki jazdy poruszające się z niewielką prędkością na długim odcinku tamuje ruch wielu samochodom jadącym, a nie mogącym wyprzedzać. Linia ciągła, czy inne sytuacje są, przejścia dla pieszych, skrzyżowania i tak dalej. Jest to typowa sytuacja, która powoduje, że mamy do czynienia z naruszeniem prawa o ruchu drogowym. Tu kiedyś taki kolega powiedział, że przyjeżdżając do Łomży, był w sobotę rano i wydawało mu się, że chyba jest jedynym kierującym, który posiada prawo jazdy. Dlatego, że pozostałe samochody, które obserwował, były to wszystko samochody nauki jazdy, w związku z tym kierujący takiego prawa, czyli dokumentu, uprawnień do kierowania pojazdem nie mieli. Taki apel jest. Ja rozumiem, że każdy kiedyś się uczy, każdy kiedyś musi zdobywać tą wiedzę, umiejętności, praktykę w kierowaniu, ale osoby, które decydują o wypuszczeniu danej osoby już na drogę publiczną, powinny również mieć na względzie, że nie tylko, prawda, ta osoba ucząca się jazdy jest na jezdni, korzysta z ulicy, ale również osoby, które poruszają się również po drogach publicznych. w sposób taki, jaki poruszać się powinny, czyli z jednej strony prawidłowo dostosowując prędkość do warunków panujących, a z drugiej strony nie tamując ruchu, czyli zachowując płynność ruchu drogowego. No, tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.
0: Z prawem, nie na lewo.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi.

grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła, ustanowienie Eucharystii.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy, a włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Jezus rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestawała całować moich stóp. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współwieśnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
2: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Pochwała kobiety grzesznej, która przybyła do domu faryzeusza. Tam okazała Jezusowi swoją miłość. Okazała wiarę, skruchę za grzechy, ale też wdzięczność za dar przebaczenia. Pochwała wiary tej kobiety to też ukazanie nam jej postawy jako przykład do naśladowania. My też powinniśmy stawać przed Bogiem z wiarą, kiedy korzystamy z sakramentu pokuty. W nim bowiem Bóg przebacza nam nasze grzechy. Z wiarą, ze skruchą prosić powinniśmy o ten dar przebaczenia, oczyszczenia serca, otrzymania możliwości takiego nowego startu na drodze życia. Z wiarą stawać przed Bogiem, aby przyjąwszy dar Jego przebaczenia, dziękować Mu za Jego łaskę dla nas. Wiara, której by towarzyszyła miłość i wdzięczność za Boże miłosierdzie nam okazane. Twoja wiara cię ocaliła. Patrząc na wiarę kobiety z 7 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, uczymy się takiej wiary, takiego zaufania, takiej miłości dla Boga, za Jego łaskawość, za hojność Jego przebaczenia dla nas. Bo Chrystus także do nas mówi, kiedy nam przebacza grzechy w sakramencie pokuty: idź w pokoju.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Niezliczone łaski czekają na tego, który zaufa Bogu. Musi jednak zechcieć prosić i przyjść, a będzie mu dane. Dziś w 87. rocznicę najazdu Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku módlmy się o osobistą wolność od nienawiści, od chęci zemsty oraz o pokój na całej ziemi. Pamiętamy też o najmłodszych oraz o rodzicach i wychowawcach trwającym z tej najświętszej ofiary wszystkie nasze intencje. My kapłani modlimy się w następujących: ksiądz Michał w intencjach znanych Bogu, ksiądz Ryszard ze świętej pamięci Mariannę Serowik, 21. rocznicę śmierci zmarłych z rodziny Serowików, ksiądz Mateusz ze świętej pamięci Grzegorza Lipskiego, jest to intencja Jadwigi Podbielskiej. Ja natomiast ze świętej pamięci Zbigniewa, Edwarda, Halinę, Andrzeja Kowalczyków i Dorotę Czerniak. Intencja od rodziny Pabich. Łączymy się także we wspólnej modlitwie i zanosimy intencje osobiste słuchaczy Radia Nadzieja. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry.

się nie dbań. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże Stwórco i Rządco Wszechświata, wejrzyj na nas, daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka to jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. On rzekł: powiedz. Nauczycielu, pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który z nich więc będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: przypuszczam, że ten, któremu więcej darował. On zaś mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem, zwróciwszy się w stronę kobiety, rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować stóp moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwo, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: Posłuszni Chrystusowi, zachęcającemu nas do modlitwy, skierujmy ku Niemu pokorne prośby.
3: Módlmy się za Kościół Święty, aby wspierany łaską Ducha Ożywiciela służył wiernie Bogu i wzrastał w jedności. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących głód i skrajnie biednych, aby rządzący nie byli obojętni wobec ich niedostatków i zaspokoili ich podstawowe potrzeby. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, aby doświadczenie Jezusa obecnego w sakramentach rozpaliło w nich pragnienie głębokiego życia duchowego. Ciebie prosimy. Módlmy się za będących daleko od Kościoła, aby dotknięci łaską Boga powrócili do wspólnoty wierzących. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych żołnierzy, za poległych w obronie naszej ojczyzny, szczególnie na wschodzie, oraz za naszych bliskich zmarłych, za świętej pamięci Zbigniewa, Edwarda, Halinę, Andrzeja Kowalczyków, Dorotę Czerniak, Grzegorza Lipskiego i Mariannę Serowik oraz zmarłych z rodziny Serowików, aby Bóg dał im radość nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych oraz za wszystkich słuchaczy Radia Nadzieja, abyśmy otworzyli się na działanie Ducha Świętego i prowadzili gorliwe życie duchowe. Ciebie prosimy.
2: Panie Jezu Chryste, który swoim życiem i słowem dałeś nam poznać najważniejsze zasady moralne, prosimy Cię spraw, abyśmy kierując się nimi na ziemi, cieszyli się oglądaniem Ciebie wieczności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Uczcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, daj

0: posłuży wszystkim do zbawienia przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie przez umiłowanego Syna Twojego Jezusa Chrystusa,

jest słowem Twoim, przez które wszystko stworzyłeś. Jego nam zesłałeś jako Zbawiciela i Odkupiciela, który stał się człowiekiem za sprawą Ducha Świętego, narodził się z dziewicy. On, spełniając Twoją wolę, nabył dla Ciebie lud święty, gdy wyciągnął swoje ręce na krzyżu, aby śmierć pokonać i objawić moc zmartwychwstania. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając:

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczy.

0: wybaw nas z Panie od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na niebie.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
0: ale powiedz tylko słowo, a będzie zrobiona dusza moja.

0: Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech działanie niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Boga.

0: 9:05. Twój początek dnia.
1: I zaczynamy kolejny nowy dzień, kolejny poranek, co prawda ponury i deszczowy, ale budzimy się i mówimy dzień dobry. Mamy 17 dzień września, Wiktoria Małż, witam Państwa bardzo serdecznie. Niech to będzie dobry dzień, spędzimy wspólnie czas do godziny 9:00.

0: Skąd wystartował i dokąd leciał rosyjski dron wyrzucony przez morze na plażę w Rusinowie? Na te pytania mają dać odpowiedź specjalistyczne badania obiektu. Rosyjskiej produkcji dron był uzbrojony w głowicę z ładunkiem burzącym. W nocy został podjęty z plaży i zabezpieczony przez służbę kontrwywiadu wojskowego.
1: Dron na razie przeszedł oględziny, te wykazały, że był uzbrojony, mówi pułkownik Bartosz Okoniewski z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
2: Zawierał w sobie głowicę wraz z detonatorem.
1: Głowicę udało się zdemontować, a ładunek określany jako odłamkowo burzący zdetonować. Dron został zabrany przez służbę kontrwywiadu wojskowego i teraz przejdzie specjalistyczne badania.
2: Dalsze czynności będą zmierzały do ustalenia m.in. skąd ten statek powietrzny wystartował i dokąd miał dolecieć.
1: Swoje przypuszczenia ma tu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później Obwód Królewiecki.
1: To, co jest pewne, to że dron Gerbera 2 z Rusinowa dostarczy wiedzy na temat nowoczesnych bezzałogowców, którymi dysponuje Rosja.
0: O szczegółach mówiła Aneta Łuczkowska.

0: Ceny paliw biją historyczne rekordy. To skutek zawirowań na rynku ropy spowodowanych atakiem USA i Izraela na Iran. Odpowiedzią rządu na wysokie ceny paliw jest projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, dzięki czemu mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe. To druga próba uchwalenia tej regulacji. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański mówi, że prezydent Karol Nawrocki ma prosty wybór.
1: Może stanąć albo po stronie kierowców, albo po stronie obniżek cen na stacjach paliw, albo po stronie horrendalnie wysokich zysków w tej chwili, w żaden sposób tak naprawdę nieuzasadnionych koncernów paliwowych. No to jest dosyć, moim zdaniem, prosty wybór. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego prezydent zablokował naszą poprzednią ustawę, dlaczego tego prostego wyboru nie dokonał.
0: Rada Ministrów przyjęła nową wersję tego projektu 15 września. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie, na dziś zaplanowano drugie czytanie, a na piątek głosowanie.

0: Tak. Podrożają zakupy na tanich chińskich platformach jak Shein, Temu czy AliExpress. Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące handlu w internecie. Regulacje, które wczoraj przyjęli europosłowie, wprowadzają od listopada nową opłatę, która będzie doliczana do przesyłek spoza Unii o wartości poniżej 150 euro.
1: 1 lipca już obowiązują cła w wysokości 3 euro za przedmiot w przesyłce. A od 1 listopada dojdzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro. Bruksela tłumaczy, że ma ona pokryć rosnące koszty obsługi ogromnej liczby pojedynczych przesyłek, które stale rosną. Będą ją płacić sprzedawcy i operatorzy platform, ale te koszty mogą być później przerzucane na odbiorców. Unia Europejska postanowiła wprowadzić zmiany w handlu w internecie, czyli najpierw nałożyła cła, a teraz opłaty manipulacyjne, w związku z gwałtownym wzrostem paczek z Chin. W ubiegłym roku do Unii trafiło około 6 miliardów paczek, z czego zdecydowana większość właśnie z państwa środka.
0: O szczegółach mówiła Beata Płomecka na zegarach 7.40.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: szczęście. Dziś będzie nadal ciepło, ale w całym kraju mogą pojawić się opady deszczu. Prognoza IMGW wskazuje, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a w wielu regionach może przelotnie padać, mówi dyżurna synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
1: Występować będą przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie również opady będą miały charakter ciągły. Prognozowana suma opadów od Lubelszczyzny przez Podkarpacie po Małopolskę to 10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze kraju opady będą zdecydowanie słabsze.
0: W większości kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni.
1: Temperatura w czwartek od 16 stopni Celsjusza na wschodzie, około 17-19 na przeważającym obszarze kraju, do 21 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, nad morzem nieco silniejszy i w porywach tam do 55 km na godzinę i będzie wiał z kierunków zachodnich.
0: Jutro ma być pochmurno, jedynie na południu kraju więcej przejaśnień. W północnej połowie kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a nad samym morzem możliwe będą burze z porywistym wiatrem. Temperatura wyniesie od 18 stopni na wschodzie do 23 stopni na zachodzie kraju. Za 6 minut godzina 8.
2: Noce pełne szaleństwa, wciąż pamiętam nieprzytomne rany.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.
4: Na zegarach 9 minut po godzinie 8. Ten czwartkowy poranek przywitał nas bardzo pochmurnie i deszczowo. I tak, drodzy Państwo, będzie też wyglądał ten dzisiejszy dzień. Po południu zapowiadane są przejaśnienia na termometrach. Teraz zobaczymy do 14 kresek, a w ciągu dnia maksymalnie do 18 stopni.

0: Jelenie w Tatrach rozpoczęły rykowisko. Samce, wydając charakterystyczne odgłosy, przywołują swoje partnerki. Tatrzański Park Narodowy co roku w tym okresie dostaje wiele zgłoszeń od przerażonych turystów, którzy słyszą w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Niektórzy wciąż mylą godowe odgłosy jeleni z rykiem niedźwiedzia, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: Tutaj w okolicy Włosienicy, w Dolinie Rybiego Potoku już to rykowisko było słyszane, także zdecydowanie rozpoczął się okres jesieni, ostrzegania, uświadamiania turystów, że jednak to nie jest niedźwiedź, tylko jest to okres godowy jeleni.
0: W Tatrach żyje około 300 jeleni.

0: rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Trwa wzmacnianie przejść granicznych z Ukrainą. Ma to związek z niedawnym atakiem rosyjskiego drona na ukraińskim terytorium w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia z Polską. O szczegółach z ukraińsko-polskiej granicy mówi Paweł Buszko.
1: Do budowy wzmocnionej infrastruktury na przejściach granicznych wysłany został 18 pułk saperów. Pracę rozpoczął od Dorochuska. To w pobliżu tego przejścia koło ukraińskiego Jagodzina. W niedzielę Rosjanie uderzyli dronami odrzutowymi.
2: Dwa posterunki, jeden na kierunku wjazdowym, drugi na kierunku wyjazdowym z przejścia granicznego. Jeżeli będzie zagrożenie, na przykład atakiem z powietrza, pełniący służbę funkcjonariusz w tym miejscu, będzie mógł do takiego strzeżonego posterunku się schować.
1: Wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzeńskiego oddziału Straży Granicznej. Schrony to posterunki systemu Hasco Bastion. Konstrukcja z worków wypełnionych piachem jest ustawiana w metalowym stelażu. Do schronu jednorazowo może się zmieścić kilka osób pełniących służbę. Podobne schrony mają powstać na wszystkich przejściach granicznych z Ukrainą.
0: A ten czwartkowy poranek spędzacie Państwo z Radiem Nadzieja na zegarach 27 minut po godzinie 8.

0: Wstajesz rano, pijesz kawę, włączasz radio i ci dziewczynka śpiewa w radiu.
1: Siódma dziewiąta.
0: Jest super.
2: Siódma dziewiąta.
3: Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada dodatkowe kontrole w sektorze ochrony zdrowia. Mają się one zacząć w tym roku. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski przypomina, że podobne kontrole prowadzone są od 2 lat.
1: Kontrole sektorowe, bo o takich mówimy, są realizowane w sektorze ochrony zdrowia już od 2 lat, więc jest to tylko intensyfikacja, tylko i aż, bo oczywiście to jest także do pewnego stopnia spowodowane obecną sytuacją, ale ta kontrola trwała cały ubiegły rok, trwa w tym roku, ale dodatkowo zdecydowałem o skierowaniu dodatkowych sił i środków.
0: W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wycieku danych medycznych z portalu MyDoktor. Szacuje się, że wykradziono dane osobowe prawie 19 milionów pacjentów korzystających z systemu.

0: Pod hasłem "Nie odbieraj sobie głosu" w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zainaugurowano kampanię społeczną dotyczącą raka głowy i szyi. Za większość nowotworów w tej lokalizacji odpowiada zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego, któremu można zapobiegać poprzez szczepienia przeciw HPV, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
1: Potem naszej kampanii w tej chwili, aby uświadomić, że tak samo zagrożeni chorobami HPV zależnymi są chłopcy, jak i dziewczęta, mężczyźni, jak i kobiety. I w obu tych grupach powinniśmy realizować szczepienia jak największą skalę, również niezależnie od wieku.
0: Objawy nowotworów głowy i szyi przypominają przeziębienie i są często bagatelizowane, mówi profesor Karolina Dżaman.
2: Jest albo chrypa, albo ból gardła, czasem zaburzenia przełykania. Mogą być to również jednostronna niedrożność nosa, wszelkie owrzodzenia na skórze głowy. A takim głównym objawem, na który zwracamy uwagę, jest każdy guz w zakresie szyi i głowy, bo jest to bardzo niepokojący objaw.
0: Od 21 do 25 września w ramach Europejskiego Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi w wybranych klinikach w Polsce będzie można zapisać się na badania profilaktyczne.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: historia. Zbliżamy się do godziny 9. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Mówię do usłyszenia za kilka minut. Powita Was Katarzyna Polewko.
1: 7:09. To był Twój początek dnia.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Budzimy się kawą i dobrą muzyką w Radiu Nadzieja. Mamy czwartek, 17 września, a czwartek to już taki mały piątek. Pogoda za oknem, jak widać, w krat.

troszeczkę. Wczoraj piękne słońce, dziś niestety więcej zachmurzeń i deszczu, więc potrzebujemy takich małych przyjemności w ciągu dnia. Proszę sobie nie żałować. My jako Radio Nadzieja dołożymy do tego swoją małą cegiełkę, zrobimy konkurs. Do kogoś z Państwa trafi kolejna wyjątkowa książka. To około godziny 9.15, 9.30. To jak codziennie rozmowa z gościem dnia i dzisiaj ten gość będzie naprawdę wyjątkowy. Po raz pierwszy w Radiu Nadzieja, pochodzący z Gwinei, kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego. Będziemy rozmawiać o wierze, o powołaniach. Proszę zrobić głośniej o godzinie 9.30. Katarzyna Polewko, jesteśmy dziś razem do godziny 15.00 i ja zrobię wszystko, żeby to był naprawdę miły czwartek.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.

Obiecałam, że około godziny 9:15 będzie konkurs, a my w Radiu Nadzieja słowa dotrzymujemy. Dzisiaj mamy propozycję od wydawnictwa Salvator. Życiowy escape room. Bóg daje się znaleźć. O cudach nie powinniśmy mówić tylko w czasie przeszłym, bo one wciąż się zdarzają i świadczą o istnieniu i działaniu Boga. Należą do nich m.in. cuda eucharystyczne, również współczesne, takie niemal z wczoraj, o których pisze w tej książce. Będzie tu też mowa o wybranych autentycznych przypadkach płaczących obrazów czy figur. Opowiem również o całunie tureńskim i kilku innych niezwykłych relikwiach, które jednoznacznie dowodzą istnienia Boga i Jego niezwykłej mocy. To są słowa autora Grzegorza Felsa, który właśnie napisał tę książkę. Czy ktoś jest zainteresowany? Jeśli tak, proszę dzwonić do studia 512 123 503 i drugi numer 512 123 502.

0: Chyba spodobała się Państwu ta książka, bo telefony do naszego studia naprawdę się rozdzwoniły, ale takie szczęście miała Pani Alina, która dodzwoniła się do nas i złapała wolną linię. Dzień dobry, skąd Pani Alina
1: dzień
0: do nas
1: dobry.
0: Dzwoni?
1: Z Łomży.
0: Z Łomży, pozdrawiamy serdecznie. Jakie plany na dzisiejszy dzień? Deszczowy dzień, wczoraj było tak pięknie.
1: Tak, tak. No trzeba będzie jakieś pewnie książkę wyjąć.
0: Ale właśnie, więc jeśli książka, to my mamy taką nową książkę, jeszcze pachnącą, jeszcze świeżą, życiowy Escape Room, czyli na jesienne dni, wieczory, książki. To jest dobry pomysł w Pani przypadku?
1: Tak, tak.
0: Ile takich książek czyta Pani miesięcznie? Może tak zapytam.
1: Nie dużo, bo jeszcze pracujemy, także no także ze trzy to...
0: Ale dla przyjemności jak najbardziej.
1: Tak, jak najbardziej, coś tak.
0: Więc kolejna będzie mogła trafić do tej domowej biblioteczki. Serdecznie gratulujemy i niech to będzie dobry czwartek.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję.

0: Nasz gość dnia.
1: Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pochodzący z Gwinei kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Robert Sarach, prefekt de la Gwinea, prefekt emeryto de la Kongregacji Kultu Divino di Disciplina dei Sacramenti.
1: I tak jak słyszymy, jest z nami także ksiądz dr Janusz Aptacy jako nasz dzisiejszy łącznik i tłumacz. Szczęść Boże, witamy serdecznie i korzystając z okazji już na samym początku składamy najserdeczniejsze życzenia, bo ksiądz kardynał obchodzi dzisiaj swoje imieniny, więc od całej redakcji Radia Nadzieja przede wszystkim Bożej opieki, bo to chyba w tym życiu duchowym jest najważniejsze.
2: Sappiamo che oggi è il suo onomastico, quindi prima di iniziare questa intervista facciamo i nostri migliori auguri da tutta la redazione, augurando soprattutto ogni abbondanza di grazie divine. Ja korzystając z okazji chciałbym też dodać, że dzisiaj są także imieniny naszego Ojca Świętego, Leona XIV, Roberta Prewosta. Także Ojca Świętego też powierzajmy naszym modlitwom.
1: Dzisiejszym, więc przechodzimy do pierwszego pytania naszej rozmowy. Księże kardynale, w świecie, który coraz częściej jest podzielony, zlaicyzowany, wielu wstydzi się przyznać do wiary w Boga. Jakie zagrożenie jest dziś dla Kościoła najbardziej niedostrzegalne, takie, o którym mało się mówi, a może mieć poważne konsekwencje?
3: Questa domanda raggiunge alla domanda tragica di Gesù Cristo. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede?
2: To pytanie jest dodane do tego pytania, nazwałbym tragicznego, które Jezus skierował, kiedy Syn Człowieczy wróci na ziemię, czy znajdzie jeszcze wiarę?
3: Questa domanda è indirizzata alla Chiesa e al mondo.
2: Jest to pytanie skierowane do Kościoła i do świata.
3: La tragedia nella Chiesa è di perdere la fede in Gesù Cristo.
2: Tragedia Kościoła może polegać na zagubieniu, stracie wiary w Jezusa Chrystusa.
3: Di perdere il rispetto del suo Vangelo.
2: Stracić szacunek dla Jego Ewangelii.
3: Di non applicare il suo Vangelo.
2: Nie stosowania Jego Ewangelii do życia.
3: Il dramma è di perdere la fiducia in Gesù Cristo.
2: Dramat może polegać na utracie ufności w Jezusowi Chrystusowi.
3: E la Chiesa corre questo dramma, questo problema, che è molto importante.
2: I Kościół może także iść w tym kierunku, stawiać czoła temu problemu, który może być bardzo ważnym.
3: Dunque, oggi la Chiesa deve ritrovare la sua fede in Gesù Cristo.
2: Dzisiaj Kościół musi na nowo odnaleźć swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.
3: E comunicare, testimoniare questa fede in Gesù Cristo.
2: I przekazywać ją, świadczyć o wierze w Jezusa Chrystusa.
3: La Chiesa deve portare l'uomo verso Dio.
2: Kościół jako pierwsze zadanie ma przenosić, prowadzić człowieka do Boga.
3: Se non lo fa, perde la sua missione.
2: Jeżeli tego nie czyni, straci swoją misję, swoją możliwość, tożsamość.
3: Che la vera, il vero problema oggi è il problema della fede.
2: Najważniejszym problemem dzisiaj jest problem wiary.
3: Si possiamo andare in messa, celebrare la liturgia, ma come un fenomeno sociale.
2: Możemy iść na mszę świętą, możemy celebrować liturgię, ale tylko jako zjawisko społeczne.
3: Un raduno sociale, una convivenza.
2: Zgromadzenie, spotkanie koleżeńskie.
3: Ma Dio non è presente.
2: Ale Pan Bóg nie będzie tam obecny.
3: Questa è la tragedia.
2: To jest największy problem, tragedia.
3: E dunque, le conseguenze è che la Chiesa dunque perde la sua missione, perde la sua identità e perde soprattutto questa missione che essere la visibilità di Gesù Cristo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo.
2: I to może, i konsekwencje mogą być takie, że Kościół może stracić sens swojej misji, tym samym swoją tożsamość. Przede wszystkim straci to, do czego jest powołana, aby być, do czego jest, znaczy Kościół jest powołany, do tego, aby być widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa.
3: È vero che la Chiesa in società lei è stata una chiesa che Dio non conta più, non abbiamo bisogno, cioè la chiesa è confrontata a una società atea quasi.
2: Jeżeli Kościół będzie tylko społeczeństwem, wtedy będzie to Kościół ateistyczny.
3: E dunque deve testimoniare che la sua esistenza è solo per testimoniare che Dio è importante e Dio è la nostra vita.
2: Dlatego głównym zadaniem Kościoła, głównym zadaniem jego misji jest świadczenie o Bogu, że tylko Bóg jest życiem.
1: Zatem Kościół powinien bardziej mówić i przekonywać, czy też jednak słuchać ludzi?
3: Che cosa è scritto nella Bibbia?
2: Co jest napisane w Piśmie Świętym Biblii?
3: Il Signore non ha chiesto di andare a dialogare.
2: Pan Jezus nie prosił, aby iść i dialogować.
3: Siamo andati a predicare il Vangelo fino all'estremo della terra.
2: Apostołowie otrzymali nakaz misyjny, aby iść i głosić Ewangelię aż na krańce świata.
3: È chiaro, dobbiamo ascoltare, dobbiamo capire, però la nostra missione è insegnare.
2: To prawda, powinniśmy słuchać, aby zrozumieć danego człowieka, ale podstawową misją Kościoła jest misja nauczania.
3: Sanctificare.
2: Uświęcania.
3: E guidare gli uomini verso Dio.
2: I prowadzenie ludzi w kierunku Boga, do Boga.
3: Penso che insistere sul ascoltare vuol dire che non abbiamo ascoltato ciò che Cristo si chiede a noi di andare a predicare.
2: Jeżeli kładziemy taki nacisk tylko na słuchanie, to znaczy, że nie wysłuchaliśmy dokładnie tego, co Jezus do nas skierował, aby iść i nauczać.
3: E aiutare la gente a mettere in pratica il Vangelo.
2: I pomagać ludziom, aby wcielili w życie Ewangelię.
3: E quelli che crederanno.
2: I ci, którzy uwierzą,
3: battizzateli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Tych chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Questa è la missione della Chiesa.
2: To jest misja Kościoła.
3: Non è mandata per dialogare.
2: Kościół nie został wysłany, aby dialogować.
3: Questo ciò non vuole dire che la Chiesa non deve dialogare, è vero.
2: Nie chcę powiedzieć, że Kościół nie powinien dialogować.
3: E di fare conoscere Dio, di fare amare Dio, di fare servire Dio.
2: Ale misją podstawową Kościoła jest ta, aby poznać Boga, aby pokochać Boga i aby służyć Bogu.
1: Często słyszymy, że Kościół jest dla każdego, ale jak to robić w świecie ideologii, w świecie par jednopłciowych, próbować ich przekonywać o wartościach nauczania Kościoła, skoro różnice w tych fundamentalnych kwestiach są tak ogromne?
3: Ma in nessuna parte della Bibbia è scritto che la Chiesa è per tutti.
2: W żadnym momencie Pisma Świętego nie jest napisane, że Kościół jest dla wszystkich.
3: La Chiesa è fatta di quelli che credono in Gesù Cristo.
2: Kościół jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
3: E questa Chiesa di quelli che credono è mandata a tutti i popoli.
2: I ten Kościół składający się z tych, którzy wierzą, został posłany do wszystkich narodów.
3: Per dirle convertitevi e credete al Vangelo.
2: Aby mówić im, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.
3: E dunque la Chiesa non è per tutti.
2: Kościół nie jest dla wszystkich.
3: È mandata a tutti.
2: Ale został posłany do wszystkich.
3: Per chiamare tutti alla conversione a Gesù Cristo.
2: Aby wzywać wszystkich do nawrócenia na Jezusa Chrystusa.
3: E dunque, quelli che vogliono unirsi malgrado che hanno lo stesso sesso,
2: dlatego ci, którzy chcą łączyć się w związki, będąc tej samej płci,
3: devono convertirsi,
2: powinni się nawrócić,
3: cambiare di idea,
2: zmienić
3: swoje idee, perché questo non è il modo di vedere il matrimonio di Dio.
2: Bo nie jest to sposób widzenia małżeństwa przez Boga.
3: Dobbiamo cercare di ragionare perché la natura umana è fatta così.
2: powinniśmy podjąć refleksję, bo przecież ludzka natura jest w taki sposób uczyniona.
3: L'uomo è fatto per la donna, la donna è fatta per l'uomo.
2: Mężczyzna został uczyniony dla kobiety, kobieta dla mężczyzny.
3: E nella cultura africana si dice che l'uomo non è niente senza la donna, la donna non è niente senza l'uomo, e tutte e due non sono niente senza un terzo elemento che è il bambino.
2: W kulturze afrykańskiej mówi się, że mężczyzna jest niczym bez kobiety, kobieta jest niczym bez mężczyzny, ale dochodzi także trzeci element, że obydwoje niewiele znaczą bez dziecka.
3: E dunque un matrimonio dello stesso sesso non ha senso.
2: Dlatego małżeństwa tej samej płci nie mają po prostu sensu.
3: La natura non vuole questo.
2: Bo natura tego na to nie pozwala.
3: E dunque la Chiesa deve insegnare sempre che la gente ascolta o non ascolta, deve ripetere il pensiero di Dio sul matrimonio.
2: I Kościół dlatego powinien tego jasno nauczać. Czy ludzie będą tego słuchać, czy nie będą słuchać, ale Kościół powinien nauczać tego, co mówi Pan Bóg na temat małżeństwa.
3: Normalmente la gente pensa, ma perché discriminare? Non è una discriminazione.
2: Czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego dyskryminować te osoby? Absolutnie, nie jest to żadna dyskryminacja.
3: Il Vangelo è dato a tutti.
2: Ewangelia jest dana dla wszystkich.
3: È proposta a tutti.
2: Jest zaproponowana wszystkim.
3: I popoli,
2: wszystkim narodom, wszystkim kulturom.
3: Le sensibilità.
2: Wszelkim wrażliwościom.
3: Però non dobbiamo, cioè, accompagnare quelli che sono in una situazione moralmente, naturalmente non raccomandabile.
2: Nie powinniśmy jednak wspierać tych, którzy są w sytuacji moralnej no nie do zaakceptowania.
3: Comunque la missione della Chiesa è di insegnare.
2: Jednak misją Kościoła, podstawową misją Kościoła jest nauczanie.
1: A język, w którym mówi dziś Kościół, jest zrozumiały dla współczesnego młodego człowieka?
3: Io non penso che i ragazzi, i giovani, vogliono che la Chiesa parli la loro lingua.
2: Nie uważam, żeby młodzież oczekiwała tego, by Kościół mówił ich językiem.
3: Vogliono un insegnamento chiaro.
2: Potrzebują jasnego nauczania.
3: Vogliono i valori belli che fanno crescere l'uomo nella sua umanità.
2: Potrzebują wartości trwałych, pięknych, które sprawiają, że człowiek w swoim człowieczeństwie wzrasta.
3: La Chiesa oggi deve portare i giovani ai valori.
2: Kościół dzisiaj musi prowadzić młodzież do wartości.
3: Aiutarli a costruire la loro vita nei valori.
2: Pomagać, aby budowali swoje życie na wartościach.
3: Valori umani.
2: Wartościach ludzkich.
3: Morali.
2: Moralnych.
3: Religiosi.
2: Religijnych.
3: E la sua lingua deve essere chiaro, portando i giovani verso l'alto, non verso il basso.
2: Język Kościoła powinien być jasny. Prowadzić młodzież w kierunku góry, a nie sprowadzać w dół.
3: Anche nella pratica religiosa non penso che i giovani quando vanno in mesa vogliono trovare un ambiente come un discoteca.
2: Nie sądzę, że nawet w praktykach religijnych młodzi, którzy idą do kościoła, chcą, aby tam było otoczenie podobne do tego z dyskoteki.
3: Vogliono trovare un ambiente diverso.
2: Chcą, oczekują jakiejś przestrzeni innej,
3: porta verso Dio,
2: która ich pomoże w drodze do Boga.
1: Ksiądz kardynał wiele mówi o ciszy, ale paradoksalnie żyjemy jednak w tych czasach, w których cisza jest czymś bardzo trudnym do zniesienia. My nie umiemy funkcjonować dzisiaj w ciszy. Dlaczego człowiek tak bardzo tej ciszy się boi?
3: Il silenzio è fondamentale.
2: Cisza jest podstawowa.
3: Per l'equilibrio dell'uomo.
2: Dla równowagi człowieka.
3: Quando l'uomo vuole dormire, ha bisogno del silenzio.
2: Kiedy człowiek chce spać, potrzebuje ciszy.
3: Quando l'uomo vuole leggere un libro serio, è necessario il silenzio.
2: Kiedy potrzebuje przeczytać jakąś poważną książkę, cisza jest niezbędna.
3: Quando l'uomo vuole ascoltare una musica bella, ha bisogno del silenzio.
2: Kiedy chcemy posłuchać pięknej muzyki, potrzeba ciszy.
3: Quando l'uomo parla con un altro uomo, un'altra donna, hanno bisogno di silenzio.
2: Kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, potrzebujemy ciszy.
3: Però il mondo moderno non conosce il valore del silenzio.
2: Jednak współczesny świat, nowoczesny świat nie zna wartości ciszy.
3: E non vuole il silenzio.
2: Nie chce ciszy.
3: Perché il silenzio ci fa aiuta, si aiuta a incontrare me stesso dentro di me.
2: Ponieważ cisza pomaga w spotkaniu mnie samego wewnątrz samego mnie.
3: Il silenzio si aiuta a incontrare Dio.
2: Cisza pomaga nam w znalezieniu Boga.
3: Ora nostra società non vuole Dio.
2: Ponieważ nasze społeczeństwo nie chce Boga.
3: Allora si inondi di tante notizie, tante informazioni, non c'è un momento di silenzio.
2: Dlatego zapełnia się różnymi informacjami nie, i nie ma w tym nawet nie ma nawet chwili ciszy.
3: Perché l'uomo ha paura di incontrarsi se stesso.
2: Bo najpierw człowiek boi się spotkać samego siebie.
3: Ha paura di incontrare il suo vuoto.
2: Boi się, że spotka swoją pustkę.
3: Fa il rumore, rumore per scappare da lui stesso.
2: Dlatego tworzy hałas, hałas, aby uciec przed samym sobą i w konsekwencji także przed Bogiem.
3: Io penso che dobbiamo riscoprire il valore del silenzio.
2: Myślę, że powinniśmy odkryć wartość ciszy.
3: Per pregare.
2: Żeby się modlić.
3: Anche nella nostra religione. Nelle liturgie sono troppo rumorosi, troppo
2: Także nasze liturgie są za bardzo hałaśliwe, za dużo gadaniny.
3: Si parla, si parla, si parla.
2: Mówimy, mówimy, mówimy.
3: Dobbiamo ascoltare Dio.
2: Powinniśmy przede wszystkim słuchać Boga.
3: Per ascoltare Dio,
2: aby słuchać Boga,
3: si vuole il silenzio.
2: Jest niezbędna cisza.
1: Pochodzi ksiądz kardynał z Gwinei, przypomnijmy, w Afryce Zachodniej. Dziś Europa mierzy się z brakiem powołań, z niską dzietnością. W Polsce zamiast dziecka coraz częściej mamy psiecko. W Afryce wręcz odwrotnie. Tysiące powołań, rodziny wielodzietne, silne wiarą, wartościami. Aż ciężko uwierzyć, że wierzymy w tego samego Boga. Jaka jest tego recepta?
3: Il dramma europeo è la distruzione della famiglia.
2: Dramat Europy polega na głównie na zniszczeniu rodziny.
3: Il dramma della Europa è di cambiare la nozione della famiglia.
2: Dramat Europy polega także na tym, że chce się zmienić pojęcie rodziny.
3: Come dicevo, in Africa l'uomo non è niente senza la donna non è niente senza l'uomo e tutti e due non sono niente senza un terzo elemento che è il bambino.
2: Tak jak wcześniej mówiłem, mężczyzna jest niczym bez kobiety, kobieta niczym bez mężczyzny i obydwoje są niczym bez tego trzeciego elementu, którym jest dziecko.
3: La felicità di una donna, la felicità di un uomo è di dare la vita.
2: Szczęście mężczyzny i szczęście kobiety polega na tym, że daje się życie.
3: Il bambino è il dono prezioso di Dio.
2: Dziecko jest cennym darem Boga.
3: Ora qui si dice ma la maternità è una schiavitù.
2: Tutaj mówi się coraz częściej, że macierzyństwo to zniewolenie.
3: Bisogna liberare la donna dalla maternità.
2: Trzeba uwolnić kobietę od macierzyństwa.
3: Allora le donne sono hanno con compagnia non bambino ma un cane.
2: Dlatego kobiety czasami mają jako towarzysza właśnie psa, nie dziecko.
3: Un gatto.
2: Kota.
3: Ma come si può essere felice veramente umanamente felice con cane?
2: Jak można być tak naprawdę szczęśliwym, po ludzku szczęśliwym, tylko z psem?
3: Io penso che l'Europa deve scoprire, ridare la nozione della vera famiglia, la bellezza di dare la vita ai bambini, come tanti paesi come l'Africa, l'Asia, sono tanti bambini, sono poveri, hanno niente, ma hanno la felicità di dare la vita.
2: Myślę, że Europa powinna przede wszystkim odkryć na nowo pojęcie rodziny, odkryć na nowo radość w dawaniu życia. Rzeczywiście w Afryce jest wiele dzieci, biedne, te dzieci są biedne, ale są bardzo szczęśliwe. Rodzice są szczęśliwi z tego powodu, że dają życie.
3: Sarebbe bene una cooperazione fra Africa e Europa, perché noi possiamo ridarvi il valore della famiglia, il valore del bambino.
2: Byłaby, myślę, owocna współpraca pomiędzy Afryką a Europą, ponieważ Afryka może dać na nowo, przypomnieć na nowo Europie właśnie wartość życia i wartość rodziny.
3: E voi potete darci anche il valore della famiglia secondo il pensiero di Dio,
2: perché
3: siete cristiani.
2: Także wy powinniście nam pomóc w zrozumieniu rodziny w sensie chrześcijańskim, bo jesteście przecież zbudowani na fundamentach chrześcijańskich.
3: Si può pensare anche un cambio, una cooperazione fra le chiese, Europa e Africa, perché siete venuti per primo a evangelizzare l'Africa, forse possiamo anche aiutare adesso a evangelizzare l'Europa.
2: Możemy pomyśleć o współpracy pomiędzy kościołami, ponieważ jak wiemy, to misjonarze europejscy przybyli do Afryki, aby ewangelizować Afrykę. Dlaczego my teraz nie możemy pomóc wam w ewangelizacji na nowo Europy?
1: I to jest recepta na powołanie?
2: Questo potrebbe essere una ricetta anche per le vocazioni.
3: Penso che non è una ricetta, cioè una cooperazione, perché siamo un corpo.
2: To nie jest oczywiście recepta, ale współpraca, ponieważ jesteśmy jednością, jesteśmy ciałem Chrystusa jako Kościół, jednym ciałem Chrystusa.
3: La mano destra può aiutare la mano sinistra.
2: Prawa ręka może pomagać ręce lewej.
3: La testa aiuta i piedi.
2: Głowa pomaga nogom.
3: Cioè, possiamo aiutarci a vicenda.
2: Możemy pomagać sobie nawzajem.
3: Non è una proposta che faccio io, perché comunque bisogna risvegliare la fede, la cattolicità in Europa.
2: To jest propozycja, którą czynię, ponieważ widzę, że naprawdę trzeba na nowo obudzić wiarę w Europie.
3: Non c'è chiesa senza sacerdozio, senza sacerdoti.
2: Nie ma kościoła bez kapłaństwa, bez kapłanów.
3: E dove vengono i sacerdoti? Delle famiglie. Ma se distruggiamo la famiglia, non ci sono vocazioni.
2: A skąd przychodzą kapłani? Z rodzin. Jeżeli nie ma rodziny, jeżeli są zniszczone rodziny, jak mają rodzić się w nich kapłani?
1: A co się wydarzyło w Europie, że my żyjemy, jakby Boga nie było?
3: Questo Giovanni Paolo l'ha detto.
2: To już Jan Paweł II powiedział.
3: Giovanni Paolo ha detto che l'Occidente vive e si organizza come se Dio non esistesse.
2: Jan Paweł II powiedział, że Zachód właśnie żyje tak i tak organizuje swoje życie, jakby Pana Boga właśnie nie było.
3: L'Occidente non ha più bisogno di Dio.
2: Zachód nie potrzebuje Boga.
3: Hanno sviluppato una tecnologia stupenda.
2: Nastąpił potężny rozwój technologii.
3: Anche la scienza medica.
2: Także nauka, medycyna.
3: La scienza, la ricerca delle comunicazioni ha fatto tremendi progressi.
2: Także w obrębie mass mediów nastąpił ogromny postęp.
3: Per l'Occidente Dio è morto.
2: Dla Zachodu więc Bóg jest martwy.
3: L'abbiamo ucciso noi.
2: Bo myśmy go zabili.
3: Dice il portavoce Nietzsche.
2: Mówi jakby rzecznik prasowy Zachodu, filozof Nietzsche.
3: Però facendo così l'Europa si toglie la vita.
2: Czyniąc tak, jednak Europa popełnia samobójstwo.
3: Perché ogni uomo è come un albero.
2: Każdy człowiek jest taki

0: możliwe, jakoby si non existe.
1: Nie będzie mógł dalej żyć człowiek na Zachodzie, jeżeli będzie żył w taki sposób, jakby Boga nie było.
2: I ostatnie pytanie. Co powiedziałby ksiądz kardynał człowiekowi, który mówi, nie potrzebuje Boga i Kościoła, aby być dobrym człowiekiem?
0: Ma non penso che un uomo può dire così, perché io non ho bisogno di Dio, non ho bisogno della Chiesa per essere una brava persona. E come ho detto appena poco fa, un albero non può dire non ho bisogno delle mie radici, un fiume non può dire non ho bisogno di mia sorgente. E che cosa è la felicità? Avere denaro? Avere macchine? Viaggiare? Essere in buona salute? Non basta per un uomo per essere felice.
1: Nie sądzę, żeby to miało sens, takie mówienie. To zresztą nawiązanie do tego, co mówiłem przed chwilą, że człowiek tak nie powinien mówić, bo przecież drzewo nie może powiedzieć, że będę żyło dalej, kiedy odetnę się od swoich korzeni, tak jak rzeka nie może powiedzieć, że będę żyła w odcięciu się od swego źródła. Zadaję pytanie, co znaczy być szczęśliwym? Mieć pieniądze, mieć dobre samochody, to na pewno nie wystarczy.
0: E poi, che cosa vuol dire sono una persona brava?
1: Potem, co to znaczy, jestem dobrym człowiekiem?
0: Co to znaczy? Vuol dire?
1: Co to znaczy?
0: La bravura viene di Dio.
1: Dobroć jest tylko Boga.
2: I niech na te pytania każdy z nas odpowie sobie. Być może ktoś, kto nas teraz właśnie słuchał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było nam bardzo miło. Ksiądz kardynał Robert Sarach, ksiądz dr Janusz Aptacy byli w naszym studiu. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
3: Nasz gość dnia.
4: Zapraszamy na reklamy.
5: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
4: Po reklamie.

0: na zegarach Radia Nadzieja, jest 10:00. Zaczynamy wiadomości, a te przedstawi Bartek Święciński.
1: Władimir Putin będzie dążył do dalszej eskalacji, mówi szef MSWiA. Sejm zajmie się dziś prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. Najlepsi uczniowie w Ostrołęce odebrali dyplomy i stypendia z rąk prezydenta miasta. Aktów dywersji i sabotażu ze strony Rosji będzie coraz więcej, mówi szef MSWiA. W ostatnich dniach, dzień po dniu, Rosja uderzała na Ukrainę przy granicy z Polską, a na bałtycką plażę przydryfował dron. Minister Marcin Kierwiński mówi, że takie sytuacje to nasza nowa codzienność i dlatego tak często są wysyłane alerty mieszkańcom wschodnich województw. Szef MSWiA powiedział również, że Władimir Putin będzie dążył do dalszej eskalacji.
2: Tego będzie więcej niestety. I tak to będzie nasza codzienność. Musimy się i z tym pogodzić i do tego przygotowywać. I mamy do czynienia jednak z człowiekiem, który chce podpalić świat, mówię o Putinie. I ja nie wiem, i nikt chyba dzisiaj na świecie nie wie, jakie są jego prawdziwe intencje. Po tym, co się dzieje, po tym zmasowanym ataku na zachodnią Ukrainę, po wzrastającej liczbie prowokacji, widać, że Putin chce eskalować i będzie eskalował.
1: Kwestią dynamicznej sytuacji bezpieczeństwa będą poświęcone spotkania przedstawicieli rządu i Pałacu Prezydenckiego. Dziś dojdzie do rozmowy między szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim, a ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Nie ma zgody prezydenta na zrównanie statusu prawnego osób najbliższych z małżeństwem, mówiła doradca króla Nawrockiego Barbara Socha. Sejm zajmie się dziś także prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. Barbara Socha powtarza argumenty prezydenta, który nie zgadza się z przepisami ustawy.
4: Na taką konstrukcję, czyli tych dwóch ustaw z przepisami wprowadzającymi, które zrównują wszelkie uprawnienia osób najbliższych z małżonkami, no nie może być zgody. To jest rzecz absolutnie dewastująca w pewien sposób nasz porządek prawny, w tym sensie, że nie chodzi nawet o porządek prawny, ale o pewną faktyczną instytucję.
1: Ustawa zakłada, że po zarejestrowaniu umowy w Urzędzie Stanu Cywilnego dwie dorosłe osoby, również tej samej płci, będą mogły wspólnie rozliczać podatki, dziedziczyć po sobie majątek albo korzystać z prawa do renty rodzinnej. Nadzwyczajna sejmowa komisja rekomenduje Sejmowi odrzucenie prezydenckiego weta. Głosowanie w sprawie prezydenckiego weta po południu. Najlepsi uczniowie Ostrołęki docenieni. Podczas kolejnej samorządowej gali uczniowskiej odebrali dyplomy oraz stypendia przyznane im za wyróżniające średnie ocen, osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty lub matury. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreślał, że miastu zależy na docenieniu najlepszych uczniów i absolwentów ostrołęckich szkół.
5: Samorządowa gala uczniowska, czyli taka gala podsumowująca rok ciężkiej pracy uczniów ostrołęckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagradzamy uczniów nie tylko za wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalny, ale nagradzamy również uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe, bo to jednak jest rok ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń i poświęceń i my jako miasto Ostrołęka nagradzamy właśnie takich uczniów. Też na pewno nie jest to łatwy sukces, bo on wymaga wielu wyrzeczeń i my doceniamy takich uczniów, którzy właśnie te wysokie wyniki osiągają.
1: Pytaliśmy stypendystów, co oznacza dla nich fakt, że znaleźli się wśród najlepszych w mieście.
6: To jest zarówno wyraz wsparcia, jak i motywacji.
7: Symbol, że miasto mnie docenia, ale też motywacja do dalszej nauki. Czuję, że to, co robię, po prostu ma jakiś sens.
8: Dla mnie to jest wyróżnienie, że zostaliśmy docenieni, bo to tak rzadko się zdarza, żeby uczniowie zostali docenieni według mnie, a jednak tu od pana prezydenta, od Urzędu Miasta jest takie wyróżnienie. Że to jest takie, że pamiętają o nas, że tak mogę w ogóle powiedzieć.
9: Tak, ja uważam, że jest to przede wszystkim motywujące. Dzięki temu mamy motywację do dalszej nauki, do pracy.
8: To nam pokazuje, że nie marnujemy tej nauki, że nie uczymy się bez sensu, tylko jest to, jak kolega powiedział, motywacja.
10: Zdecydowanie motywacja.
11: Przez cały rok trochę nauka jest niewdzięczna w pewien sposób, ale w takich momentach się odzyskuje tą całą chęć i buduje to w ogóle człowieka.
1: Łącznie stypendia w tym roku otrzymało 361 uczniów, co jest rekordem.
3: Radio Nadzieja. Media twojego regionu.
1: Chcemy, żeby nasz stadion odżył i był użytkowany przez mieszkańców, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski. W tym celu w wakacje przeprowadzono prace modernizacyjne obiektu.
12: W okresie wakacyjnym przenieśliśmy trybuny na jedną stronę, płyty boiska. Została odsiana trawa i renowacja płyty boiska, natomiast musimy to cały czas pielęgnować. Ostatnio zabiegi typu piaskowanie, opryski, odchwaszczanie, nieustanne koszenie, ale też zmieniliśmy zrobiliśmy ogrodzenie w jednej części od ulicy Sportowej z powiększeniem i stworzeniem takiej zatoki parkingowej, żeby była też możliwość korzystania dla osób przyjeżdżających środkami lokomocji, żeby można było bezpiecznie zaparkować.
1: Na boisku w Miastkowie swoje mecze rozgrywa drużyna GKS Miastkowo, która zanotowała bardzo dobry start w rozgrywkach piłkarskiej A-klasy. Po dwóch meczach ekipa prowadzona przez Grzegorza Jankowskiego ma komplet 6 punktów.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Za oknem niezbyt przyjemny obrazek, zachmurzenie duże. Zabieramy dziś ze sobą parasole, bo prognozowane są przelotne opady deszczu. Po południu nieco więcej słońca, maksymalnie dziś na termometrach 18 kresek.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Zapraszamy na reklamy.
3: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13: Po reklamie.

0: Kasia Kowalska na antenie Radia Nadzieja. 12 minut po godzinie 10. Wróciliśmy z naszą jesienną ramówką, dlatego już za kilka chwil audycja z kulturą na ty, którą przygotowała Wiktoria Małż.
1: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10.15.
1: Wiktoria Małż, zapraszam.
2: Zaczynamy przegląd wydarzeń kulturalnych. Już w najbliższy weekend Muzeum Skansen Kurpiowski imienia Adama Chętnika w Nowogrodzie zaprasza na warsztaty tworzenia kurpiowskiej serwetki koronkowej. Spotkanie poprowadzi Czesława Samsel, twórczyni ludowa. W piątek odbędą się warsztaty dla dzieci i młodzieży, natomiast w sobotę dla dorosłych. Początek spotkań o godzinie 14. Udział w warsztatach jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Dawne zawody, rodzinne zabawy i podróż do Ostrołęki sprzed lat. W najbliższą niedzielę odbędzie się piknik z małą walizką w dawny świat. Tym razem na fortach Bema powstanie miasteczko rzemieślników. Uczestnicy zajrzą do warsztatów szewca, krawca i garncarza. Piknik rozpocznie się o godzinie 12. Aby wziąć udział, należy się zapisać. Muzeum Kultury Kurpiowskiej przyjmuje zgłoszenia do najbliższego piątku. W najbliższą niedzielę w Kolnie na Stadionie Miejskim odbędzie się spotkanie lekkoatletyczne pod hasłem Aktywne Kolno na 5. Do udziału zaproszeni są wszyscy, od dzieci i młodzieży po dorosłych i seniorów. Organizatorzy zapowiadają sportową rywalizację, pamiątkowe medale, strefę kibica i dodatkowe atrakcje. Początek zawodów o godzinie 11. A teraz propozycja dla młodych konstruktorów. Muzeum Mleka w Grajewie zaprasza dzieci w wieku od 10 do 13 lat na 3-dniowe warsztaty robotyki. Uczestnicy będą budować modele z klocków Lego i programować roboty. Zajęcia odbędą się od 23 do 25 września, codziennie od godziny 15 do 19. Liczba miejsc jest ograniczona. A z Grajewa przenosimy się do Zalasa w gminie Łyse. Tam 26 września odbędzie się 6. Kurpiowskie Grzybobranie. Początek o godzinie 10 przy wiacie rekreacyjnej. W konkursie mogą uczestniczyć zarówno drużyny, jak i indywidualni grzybiarze. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych. Poza zbieraniem grzybów w programie są występy lokalnych artystów i degustacja potraw przygotowanych przez koło gospodyń wiejskich. Jolanta Święszkowska z Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży jest naszym gościem w audycji Z Kulturą na Ty. Cześć, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry pani redaktor i dzień dobry państwu.
2: Wakacyjne wydarzenia za wami. Był to dobry sezon?
3: Był to dobry sezon. Myślimy oczywiście o całym sezonie artystycznym, który dla nas trochę zamyka się może nie tyle w roku kalendarzowym, co też w roku szkolnym, bo mam na myśli chociażby format edukacji artystycznej. Mieliśmy wiele, naprawdę bardzo wiele wydarzeń, które cieszyły się dużą popularnością. Staramy się, żeby zaspokoić oczywiście zawsze potrzeby naszych odbiorców, naszych melomanów, odbiorców kultury. Czasem zdarza nam organizować się pewne wydarzenia, jak koncerty patriotyczne w dwóch turach, żeby zaspokoić ten olbrzymi, naprawdę przeolbrzymi głód kultury, jaki występuje w naszym mieście. To bardzo, bardzo, bardzo cieszy. Bardzo nas też cieszy, jeżeli chodzi o ubiegłoroczny sezon, że udało nam się otworzyć, myślę, że tak spektakularnie, na odbiorców, którzy, tak wynika z badań prowadzonych między innymi przez Narodowe Centrum Kultury, są mniej obecni w kulturze, albo może inaczej, są obecni w kulturze, ale to się odbywa bardzo często w zaciszu ich domów, w zaciszu ich pokojów. Już pewnie państwo domyślacie się, o kogo chodzi, tak, o naszą łomżyńską i okoliczną młodzież. Mieliśmy fantastyczne koncerty organizowane przez młodych ludzi zrzeszonych pod marką Przystanek od czasu do czasu. Mieliśmy pokazy filmowe, też organizowane przez młodzież. Te wydarzenia, zwłaszcza koncerty rockowe, cieszyły się dużą popularnością. Okazało się też, że zadomowione bardzo solidnie na łomżyńskiej scenie muzycznej są kapele, w których składach grają młodzi ludzie, łomżyńscy licealiści. W zasadzie, gdy myślimy o tym ubiegłorocznym sezonie, ale też o tym przyszłym, to jest to taki jeden z wielu, ale bardzo ważny akcent, obecność młodzieży w Miejskim Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży. Taka obecność, która wynika z ich potrzeby, z ich inicjatywy i którą my wspólnie z nimi jesteśmy w stanie realizować.
2: I tutaj właśnie stawiacie na młodzież, jak słyszymy, i między innymi wspomnijmy może o edukacji artystycznej, bo to tutaj też młodzi mają swój głos.
3: Młodzi edukacją artystyczną, drodzy Państwo, obejmujemy osoby od trzeciego roku życia.
4: Czyli już maluszki.
3: Już naprawdę takie maluszki, maluszki. Tutaj mamy na myśli przede wszystkim nasze grupy gimnastyki artystycznej, grupy balotowe, gdzie w tym wieku, pracując z dziećmi, oczywiście musimy nastawić się na takie narzędzia pracy w ruchu. Czas koncentracji u takich małych dzieci nie jest duży, ale to jest też taki wtedy u dzieci coś, co możemy nazwać takim złotym wiekiem motoryczności. To, co jesteśmy w stanie wypracować na zajęciach baletowych, na zajęciach gimnastyki artystycznej, zręczność, gibkość. To procentuje i koduje się w organizmie tych maluszków na całe przyszłe lata i mamy też takich wychowanków Domu Kultury, takie osoby, które właśnie startowały w ramach edukacji artystycznej, mając 3 lata i wraz z naszymi zajęciami, wraz z tym przechodzeniem pod nasze adresy, a te adresy są liczne, ulica Wojska Polskiego 3, ulica Dmowskiego 2C, gdzie mieści się nasza pracownia plastyczna i także galeria pod arkadami w Łomży, nasza kultowa galeria. Te osoby, które pojawiają się w tych miejscach, dojrzewają razem z nami, dojrzewają artystycznie i dojrzewają w wielu różnych obszarach. Prowadzimy edukację artystyczną w grupach baletu, w grupach tańca współczesnego, w grze na instrumencie. Mam na myśli zajęcia nowe, które wystartowały w ubiegłym sezonie, które w tym sezonie cieszą się też dużą popularnością. Zajęcia gra gitara, nauka gry na instrumencie. Mamy zajęcia, które ja też bardzo Państwu pragnę zarekomendować. Zajęcia w pracowni plastycznej. Tam pozostało nam jeszcze trochę wolnych miejsc i prowadzimy je w różnych grupach wiekowych. Klasy 1, 3, 4, 4, 6, 7, 7, 8 i w górę. I są to zajęcia, myślę, że takie bardzo ważne, zwłaszcza na tym bardzo wczesnym etapie edukacji szkolnej, bo dzieciaki w 1, 3, no to są jakby na takim etapie kształcenia, kiedy zdolności grafomotoryczne, zdolności manualne są bardzo istotne, bardzo ważne i też jest tak jakby krótkie okno czasowe, żeby je po prostu wypracować, a pracownia nasza plastyczna, która mieści się na ulicy Dmowskiego 2C, daje przede wszystkim szeroki wachlarz możliwości artystycznego wyrazu. Dzieci uczą się tam bardzo różnorodnych, myślę, że nieomal wszystkich, jak nie wszystkich, technik artystycznych, począwszy od ceramiki, po malarstwo, batik, różne formy malarstwa, olejne, akrylowe, akwarela.
4: Czasami dorosły nie zna tylu technik artystycznych,
3: myślę,
4: jak
3: tak,
4: ten młody człowiek.
3: Gdy rozmawiamy z naszymi dziećmi, które uczestniczą w zajęciach edukacji artystycznej, to są bardzo świadome artystycznych środków wyrazu i słusznie to pani redaktor podkreśla. Natomiast w tych zajęciach nie chodzi tylko o to, żeby przejść takie przeszkolenie z zakresu historii sztuki, a to jest ważne. Nie chodzi tylko o to, żeby komponować i tworzyć piękne prace, piękne obrazy czy piękną ceramikę, bo mamy też piec do wypału, więc jakby tworzymy ceramikę od podstaw, aż po ten efekt finalny w postaci wypału, ceramiki użytkowej albo artystycznej. Chodzi też o to, żeby młodzi ludzie rozwijali się manualnie. Współczesny świat daje nam dużo narzędzi cyfrowego rozwoju, które w jakimś sensie trochę nas zubożają, bo badania naukowe mówią o tym, że wiele połączeń w naszym mózgu tworzy się właśnie, gdy trzymamy w nich długopis, gdy trzymamy w nich kredkę, gdy trzymamy w nich pędzel. To są połączenia nie tylko sensu stricte związane z rozwojem artystycznym, ale takie, które kształtują naszą wyobraźnię, sposób postrzegania świata, ale też dobrostan psychiczny. Pragnę to podkreślić, że w naszych grupach artystycznych funkcjonują dzieci, funkcjonuje młodzież i funkcjonują osoby dorosłe, dla których te zajęcia, poza tym, że realizują się tam artystycznie, są także miejscem, gdzie mogą porozmawiać.
4: Także stawiajmy na świat artystyczny, a nie ten cyfrowy, który niestety nas
3: na świat artystyczny
4: oblega z każdej strony.
3: Myślę, pani redaktor, też, że stawiajmy na świat relacji. Bardzo ważne jest to, pragnę skierować te słowa do rodziców, którzy mają małe dzieci. Bez względu, czy są to te wczesne etapy edukacji, czy być może te późniejsze. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby nasze dzieci funkcjonowały w różnych grupach rówieśniczych. Nie tylko w tej grupie rówieśniczej, którą oferuje szkoła, klasa, do której my nie zawsze jako rodzice mamy wgląd, która czasem też nastręcza na takie życie różnego rodzaju problemów, konfliktów rówieśniczych, która jest grupą hierarchiczną, żeby też dzieci poznawały swoich rówieśników poza tą przestrzenią szkoły. Edukacja artystyczna artystyczna daje taką możliwość, że dziecko trafia, załóżmy, do pracowni plastycznej prowadzonej przez Dom Kultury i tam poznaje dzieci z innych szkół, z innych miejscowości, bo nie są to tylko dzieci z Łomży.
4: To też czasami radzą się przyjaźnie na następne lata.
3: I tam zawiązują się właśnie te przyjaźnie, które dają dzieciom taką możliwość, żeby opowiedzieć też rówieśnikom o tym, co przydarza im się w szkole, o tym, co być może dla nich jest trudne, o czym nie zawsze powiedzą swojemu wychowawcy, nie zawsze powiedzą mamie, nie zawsze powiedzą tatcie. I ważne, żeby dzieciom dawać te możliwości funkcjonowania w różnych grupach rówieśniczych. Edukacja artystyczna też realizuje ten cel, taki nieoczywisty cel społeczny, relacyjny. To jest, myślę, też bardzo ważne, istotne.
4: Oczywiście jesień przed nami, sezon wakacyjny nie kończy się tym, że zamykają się również wydarzenia kulturalne, bo tych tutaj w tym okresie jesiennym również jest bardzo dużo. No i oczywiście też rozpoczął się sezon artystyczny nowy, więc to nie jest tak, że ten sezon już się skończył.
3: Dla nas w zasadzie, gdy patrzymy na wszystko to, co dzieje się w Domu Kultury, to sezon jest jakby jeden. Nam się to jakby wszystko stapia w jedną całość, bo nawet gdy myślimy...
4: Tylko
3: pory roku się zmieniają i gdy patrzymy na naszą edukację artystyczną, to trochę tak wygląda, że tam, gdzie przychodzą dzieci i pracują w grupach warsztatowych, to też nam to wchodzi w ten sezon artystyczny, bo dzieci występują też na scenie, w spektaklach, ale też w występach muzycznych. Tutaj olbrzymie ukłony chociażby do grup naszych muzycznych prowadzonych chociażby przez panią Magdę Sinow czy Bernarda Karwowskiego. I nam się to, że tak powiem, bardzo, bardzo mocno przeplata, jeżeli chodzi o bieżący moment, czyli wrzesień, no to już bardzo, bardzo mocno, że tak powiem, artystycznie stawiamy akcenty. W najbliższy piątek, 18 września, odbędzie się piękne wydarzenie w Filharmonii Kameralnej imienia Altolda Lutosławskiego w Łomży. Za co dziękujemy oczywiście panu dyrektorowi Filharmonii. Odbędzie się jubileusz dyrygenta Łomżyńskiej Orkiestry Dętej, pana Waldemara.
4: I tutaj też wejściówki rozeszły się bardzo szybko, jak rozmawiałyśmy przed anteną.
3: Jubileusz pana Waldemara Borusiewicza i koncert jednocześnie Łomżyńskiej Orkiestry Dętej. Wejściówek już niestety nie mamy, proszę nam wybaczyć. To też jest takie wydarzenie, które cieszy się olbrzymią popularnością i myślę, że bylibyśmy w stanie zgromadzić na nim pewnie około 1000 osób, ale mamy te 400 dostępnych miejsc. Przepraszamy, że nie dla każdego i nie zawsze starczy po prostu tych zasobów, ale zainteresowanie olbrzymie i piękny jubileusz 50-lecia, drodzy Państwo, pracy twórczej pana Waldemara Borusiewicza. Oczywiście, jak to bywa w Domu Kultury, no nie dajemy sobie zbyt dużej chwili oddechu, czyli 19 już września, dzień później.
4: Łomża zabrzmi bluesowo, tak?
3: Łomża zabrzmi bluesowo i zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Hali Kultury, kolejne miejsce na mapie kulturalnej Łomży, z którym współpracujemy i serdeczne podziękowania do kierownictwa hali kierujemy. Polski Dzień Bluesa, gwiazdą wydarzenia będzie w tym roku amerykański bluesman Hamilton Loomis, więc myślę, że takie duże wydarzenie, duży akcent. Zapraszamy miłośników muzyki bluesowej, ale ogólnie miłośników muzyki ogólnie na to wydarzenie. Wstęp wolny, także można się tam po prostu w Hali Kultury 19 września pojawić, niepotrzebne są nawet wejściówki. Realizujemy w bieżącym roku także projekt Peryferii Kultury czy Kultura na Peryferiach. Jest to projekt, który został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. I jest to projekt, który skierowaliśmy bezpośrednio do szkół. Jest to projekt artystycznej edukacji, dedykowany łomżeńskim licealistom. To, co jest dla nas bardzo istotne...
4: Czyli trochę ta starsza młodzież.
3: Starsza młodzież. To właśnie ta młodzież, o której badania mówią, że jest taka nieaktywna, nieobecna. I my postanowiliśmy jako Dom Kultury zamienić się w takie mobilne centrum kultury. Mobilne w tym sensie, że pojawiamy się i będziemy pojawiać się w łomżyńskich szkołach z prelekcjami, z warsztatami, z takimi wydarzeniami tematycznymi. Przyjadą do nas różne osoby z Polski. Takie osoby, które lata pracowały na to, żeby mieć swoją pozycję intelektualną jako pisarze, jako filozofowie, jako dramaturdzy. Będzie to dla młodzieży okazja, żeby poznawać treści edukacyjne, które wpisane są, drodzy Państwo, w podstawę programową. ale to będzie też taka okazja, żeby wyjść ze szkolnej ławki, żeby te treści były przekazane nie ustami fenomenalnych skądinąd polonistek, z którymi my współpracujemy, bo ten projekt rodził się, drodzy Państwo, we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli, we współpracy z Dyrekcją Szkół i we współpracy z fantastycznymi polonistkami, pragnę to podkreślić. Będziemy wchodzić z prelekcjami typu, czy Adam Mickiewicz był wampirem, żeby zainteresować młodzież postacią naszego wieszcza i przyjedzie do nas fenomenalny człowiek, pan doktor Łukasz Koza, który jest badaczem kultury, mediawistą, ale także specjalistą od nowych technologii.
4: Ale oprócz tego wracają również poranki z kulturą, które też cieszą się ogromnym zainteresowaniem.
3: Wracają poranki z kulturą i tutaj mamy zaplanowany cykl spotkań w zasadzie już na cały sezon. Nie mamy jeszcze wszystkich informacji figurujących na naszej stronie internetowej czy Facebooku, ale jest to kwestia dosłownie kilku myślę dni. I standardowo będziemy zapraszać młodych odbiorców kultury razem z rodzicami, bo poranek z kulturą to jest z kolei nasz taki format niedzielnego spotkania z dziećmi i rodzicami. My wiemy, że z jednej strony super, że mamy takie warsztaty, na które rodzice przyprowadzają nam dzieciaki i je zostawiają, ale
4: myślimy, warto, żeby jednak spędzili ten czas
3: sobie,
4: wspólnie z dziećmi.
3: Myślimy sobie, że niedziela, i pewnie tutaj słuchacze Radia Nadzieja i pani redaktor przyznają nam rację, że niedziela to jest taki czas rodziny. Dlatego w niedzielę proponujemy poranek z kulturą rodziną. Chcemy, żeby przychodzili do nas rodzice ze swoimi dziećmi. Proponujemy spektakle i warsztaty artystyczne w bardzo niewygórowanych cenach. To, na czym nam zależy, żeby to, co będzie prezentowane na scenie, miało wysoką jakość artystyczną. Dlatego jeżeli chodzi o spektakle teatralne, to wybieramy takie teatry i takie spektakle, które dają też podgląd naszej publiczności pod różne techniki scenicznego wyrazu. To jest dla nas istotne. I te warsztaty artystyczne to też są jakby, odbywają się na takiej zasadzie, że rodzic towarzyszy dziecku i to też dla nas jest bardzo takie ważne, że dzieci i rodzice mogą się sprawdzić z rodzicami w takim właśnie plastycznym, artystycznym działaniu, bo myślę, że temu też powinna służyć kultura. Kultura, drodzy Państwo, to jest taki czas zatrzymania. To jest ten moment, kiedy mówimy, no okej, terminy w pracy gonią, może nawet niektórzy z nas przynoszą jakieś elementy pracy do domu, bo faktycznie żyjemy w dużym pędzie, a kultura daje nam ten moment zatrzymania się, refleksji i bycia razem.
4: Więc warto, żebyśmy te jesienne popołudnia, jesienne wieczory spędzili trochę w inny sposób, oderwali się też od swoich obowiązków. Na wszystkie wydarzenia zapraszała Jolanta Święszkowska z Miejskiego Domu Kultury, Domu Środowisk Twórczych w Łomży. My również będziemy Państwa na bieżąco o wszystkich zbliżających się wydarzeniach informować. Dziękuję bardzo za rozmowę.
3: Pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nadzieja.
0: Z kulturą na ty, czyli przegląd wydarzeń kulturalnych w regionie. W każdy czwartek o 10:15.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
0: Po reklamie.

0: 11 i najnowszego wydania Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Sarsa kończy kolejną godzinę razem z Radiem Nadzieja. Jest 11. Zapraszam na wiadomości, a te przedstawi Bartek Święciński.
1: W obliczu rosyjskiego zagrożenia priorytetem powinna być produkcja sprzętu wojskowego, mówi szef MSZ. Sejmowa komisja zajmie się dziś fałszywymi reklamami i ochronie użytkowników platform społecznościowych. Seniorka z gminy Grabowo została oszukana metodą na wypadek. Unia Europejska musi zmobilizować gospodarkę do produkcji wojennej. Tak mówił wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, komentując wczorajsze orędzie o stanie Unii wygłoszone przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa i rozwiązania na wzór artykułu 4 NATO. Radosław Sikorski zauważył, że problemem nie jest brak możliwości konsultacji z krajami Europy. Mówił, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia priorytetem powinna być produkcja sprzętu wojskowego.
2: Problemem było to, że ta nasza gigantyczna gospodarka nie była zmobilizowana do produkcji wojskowej. To się zmienia, ale pierwsze 2 lata wojny zostały zmarnowane. Potrzebne jest przyspieszenie, szczególnie w tych technologiach, które okazują się przydatne na tym współczesnym polu walki, czyli zastosowanie sztucznej inteligencji, głębokie uderzenia i wojska dronowe i antydronowe.
1: Zaproponowana wczoraj Europejska Rada Bezpieczeństwa miałaby zrzeszać Unię, Kanadę, Wielką Brytanię, Norwegię i Ukrainę. Szefowa komisji podkreślała, że Europa potrzebuje własnego planu postępowania przeciwko działaniom hybrydowym i mechanizmu

0: uzupełniającego artykuł 4 traktatu NATO. To artykuł przewidujący konsultacje i możliwe wspólne działania, jeśli jakiś kraj uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone.
1: Wiadomości Radia Nadzieja.
0: Sejmowa Komisja Cyfryzacji przyjrzy się dzisiaj sprawie tworzenia fałszywych reklam wykorzystywanych przez internetowych oszustów. Fałszywe reklamy w polskich mediach społecznościowych często wykorzystują wizerunki znanych osób, np. prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska albo szefa InPostu Rafała Brzoski. Jak wynika z raportu Fundacji Instrat, spółka Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, miała zarobić nawet 760 milionów złotych w ciągu roku na oszukańczych reklamach publikowanych na swoich platformach w Polsce.
2: Minister cyfryzacji wystąpił do Komisji Europejskiej o ponad 1 000 000 000 złotych kary dla Mety za naruszenie bezpieczeństwa użytkowników platform cyfrowych. Prezes InPostu Rafał Brzoska, który toczy wojnę z koncernem, zwraca uwagę, że aż 41% fałszywych reklam znika z biblioteki Mety.
3: Ukrywacie przestępców, robicie to celowo, przestańcie ściemniać, przestańcie mówić Polakom, że coś z tym robicie, bo dziś już wiemy, że to 40% waszych przychodów.
2: Prezes UODO Mirosław Wróblewski w rozmowie z Polskim Radiem twierdzi, że problem nie zniknie, dopóki Polska nie wdroży Europejskiego Aktu o Usługach Cyfrowych. Wtedy Urząd Komunikacji Elektronicznej mógłby blokować fałszywe reklamy.
4: Niezwłoczność działań urzędu pozwoli na podejmowanie szybkich interwencji. Oczywiście od jego decyzji będzie można się odwołać, będzie istniała kontrola sądowa.
2: Ustawę wdrażającą DSA zawetował prezydent Karol Nawrocki, który uznał, że ustawa prowadzi do urzędowej cenzury internetu.
0: Relacjonował Michał Makowski.
1: Najnowsze informacje z regionu.
0: O tym, że oszuści nie próżnują, po raz kolejny przekonała się seniorka z regionu. 72-letnia mieszkanka gminy Grabowo została oszukana metodą na wypadek. O szczegółach oszustwa mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Miejskiej, z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
5: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by je ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu usłyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolneńskiej komendy.
0: Rzekomo funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała.
5: W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjanta z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2 tysiące dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolni jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie je do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła.
0: Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki. Wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca. Jak we współczesnym świecie skutecznie chronić dziedzictwo kulturowe? Odpowiedzi na to pytanie będą szukać uczestnicy ogólnopolskiej konferencji Przyszłość, Przeszłości, Dziedzictwo w Zagrożeniu, którzy w dniach 25-26 września spotkają się w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek mówił o celu, jaki przyświeca organizacji konferencji.
6: Chcemy stworzyć taką płaszczyznę dyskusji na temat naszego dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego, ale zwłaszcza ochrony dziedzictwa szeroko pojętej architektury drewnianej, która zresztą dominuje właśnie w muzeach na wolnym powietrzu. Dyskutantami będą oczywiście pracownicy i dyrekcja tych instytucji, nie tylko z naszego województwa, ale z wielu innych muzeów w Polsce.
0: Wydarzenie wpisuje się w program Europejskich Dni Dziedzictwa 2026.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: A dziś ubieramy się zdecydowanie cieplej, bo pogoda już bardziej jesienna. Wietrznie, deszczowo, zachmurzenie duże i temperatura maksymalnie 18 stopni. Jeśli mamy wierzyć prognozom pogody, to w drugiej części dnia powinno być nieco więcej słońca.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy. Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
9: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
10: Po reklamie.
7: A to jest czwartkowe przedpołudnie razem z Radiem Nadzieja, 17 dzień września i 8 minut po 11.

0: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: So, what would you little maniacs like to do first?

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: Najlepsi uczniowie Ostrołęki docenieni podczas 19. samorządowej gali uczniowskiej. Odebrali oni dyplomy oraz stypendia przyznane za wyróżniające średnie ocen, osiągnięcia sportowe i artystyczne, a także świetne wyniki egzaminu ósmoklasisty lub matury. Prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski podkreślał, że miastu zależy na docenieniu najlepszych uczniów i absolwentów z ostrołęckich szkół.
2: Samorządowa gala uczniowska, czyli taka gala podsumowująca rok ciężkiej pracy uczniów ostrołęckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nagradzamy uczniów nie tylko za wyniki egzaminu ósmoklasisty i maturalny, ale nagradzamy również uczniów za bardzo wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i sportowe, bo to jednak jest rok ciężkiej pracy, wielu wyrzeczeń i poświęceń i my jako miasto Ostrołęka nagradzamy właśnie takich uczniów. Też na pewno nie jest to łatwy sukces, bo on wymaga wielu wyrzeczeń i my doceniamy takich uczniów, którzy właśnie te wysokie wyniki osiągają.
1: Nasz reporter pytał stypendystów, co oznacza dla nich fakt, że znaleźli się wśród najlepszych w mieście.
3: To jest zarówno wyraz wsparcia, jak i motywacji.
4: Symbol, że miasto mnie docenia, ale też motywacja do dalszej nauki. Czuję, że to, co robię, po prostu ma jakiś sens.
5: Dla mnie to jest wyróżnienie, że zostaliśmy docenieni, bo to tak rzadko się zdarza, żeby uczniowie zostali docenieni według mnie, a jednak tu od pana prezydenta, od Urzędu Miasta jest takie wyróżnienie. Że to jest takie, że pamiętają o nas, że tak mogę w ogóle powiedzieć.
6: Tak, ja uważam, że jest to przede wszystkim motywujące. Dzięki temu mamy motywację do dalszej nauki, do pracy.
5: To nam pokazuje, że nie marnujemy tej nauki, że nie uczymy się bez sensu, tylko jest to, jak kolega powiedział, motywacja.
7: Zdecydowanie motywacja.
8: Przez cały rok trochę nauka jest niewdzięczna w pewien sposób, ale w takich momentach się odzyskuje tą całą chęć i buduje to w ogóle człowieka.
1: Łącznie stypendia w tym roku otrzymało ponad 360 uczniów, co jest rekordem.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pani Ada pyta, czy taka wypowiedź, którą na portalu internetowym przeczytała, jest dobrze napisana. A brzmi ona, no jeżeli jest napisana, to nie tyle brzmi, ale wygląda. No ale powiedzmy, tak. Czy pani X jest na wylocie z telewizji? Prezes telewizji ma mieć jej dość. Ma mieć? Pyta pani Ada. Przecież to nie po polsku. No, mogłoby także zastanowić w portalu internetowym, czy na portalu, jak państwo wolą, sformułowanie na wylocie z telewizji, bo jest ono bardzo potoczne, ale to rozumiemy. Prawdopodobnie już to są jej ostatnie dni czy tygodnie pracy w telewizji. Jestem na wylocie. No, potocznie tak mówimy, ale nie jest to też wypowiedź bardzo, czy też wyrażenie bardzo niefortunne. Możemy użyć także chyba w mediach. Ale tutaj raziło panią Adę to ma mieć. Ma mieć, to jest ten sam czasownik, ale ma on mnóstwo znaczeń, bardzo dużo. Nie tyle posiadanie, mam coś po prostu, tym bardziej, że tu akurat to posiadanie nie wchodzi w grę, ale pierwsze znaczenie to jest modalne. On ma jutro przyjechać, czyli wydaje się, podobno on jutro przyjedzie, albo też powinien jutro przyjechać. Masz to zrobić, mówimy, czyli on ma to zrobić, czyli powinien to zrobić, chce, żeby to zrobił. A jednocześnie mamy wyrażenie mieć kogoś dość. Mieć kogoś dość, to znaczy już nie tolerować więcej. Mam tego wyżej uszu, mówimy czasami. Mam tego dość, mam tego zbyt mało, no i tak dalej, i tak dalej. To wszystko odnosi się do tego podstawowego znaczenia czasownika mieć. To ma mieć istotnie, brzmi może trochę dziwacznie, ale przecież spotykamy to czasem. Masz pieniądze? Mam mieć. Jak chociażby w znanym szmoncesowym dialogu Sęk.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: zapraszamy na reklamy.
1: Silna społeczność powstaje tam, gdzie nikt nie zostaje sam. Samorządy, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej wspólnie tworzą przestrzeń do rozwoju aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Jak wygląda ta współpraca i dlaczego jest tak ważna? Zawodowo bez barier. Cykl audycji radiowych. Gościem najbliższej audycji będzie Karol Kossakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Zawodowo bez barier. W każdy czwartek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
2: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
3: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
2: Co?
3: A mleko i śmietanę kupiłeś?
2: Tak, mazurski smak.
3: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
2: Tak, mazurski smak.
3: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
2: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
4: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.
5: A już za 5 minut będzie godzina 12. Wtedy na antenie Radia Nadzieja, modlitwa Anioł Pański.

Łatwiej było uciec, gdy ktoś krzyczał zostań i tak gonię wiatr bez końca. Zmieniam sens w żart.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce.

Serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Historia to nie tylko książki. To dokumenty, wspomnienia i losy ludzi naszego regionu. Pamięć Narodu. Cykliczna audycja radiowa. Zapraszamy na spotkania z ekspertami Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Poznaj kulisy białostockiego IPN-u. Jak odkrywane są nieznane fakty z najnowszej historii? Czym zajmują się archiwiści i historycy? Oraz dlaczego pamięć o przyszłości jest tak ważna? Pamięć Narodu. Historia, która wciąż do nas mówi. W czwartek o godzinie 13.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszamy. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
0: Po reklamie.

0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa poświęcona aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W każdy czwartek o godzinie 12:15.
1: A naszym dzisiejszym gościem na antenie Radia Nadzieja jest pan Karol Kosakowski, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
1: Panie dyrektorze, jakie wsparcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie może znaleźć osoba z niepełnosprawnością?
2: A więc pierwszym takim wsparciem bardzo istotnym jest wsparcie finansowe, czyli pomagamy ze środków PFRON-u dofinansować czy to do turnusów rehabilitacyjnych, czy też do aparatów słuchowych, wprost nawet dla osób leżących, opieluchomajtki, takie konkretne rzeczy, aparat słuchowy. Następnie też likwidujemy bariery architektoniczne, również też wspomagamy, żeby doposażyć samochód też dla osób w znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również dla dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia. Również jest tak zwany program Aktywny Samorząd, który oprócz właśnie takiego wsparcia jeszcze również wspomaga w studiach czy w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych. Warto zapamiętać Aktywny Samorząd i tam możemy znaleźć i też wypełnić wniosek przez System Obsługi Wsparcia, w skrócie SOP. I taka osoba może się kształcić. Bardzo dużo osób z tego po prostu korzysta, co też później wpływa na życie zawodowe i nie tylko.
1: Czyli śmiało możemy powiedzieć, że na wsparcie mogą liczyć również osoby z niepełnosprawnością, które chcą podjąć pracę w przyszłości, mogą rozwijać tak naprawdę swoje kompetencje.
2: Oczywiście, nawet nie jedną osobę znam taką, która w pewnym momencie po chorobie, jednak jeśli dała się namówić na studia z dofinansowaniem właśnie z PFRON-u, no dzisiaj, nie będę wymieniał tu konkretnie, uczy dzisiaj w szkole jako pedagog.
1: To pokazuje, że niepełnosprawność nie ogranicza.
2: No nie, w żadnym wypadku. Wszystko zależy od ludzi, których też spotkamy na swojej drodze, jak również od silnej naszej woli. No a jeśli też idziemy i kształcimy się z pomocą to finansowo, no to też tam spotykamy takich ludzi, którzy nas inspirują. No nie można po prostu zamykać się też w domu. Dzisiaj komunikacja, również finansujemy też pomoc informatyczną, czyli finansujemy zakup komputera, czy laptopa, czy tabletu, też osoby, które czytnika tak zwanego dla osób też niepełnosprawnych. Także no jest otwartość na ten świat w różny sposób, nie tylko fizyczny. Dobrze, że jest taki też program, bo też osoby z niepełnosprawnością mogą się dowiedzieć, że powiedzmy w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w danym ich powiecie, no są takie po prostu możliwości. Jeszcze dokończę, że też świadczymy pomoc asystencko dla osób z niepełnosprawnością. W tym momencie na przykład powiat zambrowski dla ponad 60 osób jest to opieka asystenta, jak również opieka wytchnieniowa, czyli opiekun może sobie maksymalnie 14 dni wypocząć, żeby mieć dalej sił do opiekowania się nad osobą z niepełnosprawnością.
1: Rodziny chętnie z tego korzystają?
2: Bardzo chętnie korzystają z tego. Nie ukrywam, że jestem zdziwiony, że nie korzystają z opieki wytchnieniowej aż w taką chęcią opieki całodobowej. Czyli na przykład, że osoba z niepełnosprawnością wyjeżdża do specjalistycznego ośrodka, i czegoś się obawiają po prostu, że na przykład mamy środki na 7 dób i nieraz nie ma chętnych aż takich. Musimy bardzo, bardzo namawiać.
1: A jest się czego obawiać? Być może w taki sposób rozwiejemy te wątpliwości, odpowiadając na takie pytanie.
2: Możliwe, że tak przyzwyczajają się osoby z niepełnosprawnością do swojego miejsca zamieszkania, że nawet boją się na te 7 dób wyjechać po prostu. A też druga sprawa, że opiekun też jest tak troszeczkę uzależniony od osoby z niepełnosprawnością, że boi się go zostawić bez swojej opieki, czyli
1: bez takiej pewności.
2: Boi się troszeczkę, że aha, ja nie będę się opiekować, no to znaczy, że...
1: Ktoś
2: że,
1: zrobi to gorzej. Nie wiem,
2: no właśnie. No myślę, że to jest bezpodstawny lęk, albo też niepotrzebny lęk, że ktoś pomyśli też ze środowiska zewnętrznego, że oddałem pod opiekę gdzieś obcym ludziom.
1: I nie wiadomo, co będzie dalej, tak, jak się zajmą.
2: Dodam jeszcze, i co ludzie jeszcze powiedzą. Także, co to jest? No, jeżdżą osoby na turnusy rehabilitacyjne często. No trzeba to traktować w ten podobny sposób. Także namawiam tutaj osoby z niepełnosprawnością i opiekunów, żeby jeśli w powiatach jest możliwość opieki całodobowej, takiej opieki wytchnieniowej, żeby z tego korzystać, bo szkoda, żeby te pieniądze były zwracane.
1: Trudno jest motywować do działania osoby z niepełnosprawnością?
2: No nie, no myślę, że to jest, zależy od osoby. No nie ukrywam.
1: Pewnie też od stopnia niepełnosprawności.
2: Od stopnia niepełnosprawności. Jednak człowiek się boi tych różnych barier, chociaż te bariery coraz są mniejsze wszędzie, są dostosowane miejsca do tego, żeby ta osoba się nie bała, ale tutaj od najbliższych osób to wszystko też zależy, żeby jednak to oni bardziej też byli otwarci.
1: Mówiliśmy tutaj o wsparciu i aktywizacji osób z niepełnosprawnością. U was w powiecie są miejsca, gdzie osoby z niepełnosprawnością mogą znaleźć zatrudnienie?
2: Jest niedawno powstał zakład aktywizacji zawodowej w Zambrowie. Fundacja Aktywni w Pracy prowadzi. Również zakład ten jest w Łomży. Także tutaj wielkie ukłony, że taki zakład istnieje, bo osoby tam też nie tylko, że przebywają, ale zarabiają pieniążki i pracują. Także takim wstępem też do zakładu aktywizacji zawodowej są warsztaty terapii zajęciowej, które na przykład w naszym powiecie są w Szumowie. Także tam taki cel jest warsztatów terapii zajęciowej, że osoba, która szuka też pracy, poprzez te warsztaty też ma kontakty ze społeczeństwem, pomału czegoś się uczy, przyzwyczaja i z warsztatów tak naprawdę terapii zajęciowej powinna udać się do zakładu aktywizacji zawodowej. No taki jest główny cel. Różnie to oczywiście bywa.
1: Ale jakiś procent pewnie ścieżkę wybiera.
2: Byłem świadkiem, jak właśnie osoby wypisały się z warsztatów terapii zajęciowej i zapisały się właśnie do zakładów aktywizacji zawodowej właśnie w Zambrowie. No są też osoby z niepełnosprawnością, to zależy w jakim stopniu, które normalnie też pracują w zakładach pracy.
1: Nawet prywatnych. Bardzo często prywatnych.
2: Myślę, że tak. Jest jeszcze gdzieś ten lęk, uważam, wśród pracodawców, że ta osoba nie będzie tak produktywna, jak osoba bez niepełnosprawności.
1: Tak, pełnosprawna.
2: Dlatego, no, nie wiem jeszcze, no, może to jest jakaś podstawa. Nie będziemy się przecież, ale musimy się otwierać na to, żeby, bo często tych cech, których my osoby pełnosprawne, no, nie mamy, które mają osoby z niepełnosprawnością. Także tutaj bardziej oni więcej widzą, bym tak określił. Zależy na jakich miejscach też się po prostu mogą odnaleźć. To też jest
1: A
2: ważne.
1: A społeczne postrzeganie osób z niepełnosprawnością się zmienia na przestrzeni lat?
2: Znaczy, były takie czasy, że osoby z niepełnosprawnością, uważam, były ukrywane nawet w domach, na wioskach. Rodziny się wstydziły osób z niepełnosprawnością. Po latach się okazało, że tam ktoś po prostu mieszka. A teraz zaś ta świadomość, ten szacunek do osób. Ja nawet kiedyś byłem świadkiem, nie ukrywam tutaj, jak osoby potrafiły rzucać kamieniem w osoby niepełnosprawne. To było okropne. I teraz przez te 20 może lat ponad, to się bardzo, bardzo zmieniło i prawa osób niepełnosprawnych są bardzo doceniane. Nawet bym powiedział, że na pewno nikt się już nie wstydzi tego, że ma w rodzinie osobę z niepełnosprawnością. Na pewno. Raczej jest coś takiego, że właśnie pokazuje światu, mówi o tym i prosi o wsparcie. I to jest też dobre.
1: I to właśnie zwiększa społeczną świadomość. to kiedy my coraz częściej słyszymy
2: to
1: o tym.
2: To staje się naturalne po prostu. No, są różni ludzie, każdy ma jakieś problemy swoje, każdy ma jakieś wady. Nie trzeba mieć orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, żeby też czegoś nie umieć, czegoś nie rozumieć, czegoś nie potrafić. No nie każdy z nas potrafi być technicznym czy w jakiś sposób i dla każdego miejsce gdzieś jest. Tylko mówię, no trzeba obserwować. Ja bym, może nawet powiem tak, często, kiedy też pracowałem z osobami niepełnosprawnymi, to osoba na początku, jak każdy z nas, ja tego nie potrafię, ja tego nie zrobię, ja się nie przełamę. Później się okazuje jednak, że no, ta osoba
1: potrafisz
2: się,
1: i świetnie sobie radzisz.
2: Tak, tak, tak, tak.
1: I co jeszcze więcej?
2: I każdy z nas, uważam, że bardzo jest nieraz w jakichś aspektach zakompleksiony i w siebie nie wierzy, ale trzeba spróbować, zobaczyć. Tak samo bym apelował tutaj i do osób niepełnosprawnych, żeby uwierzyli w siebie, jak również i do pracodawców, żeby się przekonali, Warto, żeby też osoby z niepełnosprawnością przychodziły, pytały się, jakie są możliwości w różnych instytucjach, nawet w centrach integracji społecznej też. Jeśli ktoś nie ma renty, może też podjąć pracę w Centrum Integracji Społecznej. To jest kolejne takie miejsce, gdzie takie wsparcie może otrzymać osoba z niepełnosprawnością, również zawodowe, ale to już jest kwestia już indywidualna.
1: Ostatnie pytanie, panie dyrektorze. Po czym najbardziej poznajecie, że wsparcie rzeczywiście zadziałało? Te wsparcie, które okazaliście osobie z niepełnosprawnością i ta osoba naprawdę zrobiła taki duży krok w życiu.
2: Znaczy, jeśli jest asystent, to widzimy, że ta osoba wróciła do życia, czyli nie jest samotna. To jest podstawowa rzecz, cieszy się z tego życia. To jest pierwsza rzecz. Nie ma, można powiedzieć, depresji. Druga sprawa, no jeśli ktoś podejmie zatrudnienie, no to jest sukces, tak? Jeśli nagle zostaje, wykształci się też do pomocą naszą też i nagle jest praca, to co mówiłem na początku o tym panu. Następnie, gdy poszukuje, to nawet jeśli nadal poszukuje swojego miejsca, nie poddaje się.
1: To też sukces.
2: To też jest sukces, bo no to znaczy, że ma silną wolę i to jest ogromny sukces. Ale żeby też nie zapominał, że są ludzie wokół niego, mnóstwo jest takich ludzi, których może się nie pokazuje w wielu miejscach, ale którzy chętnie zawsze pomogą.
1: I o tym proszę pamiętać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dyrektor PCPR w Zambrowie, Karol Kosakowski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
0: Zawodowo bez barier. Cykliczna audycja radiowa. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

0: Za nami audycja zawodowo bez barier, ale my na antenie Radia Nadzieja nie zwalniamy tempa i już za 4 minuty zapraszamy Państwa na radiową kronikę województwa podlaskiego.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Katarzyna Polewko, zapraszam. Niemal 500 000 zł z budżetu województwa podlaskiego trafiło do spółek wodnych w regionie. Dotacje mają pomóc w modernizacji infrastruktury należącej do zakładów odpowiedzialnych za gospodarkę wodną w poszczególnych gminach. Członek zarządu województwa Bogdan Dejuk przypomniał, że konkurs na dotacje rozpisano po tym, jak spółki wodne wyraziły zainteresowanie taką formą wsparcia.
2: Pół roku temu spotykaliśmy się tutaj, aby porozmawiać o tej idei naszego pomysłu po raz pierwszy przez zarząd zaproponowanego do wykorzystania środki w budżecie województwa na 2026 rok. Wówczas potwierdziliście, że propozycja zarządu województwa jest warta zastanowienia, rozwinięcia i przeprowadzenia tegoż konkursu.
1: Jednym z beneficjentów jest gminna spółka wodna w Boćkach. Przewodnicząca zarządu Barbara Panosiuk mówiła, na co kierowany przez nią zakład przeznaczy pieniądze.
3: Mamy w planie 8 zastawek zbudować, 12 mamy do napraw i oczywiście wymienić szandory w zastawkach już istniejących. Rolnicy bardzo dobrze współpracują z nami. Wszyscy są pozytywnie nastawieni i jesteśmy bardzo wdzięczni, że dostaliśmy te 30 000 zł. Na pewno to jest też duży wkład do naszego budżetu.
1: Łącznie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego otrzymało 18 podmiotów z całego województwa podlaskiego.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Drewno, las i nowoczesna architektura. Tak ma wyglądać Ksylopolis, czyli jedna z kulturalnych wizytówek województwa podlaskiego. Warszawska pracownia WXCA wygrała organizowany przez Samorząd Województwa Podlaskiego konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Ksylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie, które powstanie w Hajnówce. Marszałek Łukasz Prokoryn podkreślał, że Ksylopolis to jeden z ważniejszych projektów w województwie podlaskim.
4: To projekt dla nas szczególny, bo wyrasta z tego, co w Podlaskim mamy wyjątkowe. Z lasu, z przyrody, z drewna i tradycji. Tradycji, która od pokoleń jest częścią naszego regionu. Ale Ksylopolis ma być czymś więcej niż tylko opowieścią o drewnie. Chcemy połączyć to, co naturalne z tym, co nowoczesne. Kulturę z nauką. Tradycję z przyszłością. Chcemy stworzyć miejsce, które będzie inspirować mieszkańców województwa, ale także przyciągać gości z całej Polski oraz z naszego regionu.
1: Uzasadnienie wyboru sądu konkursowego przedstawił jeden z jurorów, architekt Maciej Kuryłowicz.
5: Wierzymy, że mądra architektura jest praktyką, w której istota budowania konfrontowana jest z realnością miejsca i jego uwarunkowaniami w kontekście czasu. Nagrodzony projekt Ksylopolis w sposób przekonujący odpowiada na postawioną w konkursie potrzebę tworzenia architektury kompletnej, zakorzenionej w zdefiniowanym miejscu i wrażliwej na jego przyrodniczy oraz kulturowy kontekst. Nagrodzony projekt buduje harmonijną relację pomiędzy naturą i kulturą, traktując je nie jako odrębne wartości, lecz jako wzajemnie przenikające się elementy jednej rzeczywistości.
1: Ksylopolis Centrum Sztuki i Nauki o Drewnie to najmłodsza jednostka kultury Samorządu Województwa Podlaskiego. Ma łączyć funkcje wystawiennicze, edukacyjne i naukowe oraz opowiadać o drewnie, lesie i dziedzictwie Puszczy Białowieskiej w nowoczesny sposób.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: 16 województw, 16 wieńców, 16 delegacji. Za nami dożynki polskie, które odbyły się w Spale. Rolnicy, sadownicy, przetwórcy, wystawcy i koła gospodyń wiejskich spotkali się, by pokazać najpiękniejszą stronę rolnictwa. Na ogólnopolskim święcie plonów nie mogło zabraknąć przedstawicieli województwa podlaskiego. W Spale pokazujemy to, co mamy najlepsze, mówił marszałek Łukasz Prokoryn.
6: Mimo, że to jest Spała, mam wrażenie, że dzisiaj jesteśmy w sercu podlaskiego, bo nie dość, że pokazujemy nasz produkt lokalny, ale też wspaniałe jakby produkty tkactwa z gminy Milejczyce, nasze podlaskie kilimy, ale na scenie występują zespoły nasze podlaskie, z Bielska Podlaskiego, także zespół Szeptucha, także inni wokaliści związani z naszym województwem. Wykorzystujemy takie wydarzenia, m.in. jak dożynki polskie w Spale, aby pokazywać turystom z całej Polski, bo dzisiaj w Spale są tysiące osób, że warto przyjechać do naszego województwa na weekend czy na urlop, że właśnie warto spróbować naszych smaków, naszych napojów, naszych różnych produktów lokalnych, bo to jest to, co przyciąga turystę do naszego regionu.
1: W Spale Podlaskie Przysmaki przygotowało m.in. koło gospodyń wiejskich Magnolia z Pokaniewa w gminie Milejczyce. Stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.
7: Na naszym stanowisku mamy typowo podlaskie dania. Kiszka ziemniaczana, babka ziemniaczana, kartacz z mięsem, zaguby, sękacze oczywiście, sękacze od naszego lokalnego producenta. Mrowisko robiłyśmy same, które też jest typowo daniem podlaskim. Mamy różnego rodzaju ciasta, rogaliki, paszteciki ze szpinakiem, wafle z galaretką, babeczki z Coca-Colą, na przykład serniki różnego rodzaju. To podlaskie jest najlepsze.
1: Gospodarzem dożynek polskich w Spale było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podczas wydarzenia można było zasmakować podlaskich produktów lokalnych, a także poznać szczegóły podlaskiego czeku turystycznego.
0: Mecenasem Kroniki Radiowej jest Województwo Podlaskie.
8: Więcej informacji na www.podlaskie.eu.

dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
0: Po reklamie.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
1: Jest 13:00, zaczynamy wiadomości. A to najnowsze ma Wiktoria Mausz.
2: Rosja prowadzi przeciwko Polsce działania hybrydowe, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W Łomży na Placu Niepodległości trwa święto 18. Dywizji Zmechanizowanej. Żłobek miejski numer 2 w Ostrołęce został oficjalnie otwarty. Wiceminister obrony mówi, że polscy żołnierze już walczą z Rosją. W Sejmie Cezary Tomczyk przedstawiał informacje o sytuacji bezpieczeństwa naszego kraju. Wiceminister Tomczyk mówi, że dla Rosji granica między wojną kinetyczną a działaniami hybrydowymi jest płynna. Dlatego, jak wskazał, ostatnie przypadki sabotażu świadczą o tym, że nie można mówić o czasie pokoju.
3: Dzisiaj powiedzieć, że Polska jest po prostu w stanie pokoju, to jest to na pewno niewystarczająca definicja. Żołnierze Wojska Polskiego z cyberwojsk mierzą się z atakami na nasze sieci wojskowe. Ponad 5 tysięcy żołnierzy, którzy są rozlokowani na granicy polsko-białoruskiej, mierzą się z zagrożeniami z tamtej strony. Mamy do czynienia z wlotami obcych statków powietrznych na teren naszego kraju i Europy. Polscy żołnierze de facto walczą już dziś.
2: Rosja ostatnio regularnie przeprowadza ataki na zachodniej Ukrainie, które podrywają polskie lotnictwo. W weekend zaatakowany został pociąg przy granicy z Polską, a dzień później na jednej z bałtyckich plaż odnaleziono pochodzącego z Rosji drona.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: W Łomży od rana trwają uroczystości związane ze świętem 18. Dywizji Zmechanizowanej. Obchody żelaznej dywizji rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w łomżyńskiej katedrze. Następnie na Placu Niepodległości rozpoczął się apel pamięci. Wydarzenie przyciągnęło żołnierzy, przedstawicieli władz, służb mundurowych, a także mieszkańców miasta i okolic. Więcej w naszej relacji.
4: Jestem służbowo, także z Zamościa przyjechałem. Mamy też takie w Zamościu. Uroczystości.
5: Duma kraju, że mamy takie, a nie inną armię. No cóż tu więcej dodać. Oby tak dalej, żeby było w naszym kraju spokojnie i bezpiecznie.
6: Bardzo fajne, naprawdę. Super zobaczyć takie maszyny.
7: I czołgi, tak.
8: Patrzyłyśmy, bo są dosyć spore kolejki tam, żeby wejść.
6: Może później.
8: Później ci żołnierze tak ładnie poubierani.
9: Było wojsko, jest i będzie cały czas. Jest potrzebne do obrony granic i dla pokoju.
10: Dla ochrony naszych granic i dla mieszkańców, tak żebyśmy się czuli bezpiecznie.
2: A teraz rozpoczął się piknik wojskowy. Na miejscu czeka między innymi wojskowa grochówka i świeże wypieki. Jednym z elementów wydarzenia jest również prezentacja wojskowego sprzętu i wyposażenia. Mieszkańcy mogą również porozmawiać z żołnierzami i dowiedzieć się więcej o ich codziennej służbie.
0: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
2: Żłobek miejski numer 2 w Ostrołęce działa.

0: Już pełną parą maluchy uczęszczają do nowej placówki od początku miesiąca, choć oficjalne otwarcie miało miejsce 15 września. Jak mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, powstanie nowego żłobka było koniecznością.
1: Dotychczas w mieście funkcjonował jeden żłobek i liczba miejsc była na tyle ograniczona, że była lista rezerwowa. W nowym żłobku znajdującym się przy ulicy Mazowieckiej mamy możliwość utworzenia 3 oddziałów do 20 dzieci. W chwili obecnej mamy ponad 40 tych dzieci, ale też mamy informację, że sukcesywnie te dzieci będą do żłobka trafiały. Jest to nowoczesny żłobek wybudowany w ramach programu Aktywny Maluch, rządowego programu, który wspiera właśnie takie działania w związku z opieką nad dziećmi do lat 3.
0: Włodarz miasta cieszy się, że placówkę udało się przygotować w stosunkowo krótkim czasie.
1: Termin realizacji nieco ponad rok, a najmłodsi mieszkańcy naszego miasta i ich rodzice mogą korzystać z tego właśnie nowoczesnego, spełniającego wszelkie standardy bezpieczeństwa żłobka. Najważniejszy jest uśmiech tych dzieci, bo też już widzimy, że bardzo szybko się zaadaptowały, bo 1 września już miały możliwość uczęszczania do tego żłobka, więc bardzo się cieszymy, że budujemy ten komfort życia dla nie tylko najmłodszych pociech, ale ich rodziców, bo też chcemy, aby mieli szansę na przykład szybko powrócić na rynek pracy.
0: Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 6 milionów złotych. Kierowcę noga z gazu na drogi wyjechało dziś więcej policyjnych patroli. Trwa policyjna akcja Prędkość, mówi Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
2: Kierowcy mogą spodziewać się większej ilości policyjnych patroli, tych oznakowanych, jak i również nieoznakowanych radiowozów, wyposażonych w wideorejestratory. Policjanci będą kontrolować prędkość również przy użyciu ręcznych mierników prędkości, a także będą sprawdzać trzeźwość kierujących. Funkcjonariusze będą zwracać uwagę również na zachowania, które mogą zagrażać bezpieczeństwu, między innymi nieprawidłowe wyprzedzanie, a także wymuszanie pierwszeństwa.
0: Akcja odbywa się w ramach Europejskich Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a to oznacza, że nasilonych kontroli drogówki można spodziewać się w tym tygodniu także w innych krajach Unii Europejskiej.
3: Wiktoria, ty byłaś na zewnątrz. Jak jest? Jak się ubieramy?
4: Zimno. Jest zimno, jest chłodno, no niestety. Jest też pochmurno. Padał też wcześniej deszcz, teraz akurat bez deszczu, ale jest zimno, więc lepiej coś założyć na siebie.
3: Otóż to zabieramy ze sobą kurtki.
5: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: No i tak jak widzimy, tak jak słyszymy, nie jest to wymarzony wrześniowy dzień, zachmurzenie spore. Możliwe są jeszcze dzisiaj przelotne opady deszczu i chłodno, maksymalnie 18 kresek, jutro podobnie, ale już powinno być bez deszczu.
5: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: Więc na dobry początek kolejnej godziny razem z Radiem Nadzieja. Kaja, potrzebujemy dobrej muzyki. 6 minut po 13.

A już za kilka chwil na antenie Radia Nadzieja trochę powrotu do przeszłości. Przed nami historyczna audycja Pamięć Narodu, na którą zapraszam w imieniu Pawła Majewskiego.

0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej historycznej audycji Pamięć Narodu, którą realizujemy we współpracy z białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. Ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem jest dzisiaj pan Waldemar Tyszuk z oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: 17 września, a więc no nie możemy podjąć innego tematu jak agresja Związku Sowieckiego na Polskę, do której doszło właśnie 17 września 1939 roku. Od ponad dwóch tygodni wtedy trwa agresja niemieckich nazistów na Polskę. No i czy mogliśmy się wtedy jako Polacy spodziewać, że ponad dwa tygodnie później uderzą w nas także od drugiej strony, od wschodu?
2: Jeżeli chodzi o najwyższe władze Rzeczypospolitej, o władze wojskowe i cywilne, one z całą pewnością nie spodziewały się ataku ze wschodu, ponieważ kiedy mobilizowano Wojsko Polskie jeszcze latem 1939 roku, w sierpniu, to Korpus Ochrony Pogranicza także wystawił 4 rezerwowe dywizje piechoty i też kilka mniejszych jednostek, pułki, dywizjony kawalerii, także po prostu wschód kraju, jeżeli chodzi o granice ze Związkiem Sowieckim, granica ta w znacznym stopniu została ogołocona z wartościowych jednostek. Co prawda odtwarzano bataliony i pułki Korpusu Ochrony Pogranicza na wschodzie, ale one były już złożone z rezerwistów, czyli gorzej uzbrojone, z żołnierzy gorzej wyszkolonych i co ciekawe, kierowano tam na przykład żołnierzy narodowości niemieckiej, którym nie do końca ufano, tak? Ponieważ tych zmobilizowanych kierowano wtedy na wschód, zmobilizowanych, można powiedzieć, z pochodzenia Niemców, tak żeby oni, no, uważano, że ta granica po prostu jest na tyle bezpieczna, że oni tam nie stanowią żadnego zagrożenia. No, jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza generalnie były jednostkami elitarnymi, ale kiedy przeprowadzono mobilizację, to żołnierzy tych skierowano na różne odcinki frontu i na przykład pod Wizną, tak, ten oddział kapitana Raginisa właśnie wywodził się z Korpusu Ochrony Pogranicza. Podobnie na Helu, oddziały, które tam miały bronić właśnie tego strategicznego półwyspu, one też wywodziły się z Korpusu Ochrony Pogranicza. Także była to formacja elitarna, ale ponieważ została przeniesiona w większości, jej żołnierze, oficerowie zostali przeniesieni, zmobilizowani do jednostek walczących przeciwko Niemcom.
1: To ci, którzy tam byli na wschodzie, nie byli już elitarni.
2: Tak, to oni już nie byli generalnie elitarni.
1: Czyli z tego, co pan mówi, w kręgach rządowych, w kręgach elit, nie było świadomości tego, że Sowieci mogą na Polskę uderzyć. Czyli ten pakt Ribbentrop-Mołotow, który został podpisany w sierpniu, tajny pakt, był tak tajny, że polskie służby nie miały o nim pojęcia?
2: To znaczy, umowa Ribbentrop-Mołotow formalnie była niemiecko-sowieckim aktem, paktem o nieagresji.
1: Mówię o tym protokole,
2: tak,
1: specjalnym.
2: Protokół był tajny, więc myśmy mogli ewentualnie tylko podejrzewać, że coś podpisano dodatkowo. Natomiast sama umowa ta upubliczniona, no ona nie była tak naprawdę niczym złym. Myśmy też zawierali w 1932 roku pakt o nieagresji ze Związkiem Sowieckim, w 1934 z Trzecią Rzeszą. Generalnie to było powszechne.
1: Ale czy to nie było szokujące, że właśnie naziści i narodowi socjaliści i komuniści podpisują taki pakt? No wydawać by się mogło, że to były najwięksi wrogowie.
2: W pewnym stopniu mogło być to szokujące, natomiast należy też pamiętać, że współpraca niemiecko-sowiecka miała wieloletnią tradycję. Już w 1922 roku w Rapallo we Włoszech podpisano de facto sojusz niemiecko, jeszcze Republiki Weimarskiej i Rosji Sowieckiej i nastąpiła współpraca na szczeblu politycznym, gospodarczym i wojskowym. I ta współpraca trwała do jesieni 1933 roku, czy już nawet jak Hitler doszedł do władzy w styczniu 1933 roku, to jeszcze przez kilka miesięcy tą współpracę kontynuowano i dopiero kiedy Hitler jakby zaczął już tą swoją władzę ugruntowywać, no on na takim właśnie poziomie ideologicznym, ponieważ był wrogiem Związku Radzieckiego, jakby zerwał tą współpracę. Natomiast, no pamiętajmy, że ta współpraca miała wielu wieloletnią tradycję i oczywiście później była ta przerwa kilkuletnia. Ona też była oczywiście podszyta ideologią. Tu pamiętajmy, że była wojna domowa w Hiszpanii, gdzie Związek Sowiecki popierał jedną stronę, Niemcy popierały drugą stronę, przeciwną, więc jakby te państwa rywalizowały ze sobą i też na innych poziomach w Europie. Natomiast kiedy doszło do kryzysu czechosłowackiego w 1938 roku, Związek Sowiecki planował przerzucić do Czechosłowacji swoje wojska jakby na pomoc. Natomiast państwa zachodnie uważały, że ta propozycja sowiecka jest nieszczera. Tutaj też Polska jakby absolutnie nie chciała się zgodzić, bo obawiała się, że kiedy Sowieci by mieli przemaszerować przez polskie terytorium, to już nie wyjdą z niego, prawda? To zresztą było słusznym myśleniem. No więc tutaj jakby Stalin z Zachodem i z Polską nie potrafił się porozumieć na swoich zasadach. I wtedy doszło do takiego, można powiedzieć, użycia takiej specjalnej karty, której nikt się nie spodziewał, czyli do naprawy stosunków z Rzeszą Niemiecką i do zawarcia właśnie de facto sojuszu, bo ten tajny protokół można nazwać sojuszem.
1: A można go nazwać czwartym rozbiorem Polski?
2: Można go nazwać czwartym rozbiorem Polski, ale pamiętajmy, że nie tylko Polski, ponieważ kiedy 23 sierpnia 1939 roku podpisywano ten układ i tajny protokół do niego, to nie tylko Polska była nim objęta. Podzielono teren jeszcze istniejącego państwa, które przecież z którym nawet jeszcze nie prowadzono działań wojennych, czyli Rzeczpospolitej Polskiej wzdłuż linii rzek Narew, Wisła, San. To miała być przewidywana strefa podziału, ale też w strefie niemieckiej początkowo miała znaleźć się Litwa, natomiast Estonia, Łotwa, Finlandia i część Rumunii, tak zwana Bessarabia, czyli to mniej więcej dzisiejsza Mołdawia, byśmy powiedzieli, miały znaleźć się w orbicie zainteresowań Związku Sowieckiego. De facto oznaczało to, że te państwa miały zamiar te tereny przejąć po prostu. Później oczywiście to się zmieniło, 28 września, już pod koniec działań wojennych faktycznie, doszło do podpisania kolejnych porozumień i ta strefa zmieniła się, to znaczy została, można tak powiedzieć, urealniona. Sowieci zgodzili się na to, żeby granica przebiegała na Bugu, czyli Lubelszczyzna faktycznie została przekazana Niemcom, czy zgodzono się, żeby Niemcy przejęli Lubelszczyznę. Oni ją tam de facto, to Niemcy w zasadzie ją zdobyli, można powiedzieć, kosztem Polski. Natomiast Niemcy zrezygnowali z Litwy. I tutaj, czyli to się zmieniło, tak? To początkowe ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotów w trakcie działań wojennych już były zmieniane. No, wynikało to z tego, że kiedy po prostu Związek Sowiecki przystąpił do wojny, no to już Niemcy odnieśli duże sukcesy terenowe, duże zdobycze, tak? Stalin początkowo liczył na to, że ta ofensywa niemiecka nie będzie przebiegać tak szybko, to zaskoczyło wszystkich, tak? I na wschodzie, i na zachodzie. I kiedy 17 września Sowieci uderzyli na Polskę, no to już Niemcy przecież byli pod Brześciem nad Bugiem, tak? Mhm. Czyli pod Lwowem. Obrężona była Warszawa.
1: Tak, żebyśmy, przepraszam, mieli podsumować geograficznie, która część drugiej RP znalazła się w rękach sowieckich, gdzie była ta okupacja sowiecka, to byśmy wskazali jakie ziemie?
2: To były przede wszystkim tereny na wschód od Bugu.
1: Tak zwane też Kresy Wschodnie.
2: Tak zwane Kresy Wschodnie, Lwów, czyli ta Małopolska Wschodnia, ale też tak szeroko pojęta Białostoczyzna. Ja tu już tak mówię, Białostoczyzna, to mam też na myśli oczywiście i Łomżę, ale i dalej na zachód.
1: Tereny dzisiejszego województwa podlaskiego.
2: Tak, podlaskiego, plus jeszcze Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, czyli to, co teraz jest jeszcze w województwie mazowieckim, ale bez Suwalszczyzny, ponieważ Suwalszczyznę przekazano Niemcom i tam ta okupacja już przebiegała zupełnie inaczej.
1: Właśnie jak przebiegała okupacja sowiecka, bo na niej się dzisiaj skupiamy, jak w ogóle jeszcze wyglądały te walki na froncie, zanim ta okupacja została zaprowadzona, kiedy 17 września Sowieci wkraczają.
2: Kiedy 17 września około 4 rano, to nie jest tak, że też Sowieci wkraczają, bo trochę to jest z nomenklatury sowieckiej, tak? Oni to tak przedstawiali, że wielki marsz Armii Czerwonej, tak zwany polski pochód Armii Czerwonej, czyli że oni wkraczają i sobie idą. Natomiast pamiętajmy o tym, że to zaczęło się tak, że oddziały graniczne NKWD około godziny 4 rano dokonały z zaskoczenia ataku na polskie strażnice, czyli rzucano granaty, ładunki wybuchowe pod polskie posterunki i była bardzo duża śmiertelność w tych polskich placówkach. Tam, gdzie Polacy zostali zaskoczeni, to bywało tak, że niektóre placówki były w 100% wymordowane, można tak powiedzieć. Natomiast tam, gdzie dowódcy byli bardziej przewidywalni, czegoś się się spodziewali. No tam tam były jakieś tak zwane czujki wystawione, no i tam Polacy już stawiali opór i było z tym różnie. Niekiedy wycofywał się prawie cały garnizon na zachód. Natomiast doszło do zaciętych walk. Sowieci starali się zniszczyć polskie strażnice graniczne obsadzone przez żołnierzy KOP-u i następnie jednostki pancerne przede wszystkim i zmechanizowane uderzały na zachód. I tutaj na kierunku najpierw Wileńskim, potem Grodzieńsko-Białostockim uderzały przede wszystkim kolumny pancerne, wspierane przez kawalerię i piechotę. Problemem Sowietów nie tyle było Wojsko Polskie, bo ono tutaj na terenach północno-wschodnich było dość nieliczne. Poza Korpusem Ochrony Pogranicza to był jeszcze garnizon Wilna, Grodna, trochę jednostek rozrzuconych po różnych drobniejszych garnizonach, ale pamiętajmy o tym, że trzon armii walczył z Niemcami, więc to były tylko jednostki rezerwowe, marszowe, KOP, różni ranni. Generalnie nie było takich wielkich jednostek regularnego wojska. Pomimo tego do największych walk doszło właśnie tutaj na terenach północno-wschodnich. 18-19 września doszło do walk o Wilno. Wilno nie było jakoś mocno bronione z tego względu, że przyszły sprzeczne rozkazy. Pułkownik Okulicz-Kozaryn, który miał dowodzić obroną Wilna, otrzymał taką depeszę, że z Sowietami nie walczyć, chyba, że nas zaatakują, wycofywać się w kierunku zachodnim. No i on generalnie, jak dostał taką depeszę, to też nie był do końca pewny, co ma zrobić, więc doszło do takich dość, można powiedzieć, walk mniej zaciętych, niż byśmy mogli się spodziewać. Natomiast do najbardziej zaciętych walk doszło w dniach od 20 do 22 września o Grodno. I tutaj paradoksalnie Grodno, o ile Wilno miało dość duży garnizon, ponieważ tam szacuje się, że nawet około 10 tysięcy mogło być polskich żołnierzy. Co prawda słabo uzbrojonych, ale jednak były te oddziały formowane. To w Grodnie szacuje się, że około 2-2,5 tysiąca tylko polskich żołnierzy, też z jednostek rezerwowych, ale tam już stawiono zaciekły opór. Doszło do dużych walk ulicznych i Sowieci musieli podciągnąć właśnie artylerię nawet, żeby stłumić polski opór. W dodatku na pomoc miastu przyszła z okolic Wołkowyska, przyszło zgrupowanie kawalerii pod dowództwem generała Wacława Przeździeckiego, tak zwana Brygada Rezerwowa Kawalerii Wołkowysk albo Zgrupowanie Wołkowysk i doszło właśnie do walk. Generał przejął 21 września dowództwo, także te walki jeszcze do 22 września się przedłużyły i ten garnizon zdołał przebić się na północny zachód w kierunku Puszczy Augustowskiej. Jeszcze w nocy 22 września na zachód od Grodna, około 7 kilometrów od Grodna, w pobliżu miejscowości Sopoćkinie, w takiej malutkiej wioseczce Kodziowce doszło do zaciętych walk między właśnie pod oddziałami polskiej kawalerii a wojskami pancernymi sowieckimi i tam zniszczono kilkanaście, szacuje się, że nawet może ponad 20 czołgów sowieckich, ponieważ polscy kawalerzyści nie mieli broni przeciwpancernej, to używali butelek z benzyną albo nawet lamp naftowych. Konfiskowali po chatach lampy naftowe, po prostu rzucali nimi w czołgi, żeby one się zapaliły. Taka prymitywna broń, ale zdołali ponad 20 pojazdów pancernych sowieckich wyeliminować i następnie odskoczyli w kierunku Puszczy Augustowskiej. Tam walki jeszcze przeciągnęły się na linii kanału Augustowskiego do 24-25 września i następnie ta Suwalszczyzna została zajęta przez Armię Czerwoną i przekazana Niemcom, tak? Także mimo, że Sowieci tam walczyli o ten występ suwalski, to
1: sami nie okupowali.
2: Sami go później już nie okupowali. Jeżeli chodzi o Łomżę i Białystok, to te tereny już wcześniej zostały zajęte przez Niemców. Łomża bodajże 10 września, Białystok 15 i kiedy Sowieci się zbliżali od wschodu, to 22 września przekazano im Białystok, a 29 września wkroczyli do Łomży. Czyli zajęli te tereny już wcześniej okupowane przez armię niemiecką.
1: No i tutaj musimy już postawić kropkę. Tak właśnie wyglądała sytuacja 17 września 1939 roku i w dniach kolejnych, kiedy to doszło do zbrojnej agresji Związku Sowieckiego na Polskę. O tej smutnej rocznicy rozmawiałem dzisiaj z moim gościem. Był ze mną pan Waldemar Tyszuk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Białymstoku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
0: Pamięć Narodu. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Białymstoku.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: A już teraz mówimy na antenie Radia Nadzieja o historii z gminy Grabowo. Oszuści niestety nie próżnują i niemal każdego dnia próbują naciągnąć seniorów tak zwaną metodą na wypadek. Tym razem swoje oszczędności i biżuterię straciła 72-letnia mieszkanka gminy Grabowo, która wierzyła, że uchroni swoją córkę i wnuczkę przed pójściem do więzienia. O szczegółach oszustwa mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by je ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu usłyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolneńskiej komendy.
1: Rzekoma funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała.
2: W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjanta z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2 tysiące dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolni jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie je do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła.
1: Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki. Wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca, więc niech ta historia będzie przestrogą dla wszystkich seniorów. A więcej o tej historii piszemy na radionadzieja.pl.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

A jeśli ktoś nie zna, to oczywiście Basia Wrońska w piosence Pochwała codzienności za moment Michael Jackson, a później godzina 14, czyli najnowsze wydanie wiadomości.

0: Jest 14:00, zapraszam na wiadomości. A te przedstawi Wiktoria Małż.
1: Wiceszef MON potwierdza, dron zaatakował 4 kilometry od polskiej granicy. Sytuacja na globalnym rynku gazu pozostaje bardzo nerwowa. Komisja Europejska chce zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Atak drona 4 kilometry od polskiej granicy wiceminister obrony Cezary Tomczyk potwierdził w Sejmie tę informację. W wystąpieniu wiceszefa MON, które dotyczyło działań podejmowanych na rzecz obronności Polski, przysłuchiwał się Michał Fabisiak.
2: Wiceminister przekazał, że dron odrzutowy spadł po stronie ukraińskiej 4 kilometry od granicy z Polską. Uderzył w stację paliw. Chodzi o granicę, która wczoraj była umacniana. Na miejsce wysłane zostały polskie F-16, stąd, jak mówił Cezary Tomczyk, hałasy na niebie.
3: To nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów. Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelenia tych obiektów.
2: Minister mówił też o drugim alarmie, który jest związany z wysłaniem rosyjskich myśliwców uzbrojonych w pociski hipersoniczne.
3: Często to jest kilka minut, jeżeli chodzi o możliwości uderzenia. Dlatego też w tych momentach trzeba tego typu alarmy podnosić.
2: Jednocześnie zwrócił się do obywateli z prośbą o śledzenie komunikatów czy zapoznanie się z poradnikiem bezpieczeństwa.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Sytuacja na globalnym rynku gazu pozostaje bardzo nerwowa. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105, czyli jest nieco tańsza niż kilka dni temu. Justyna Piszczatowska z Green News uważa, że konflikt na Bliskim Wschodzie i poszukiwanie alternatywnych tras dostaw surowców do Europy sprawiają, że trudno jest przewidzieć, co będzie się działo w najbliższym czasie.
5: Niepewność i to rozchłostanie cen w hurcie sprawia, że nie ma na pewno perspektyw na radykalne zniżki cen paliw na stacjach. Czy natomiast grozi nam to, że zapłacimy przy dystrybutorze po 10 zł za litr paliwa? Również trudno jest dzisiaj taki scenariusz wykluczyć. Przestaje on być całkowicie abstrakcyjny, biorąc pod uwagę, że za diesla już dzisiaj płacimy 8,90.
1: Odpowiedzią rządu na wysokie ceny paliw jest projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, dzięki czemu mają się znaleźć pieniądze na działania osłonowe.
4: To są wiadomości Radia Nadzieja.
1: Komisja Europejska chce zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Ci, którzy nie ukończyli 15 lat, nie będą mogli mieć własnych kont w tych serwisach. Minister edukacji Barbara Nowacka mówi, że Polska równolegle pracuje nad swoimi przepisami w tej sprawie.
6: Mamy pełną świadomość, że wspólne działania Unii są znacznie silniejsze, że jednemu państwu bardzo ciężko będzie wygrać skutecznie z big techami i wymusić legislację chroniącą dzieci. Dlatego ta informacja o silnym działaniu Unii Europejskiej jest dla nas bardzo dobra. Natomiast my też stoimy na stanowisku, że te ograniczenia powinny być do 15 roku życia i będziemy takie rozwiązania promować i będziemy też namawiać Komisję Europejską do działania w tym kierunku.
1: Według danych młodzi ludzie w Europie spędzają przed ekranami od

0: 4 do 6 godzin dziennie.
1: Radio Nadzieja, media Twojego regionu.
0: Policjantem jest się zawsze, a nie tylko w godzinach służby. Dowiódł tego łomżyński dzielnicowy, który mimo przebywania na urlopie doprowadził do zatrzymania 52-latka, który wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Jak wyjaśnia Urszula Brulińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji, dzielnicowy przebywał na urlopie wypoczynkowym, ale nie zawahał się przed podjęciem czynności służbowych.
2: Do zdarzenia doszło we wtorek po 14 na ulicy Sikorskiego w Łomży. Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na przejeżdżającego obok jego pojazdu Opla. Za kierownicą siedział mężczyzna, którego policjant doskonale kojarzył ze swojego rejonu służbowego. Funkcjonariusz miał świadomość, że mężczyzna ten decyzją sądu posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjant ani chwili nie wahał się. Wykorzystał moment, w którym auto zatrzymało się przed skrzyżowaniem, podszedł do kierowcy, wylegitymował się i uniemożliwił mu dalszą jazdę.
0: W sprawie 52-latka odbyła się już rozprawa w trybie przyspieszonym, na której zapadł wyrok 4 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności i kolejny zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
3: I sprawdzamy, co za oknem. Do końca dnia pogoda bez zmian, nadchodząca noc dość chłodna, 8 kresek. Jutro podobnie, z tym, że bez deszczu, tak jak w pierwszej części dnia i maksymalnie 20 stopni.
1: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
4: Zapraszamy na reklamy.
1: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
4: Po reklamie.
3: Nie wiem, czy tylko ja mam takie senne te czwartkowe popołudnie. Jeśli tak, to robimy głośniej Radio Nadzieja. Parzymy kawę i oby do 15:06 po 14:00.

0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Gościem Radia Nadzieja jest Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Działu Regionalnego ARiMR w Łomży. Dzień dobry, panie dyrektorze.
2: Witam, panie redaktorze, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Od 8 września rolnicy otrzymują zaliczki na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2026 rok. Panie dyrektorze, jak wygląda sytuacja w tej chwili? Ile pieniędzy już trafiło do rolników?
2: Szanowni państwo, wypłata zaliczek w bieżącym roku rozpoczęła się wyjątkowo wcześnie i już możemy mówić o bardzo dużych kwotach. Do chwili obecnej przekazaliśmy łącznie 2 miliardy 960 milionów złotych. Z tej sumy 2 miliardy 580 milionów złotych trafiło do ponad 370 tysięcy rolników. To były płatności w ramach dopłat bezpośrednich, natomiast kolejne 382 miliony złotych zostały wypłacone jako wsparcie w ramach płatności ONW, czyli dla gospodarstw położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.
1: Wiemy już, że w skali kraju wypłacono miliardy złotych zaliczek. A jak wygląda realizacja tych płatności w województwie podlaskim?
2: W województwie podlaskim realizacja płatności przebiega również bardzo sprawnie. Kwota przyznanych zaliczek w naszym województwie wynosi blisko 649 milionów złotych. Do chwili obecnej zrealizowaliśmy płatność dla ponad 20 tysięcy gospodarstw na łączną kwotę około 161 milionów złotych. W przypadku płatności ONW kwota przyznanych zaliczek przekracza 95 milionów złotych, a zrealizowanych płatności ponad 46 milionów złotych. Pokazuje to skalę operacji, którą realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Trwają prace i kolejne środki będą trafiały niezwłocznie do podlaskich gospodarstw.
1: Czyli można powiedzieć, że zdecydowana większość podlaskich rolników ma już przyznaną zaliczkę?
2: Oczywiście w przypadku płatności bezpośrednich mamy już 88% zaliczek w stosunku do liczby producentów. Natomiast faktycznie zrealizowane płatności dotyczą na dzień dzisiejszy ponad 28% producentów. Wypłaty są kontynuowane, dlatego też te liczby będą się systematycznie z dnia na dzień zmieniały.
1: W tym roku zaliczki ruszyły wyjątkowo wcześnie. Co to oznacza dla rolników?
2: Wypłaty rozpoczęły się o ponad miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych. Jest to odpowiedź na apele środowiska rolniczego. Wielu gospodarzy w ostatnich miesiącach poniosło straty i wcześniejsze przekazanie środków ma na celu pomoc w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstw, pokryciu także kosztów produkcji, czy też przygotowaniu się do kolejnego sezonu.
1: A jak wysokie są tegoroczne zaliczki? Czy zmieniły się ich poziomy?
2: W przypadku płatności bezpośrednich poziom zaliczek został zwiększony z 70% do 75%. Oznacza to, że rolnicy otrzymają wcześniej większą część należnego im wsparcia wynikającego z ich złożonych przez nich wniosków. W przypadku płatności ONW, podobnie jak w poprzednich latach, zaliczka wynosi 85%.
1: Czyli dla rolników to przede wszystkim szybszy dostęp do pieniędzy.
2: Dokładnie tak. Wcześniejszy termin rozpoczęcia wypłat oraz wyższy poziom zaliczek w przypadku płatności bezpośrednich oznacza, że znaczna część środków trafi wcześniej do gospodarstw. W obecnej sytuacji ekonomicznej rolnictwa każda możliwość poprawy płynności finansowej gospodarstwa jest istotna.
1: Co rolnik powinien zrobić, żeby mieć pewność, że te pieniądze trafią na właściwe konto?
2: Przede wszystkim warto sprawdzić, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest w posiadaniu aktualnego rachunku bankowego. Płatności są przekazywane wyłącznie na rachunki wskazane przez rolników. Jeżeli dane są nieaktualne, może to utrudnić albo opóźnić realizację płatności.
1: A jeżeli ktoś zmienił ostatnio konto bankowe?
2: W takiej sytuacji należy jak najszybciej zadbać o aktualizację danych, które posiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zachęcam wszystkich rolników, aby sprawdzili swoje dane i upewnili się, że rachunek, na który mają trafić środki finansowe, jest prawidłowy i aktualny.
1: Na koniec, czego rolnicy mogą spodziewać się w najbliższych tygodniach?
2: Rolnicy mogą się spodziewać wypłaty zaliczek, które trwają i będą kontynuowane. Naszym celem jest sprawna realizacja należnych płatności rolnikom. Natomiast począwszy już od początku grudnia bieżącego roku, rozpoczniemy wypłatę i realizację płatności końcowych.
1: Adam Frankowski, dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu bardzo serdecznie.
0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

0: to oczywiście duet Sanah i Vito Bambino, ale całe szczęście nie pada hardkorowo deszcz. Ponad 200 milionów złotych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2026 rok trafiło już do podlaskich rolników. A w tym roku wypłaty rozpoczęły się o ponad miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych. Jest to odpowiedź na apele środowiska rolniczego. Tak mówił na naszej antenie Adam Frankowski, dyrektor podlaskiego oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży.
1: Wielu gospodarzy w ostatnich miesiącach poniosło straty i wcześniejsze przekazanie środków ma na celu pomoc w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstw, pokryciu także kosztów produkcji, czy też przygotowaniu się do kolejnego sezonu. W obecnej sytuacji ekonomicznej rolnictwa każda możliwość poprawy płynności finansowej gospodarstwa jest istotna.
0: Kwota przyznanych zaliczek w województwie podlaskim wynosi blisko 650 milionów złotych.
1: Do chwili obecnej zrealizowaliśmy płatność dla ponad 20 tysięcy gospodarstw na łączną kwotę około 161 milionów złotych. W przypadku płatności ONW kwota przyznanych zaliczek przekracza 95 milionów złotych, a zrealizowanych płatności ponad 46 milionów złotych. Natomiast faktycznie zrealizowane płatności dotyczą na dzień dzisiejszy ponad 28% producentów. Wypłaty są kontynuowane, dlatego też te liczby będą się systematycznie z dnia na dzień zmieniały.
0: W przypadku płatności bezpośrednich poziom zaliczki został zwiększony z 70 do 75%. Jeżeli chodzi o płatności obszarowe ONW, podobnie jak w poprzednich latach, zaliczka wynosi 85%. A jeśli ktoś chce zyskać więcej informacji, to cała rozmowa z Adamem Frankowskim, dyrektorem Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży, jest do odsłuchania na naszym portalu radionadzieja.pl.

0: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Nieco spokojniej na antenie Radia Nadzieja. To wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak. Przed nami godzina wiary. Za 7 minut będzie 15. Za kilka chwil fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, koronka do miłosierdzia Bożego i katolicki serwis informacyjny. Tak zapowiadają się te najbliższe minuty. Ja będę się już żegnać. Dziękuję za kolejny wspólny dzień. Katarzyna Polewko. Niech to będzie dobre popołudnie. Do usłyszenia jutro.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju. Codziennie.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego przez ciebie, jako przez te hostie przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Cnota bez roztropności nie jest cnotą. Często powinniśmy się modlić do Ducha Świętego o tę łaskę roztropności. Na roztropność składa się rozwaga, rozumne zastanowienie się i mężne postanowienie. Zawsze ostateczna decyzja należy do nas. My musimy decydować. Możemy i powinniśmy zasięgać rady i szukać światła. Dziś na medytacji dał mi Bóg wewnętrzne światło i zrozumienie świętości i na czym ona polega. Chociaż tę rzecz już wiele razy słyszałam na konferencjach, jednak inaczej dusza to rozumie, kiedy poznaje przez światło Boże, które ją oświeca.

Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Najważniejszym problemem Kościoła jest dzisiaj problem wiary, mówił na naszej antenie kardynał Robert Serach, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zdaniem duchownego tragedia Kościoła może polegać na zagubieniu i stracie wiary w Jezusa Chrystusa oraz straceniu szacunku dla Jego Ewangelii. Dzisiaj Kościół musi na nowo odnaleźć swoją wiarę w Jezusa i przekazywać ją, mówił nasz gość dnia.
2: Kościół jako pierwsze zadanie ma przenosić, prowadzić człowieka do Boga. Jeżeli tego nie czyni, straci swoją misję. Najważniejszym problemem dzisiaj jest problem wiary. Możemy iść na mszę świętą, możemy celebrować liturgię, ale tylko jako zjawisko społeczne. Zgromadzenie, spotkanie koleżeńskie, ale Pan Bóg nie będzie tam obecny. To jest największy problem, tragedia. Konsekwencje mogą być takie, że Kościół może stracić sens swojej misji, tym samym swoją tożsamość. Przede wszystkim straci to, do czego Kościół jest powołany, do tego, aby być widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa.
1: Kardynał Serach, pytany, czy Kościół jest faktycznie dla wszystkich, biorąc pod uwagę chociażby pary jednopłciowe, odpowiedział, że w żadnym momencie Pisma Świętego nie jest napisane, że Kościół jest dla wszystkich. Podkreślił, że Kościół jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
2: I ten Kościół składający się z tych, którzy wierzą, został posłany do wszystkich narodów, aby mówić im: nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Kościół nie jest dla wszystkich, ale został posłany do wszystkich, aby wzywać wszystkich do nawrócenia na Jezusa Chrystusa. Dlatego ci, którzy chcą łączyć się w związki, będąc tej samej płci, powinni się nawrócić, bo nie jest to sposób widzenia małżeństwa przez Boga. Powinniśmy podjąć refleksję, bo przecież ludzka natura jest w taki sposób uczyniona. Mężczyzna został uczyniony dla kobiety, kobieta dla mężczyzny.
1: Cała rozmowa z kardynałem Robertem Serachem jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: W Łomży odbyły się dziś uroczystości z okazji święta 18. Dywizji Zmechanizowanej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w łomżyńskiej katedrze, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
3: Zgromadziliśmy się dzisiaj w tej katedrze, ponieważ wierzymy, iż owszem, ważne są nasze siły, ważne jest wyszkolenie, wszystko jest ważne, co czynimy, ale bez Boga ani do proga. Za łaską Boga jesteśmy tym, kim jesteśmy. Te same słowa Jezus kieruje do was, drodzy żołnierze. To jest Jego słowo, Jego życzenie z okazji waszego dzisiejszego święta. Miejcie zatem pokój w waszych sercach, płynący ze służby wolnej, zaangażowanej, odważnej, radykalnej, niezważającej na koszty. Niech z tego pokoju serca rodzi się skuteczna służba wasza na rzecz wolności, pokoju i bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie.
1: W nabożeństwie uczestniczyli żołnierze, przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Wspólnoty siłą i nadzieją Kościoła to hasło tegorocznego Dnia Jedności, które odbędzie się już w najbliższą sobotę w Ostrowie Mazowieckiej. Spotkanie ma zgromadzić przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w diecezji. Będzie to także okazja do dziękczynienia za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej oraz do spotkania osób, które na co dzień angażują się w życie Kościoła, mówi ksiądz Andrzej Surdykowski z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowie Mazowieckiej.
4: Powoli kończymy jubileusz stulecia naszej diecezji łomżyńskiej. Z tej racji jako Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zapragnęliśmy, aby odbyło się takie spotkanie wszystkich wspólnot naszej diecezji łomżyńskiej, czyli wszystkie grupy parafialne, wspólnoty, stowarzyszenia. Spotkamy się wspólnie, aby stanąć przed Panem Bogiem w dziękczynieniu, w uwielbieniu, ale też na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego.
1: Dzień Jedności rozpocznie się o godzinie 10 w hali Mosir.
0: To był Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił Jezusa do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że gości w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu jego stóp, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego stopy, a włosami swej głowy je wycierała. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Jezus rzekł do Szymona: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie podałeś mi wody do nóg, ona zaś łzami oblała mi stopy i otarła je swymi włosami. Nie powitałeś mnie pocałunkiem, a ona, odkąd wszedłem, nie przestawała całować moich stóp. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje stopy. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: odpuszczone są twoje grzechy. Na to współwieśnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju.
2: Twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Pochwała kobiety grzesznej, która przybyła do domu faryzeusza. Tam okazała Jezusowi swoją miłość. Okazała wiarę, skruchę za grzechy, ale też wdzięczność za dar przebaczenia. Pochwała wiary tej kobiety to też ukazanie nam jej postawy jako przykład do naśladowania. My też powinniśmy stawać przed Bogiem z wiarą, kiedy korzystamy z sakramentu pokuty. W nim bowiem Bóg przebacza nam nasze grzechy. Z wiarą, ze skruchą prosić powinniśmy o ten dar przebaczenia, oczyszczenia serca, otrzymania możliwości takiego nowego startu na drodze życia. Z wiarą stawać przed Bogiem, aby przyjąwszy dar Jego przebaczenia, dziękować Mu za Jego łaskę dla nas. Wiara, której by towarzyszyła miłość i wdzięczność za Boże miłosierdzie nam okazane. Twoja wiara cię ocaliła. Patrząc na wiarę kobiety z 7 rozdziału Ewangelii według świętego Łukasza, uczymy się takiej wiary, takiego zaufania, takiej miłości dla Boga, za Jego łaskawość, za hojność Jego przebaczenia dla nas. Bo Chrystus także do nas mówi, kiedy nam przebacza grzechy w sakramencie pokuty: idź w pokoju.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Życie mam przy sobie.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Szukasz studiów z przyszłością? Wybierz Międzynarodową Akademię Nauk Stosowanych w Łomży. Kierunki rolnictwo, budownictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, towaroznawstwo, pielęgniarstwo. Wszystko

0: szybko, z praktycznym i indywidualnym podejściem do studenta. MANS. Studiuj z sensem. Działaj z pasją. Zarekrutuj się już dziś na www.mans.edu.pl lub odwiedź nas przy Studenckiej 19 w Łomży. Twój kierunek? Twoja przyszłość.
1: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Rolmlecz.
2: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
3: Po reklamie.
4: Twoje radio. Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Flesz regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. W Łomży od rana trwa uroczystości związane ze świętem 18. Dywizji Zmechanicowanej. Obchody tzw. żelaznej dywizji rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w łomżyńskiej katedrze. Następnie na Placu Niepodległości rozpoczął się apel pamięci. Po to jesteśmy żołnierzami, szczególnie 18. Dywizji, aby zapewnić ochronę dla Rzeczpospolitej, całego narodu, a także dla naszych rodzin. Mówił generał brygady Dariusz Lewandowski.
2: Nam na tym zależy. Nasze rodziny są na wschodzie, więc przede wszystkim bronimy swoich rodzin. To też jest atutem. Nie jesteśmy dywizjami z zachodu, które gdzieś przyjdą walczyć na terenie dla siebie nieznanym. My znamy ten teren, doskonale go rozumiemy, świetnie znamy specyfikę i kulturę Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, więc dla nas jest to naturalne nasze środowisko. My tu się urodziliśmy, mamy stąd rodziny, nasze dzieci tutaj dorastały i chyba nie może być większej motywacji dla żołnierza jak obrona swojego gniazda.
1: Wydarzenie przyciągnęło żołnierzy, przedstawicieli władz, służby mundurowe, a także mieszkańców miasta i okolic.
3: Duma kraju, że mamy takie, a nie inną armię. No cóż tu więcej dodać. Oby tak dalej, żeby było w naszym kraju spokojnie i bezpiecznie.
4: Bardzo fajne, naprawdę. Super zobaczyć takie maszyny.
5: I czołgi, tak.
6: Patrzyłyśmy, bo są dosyć spore kolejki tam, żeby wejść.
4: Może później.
6: Później ci żołnierze tak ładnie poubierani.
7: Było wojsko, jest i będzie cały czas. Jest potrzebne do obrony granic i dla pokoju.
1: Po apelu odbył się piknik wojskowy. Na miejscu czekała m.in. wojskowa grochówka i świeże wypieki. Oszuści niestety nie próżnują i niemal każdego dnia próbują naciągnąć seniorów tak zwaną metodą na wypadek. Tym razem swoje oszczędności i biżuterię straciła 72-letnia mieszkanka gminy Grabowo, która wierzyła, że uchroni swoją córkę i wnuczkę przed pójściem do więzienia. O szczegółach oszustwa mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
8: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by je ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu usłyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolneńskiej komendy.
1: Rzekomo funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała.
8: W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjanta z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2 tysiące dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolnił jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie je do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła.
1: Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki. Wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca. Żłobek miejski nr 2 w Ostrołęce działa już pełną parą. Maluchy uczęszczają do nowej placówki od początku miesiąca, choć oficjalne otwarcie miało miejsce 15 września. Jak mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, powstanie nowego żłobka było koniecznością.
9: Dotychczas w mieście funkcjonował jeden żłobek i liczba miejsc była na tyle ograniczona, że była lista rezerwowa. W nowym żłobku znajdującym się w ulicy Mazowieckiej mamy możliwość utworzenia 3 oddziałów do 20 dzieci. W chwili obecnej mamy ponad 40 tych dzieci, ale też mamy informację, że sukcesywnie te dzieci będą do żłobka trafiały. Jest to nowoczesny żłobek wybudowany w ramach programu Aktywny Maluch, rządowego programu, który wspiera właśnie takie działania w związku z opieką nad dziećmi do lat 3.
1: Łączny koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Chcemy, żeby nasz stadion odżył i był użytkowany przez mieszkańców, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski. W tym celu w wakacje przeprowadzono prace modernizacyjne obiektu.
10: W okresie wakacyjnym przenieśliśmy trybuny na jedną stronę, płyty boiska. Została odsiana trawa i renowacja płyty boiska, natomiast musimy to cały czas pielęgnować. Ostatnio zabiegi typu piaskowanie, opryski, odchwaszczanie, nieustanne koszenie, ale też zmieniliśmy ogrodzenie w jednej części od ulicy Sportowej z powiększeniem i stworzeniem takiej zatoki parkingowej, żeby była też możliwość korzystania dla osób przyjeżdżających środkami lokomocji, żeby można było bezpiecznie zaparkować.

0: Gdańsku w Miastkowie swoje mecze rozgrywa drużyna GKS Miastkowo, która zanotowała bardzo dobry start w rozgrywkach piłkarskiej A-klasy. Po dwóch meczach ekipa prowadzona przez Grzegorza Jankowskiego ma komplet 6 punktów. Policjantem jest się zawsze, a nie tylko w godzinach służby. Dowiódł tego łomżyński dzielnicowy, który mimo przebywania na urlopie doprowadził do zatrzymania 52-latka, który wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. O szczegółach mówi Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Do zdarzenia doszło we wtorek po 14 na ulicy Sikorskiego w Łomży. Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na przyjeżdżającego obok jego pojazdu Opla. Za kierownicą siedział mężczyzna, którego policjant doskonale kojarzył ze swojego rejonu służbowego. Funkcjonariusz miał świadomość, że mężczyzna ten decyzją sądu posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjant ani chwili nie wahał się. Wykorzystał moment, w którym auto zatrzymało się przed skrzyżowaniem, podszedł do kierowcy, wylegitymował się i uniemożliwił mu dalszą jazdę.
0: Następnie za pośrednictwem dyżurnego łomżyńskiej policji wezwał na miejsce umundurowany patrol będący na służbie.
1: Za kierownicą Opla siedział 52-letni mieszkaniec Łomży. Mężczyzna oświadczył, że liczył się z takimi konsekwencjami, ale nie mógł pozwolić sobie na przestój w firmie, gdyż jego pracownik rozchorował się. Przybyli na miejsce policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, potwierdzili fakt posiadania przez 52-latka zakazu oraz ustalili też, że na mieszkańcu miasta ciążą aż 4 wyroki sądowe zakazujące jazdę, przy czym 2 z nich to zakazy dożywotnie. Opel został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, a zatrzymany mężczyzna noc spędził w policyjnej celi.
0: W sprawie 52-latka odbyła się już rozmowa w trybie przyspieszonym, na której zapadł wyrok 4 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności i kolejny zakaz prowadzenia pojazdów. Ponad 200 milionów złotych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2026 rok trafiło już do podlaskich rolników. W tym roku wypłaty rozpoczęły się o ponad miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych. Jest to odpowiedź na apele środowiska rolniczego, mówi Adam Frankowski, dyrektor podlaskiego oddziału regionalnego ARiMR w Łomży.
2: Wielu gospodarzy w ostatnich miesiącach poniosło straty i wcześniejsze przekazanie środków ma na celu pomoc w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstw, pokryciu także kosztów produkcji, czy też przygotowaniu się do kolejnego sezonu. W obecnej sytuacji ekonomicznej rolnictwa każda możliwość poprawy płynności finansowej gospodarstwa jest istotna.
0: Kwota przyznanych zaliczek w województwie podlaskim wynosi blisko 650 milionów złotych.
3: Flash regionu.

0: Nasz gość dnia.
1: Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pochodzący z Gwinei kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
2: Odzielnostro honore, lei kardynał Robert Sarach, prefekt de la Gwinea, prefekt emerito de la Kongregacji per Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti.
1: I tak jak słyszymy, jest z nami także ksiądz dr Janusz Aptacy jako nasz dzisiejszy łącznik i tłumacz. Szczęść Boże, witamy serdecznie i korzystając z okazji już na samym początku składamy najserdeczniejsze życzenia, bo ksiądz kardynał obchodzi dzisiaj swoje imieniny, więc od całej redakcji Radia Nadzieja przede wszystkim Bożej opieki, bo to chyba w tym życiu duchowym jest najważniejsze.
2: Sappiamo che oggi è il suo onomastico, quindi prima di iniziare questa intervista facciamo i nostri migliori auguri da tutta la redazione, augurando soprattutto ogni abbondanza di grazie divine. Ja korzystając z okazji chciałbym też dodać, że dzisiaj są także imieniny naszego Ojca Świętego, Leona XIV, Roberta Prewosta, także Ojca Świętego też powierzajmy naszym modlitwom.
1: Dzisiejszym, więc przechodzimy do pierwszego pytania naszej rozmowy. Księże kardynale, w świecie, który coraz częściej jest podzielony, zlaicyzowany, wielu wstydzi się przyznać do wiary w Boga. Jakie zagrożenie jest dziś dla Kościoła najbardziej niedostrzegalne, takie, o którym mało się mówi, a może mieć poważne konsekwencje?
3: Questa domanda raggiunge alla domanda tragica di Gesù Cristo. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede?
2: To pytanie jest dodane do tego pytania, nazwałbym tragicznego, które Jezus skierował. Kiedy Syn Człowieczy wróci na ziemię, czy znajdzie jeszcze wiarę?
3: Questa domanda è indirizzata alla Chiesa e al mondo.
2: Jest to pytanie skierowane do Kościoła i do świata.
3: La tragedia nella Chiesa è di perdere la fede in Gesù Cristo.
2: Tragedia Kościoła może polegać na zagubieniu, stracie wiary w Jezusa Chrystusa.
3: Di perdere il rispetto del suo Vangelo.
2: Stracić szacunek dla Jego Ewangelii.
3: Di non applicare il suo Vangelo.
2: Nie stosowania Jego Ewangelii do życia.
3: Il dramma è di perdere la fiducia in Gesù Cristo.
2: Dramat może polegać na utracie ufności w Jezusowi Chrystusowi.
3: E la Chiesa corre questo dramma, questo problema, che è molto importante.
2: I Kościół może także iść w tym kierunku, stawiać się na temu problemu, który może być bardzo ważnym.
3: Dunque, oggi la Chiesa deve ritrovare la sua fede in Gesù Cristo.
2: Dzisiaj Kościół musi na nowo odnaleźć swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.
3: E comunicare, testimoniare questa fede in Gesù Cristo.
2: I przekazywać ją, świadczyć o wierze w Jezusa Chrystusa.
3: La Chiesa deve portare l'uomo verso Dio.
2: Kościół jako pierwsze zadanie ma przenosić, prowadzić człowieka do Boga.
3: Se non lo fa, perde la sua missione.
2: Jeżeli tego nie czyni, straci swoją misję, swoją już dobrą tożsamość.
3: Che la vera, il vero problema oggi è il problema della fede.
2: Najważniejszym problemem dzisiaj jest problem wiary.
3: Si possiamo andare in messa, celebrare la liturgia, ma come un fenomeno sociale.
2: Możemy iść na msze święte, możemy celebrować liturgię, ale tylko jako zjawisko społeczne.
3: Un raduno sociale, una convivenza.
2: Zgromadzenie, spotkanie koleżeńskie.
3: Ma Dio non è presente.
2: Ale Pan Bóg nie będzie nam obecny.
3: Questa è la tragedia.
2: To jest największy problem, tragedia.
3: E dunque, le conseguenze è che la Chiesa dunque perde la sua missione, perde la sua identità e perde soprattutto questa missione che essere la visibilità di Gesù Cristo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo.
2: I to może, i konsekwencje mogą być takie, że Kościół może stracić sens swojej misji, tym samym swoją tożsamość. Przede wszystkim straci to, do czego jest powołana, aby być, do czego jest, znaczy Kościół jest powołany, do tego, aby być widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa.
3: È vero che la Chiesa in società lei è stata una chiesa che Dio non conta più, non abbiamo bisogno, non ha, cioè la chiesa è confrontata a una società atea quasi.
2: Jeżeli Kościół będzie tylko społeczeństwem, wtedy będzie to Kościół ateistyczny.
3: E dunque deve testimoniare che la sua esistenza è solo per testimoniare che Dio è importante e Dio è la nostra vita.
2: Dlatego głównym zadaniem Kościoła, głównym zadaniem jego misji jest świadczenie o Bogu, że tylko Bóg jest życiem.
1: Zatem Kościół powinien bardziej mówić i przekonywać, czy też jednak słuchać ludzi?
3: Che cosa è scritto nella Bibbia?
2: Co jest napisane w Piśmie Świętym Biblii?
3: Il Signore non ha chiesto di andare a dialogare.
2: Pan Jezus nie prosił, aby iść i dialogować.
3: Siamo andati a predicare il Vangelo fino all'estremo della terra.
2: Apostołowie otrzymali nakaz misyjny, aby iść i głosić Ewangelię aż na krańce świata.
3: È chiaro, dobbiamo ascoltare, dobbiamo capire, però la nostra missione è insegnare.
2: To prawda, powinniśmy słuchać, aby zrozumieć danego człowieka, ale podstawową misją Kościoła jest misja nauczania.
3: Sanctificare,
2: uświęcania
3: e guidare gli uomini verso Dio.
2: I prowadzenie ludzi w kierunku Boga, do Boga.
3: Penso che insistere sul ascoltare vuol dire che non abbiamo ascoltato ciò che Cristo si chiede a noi di andare a predicare.
2: Jeżeli kładziemy taki nacisk tylko na słuchanie, to znaczy, że nie wysłuchaliśmy dokładnie tego, co Jezus do nas skierował, aby iść i nauczać.
3: E aiutare la gente a mettere in pratica il Vangelo.
2: I pomagać ludziom, aby wcielili w życie Ewangelię.
3: E quelli che crederanno.
2: I ci, którzy uwierzą,
3: battizzateli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Tych chrzcijcie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Questa è la missione della Chiesa.
2: To jest misja Kościoła.
3: Non è mandata per dialogare.
2: Kościół nie został wysłany, aby dialogować.
3: Questo ciò non vuole dire che la Chiesa non deve dialogare, è vero.
2: Nie chcę powiedzieć, però, że Kościół nie powinien dialogować.
3: E di fare conoscere Dio, di fare amare Dio, di fare servire Dio.
2: Ale misją podstawową Kościoła jest ta, aby poznać Boga, aby pokochać Boga i aby służyć Bogu.
1: Często słyszymy, że Kościół jest dla każdego, ale jak to robić w świecie ideologii, w świecie par jednopłciowych, próbować ich przekonywać o wartościach nauczania Kościoła, skoro różnice w tych fundamentalnych kwestiach są tak ogromne?
3: Ma in nessuna parte della Bibbia è scritto che la Chiesa è per tutti.
2: W żadnym momencie Pisma Świętego nie jest napisane, że Kościół jest dla wszystkich.
3: La Chiesa è fatta di quelli che credono in Gesù Cristo.
2: Kościół jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
3: E questa Chiesa di quelli che credono è mandata a tutti i popoli.
2: I ten Kościół składający się z tych, którzy wierzą, został posłany do wszystkich narodów.
3: Per dirle convertitevi e credete al Vangelo.
2: Aby mówić im, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.
3: E dunque la Chiesa non è per tutti.
2: Kościół nie jest dla wszystkich.
3: È mandata a tutti.
2: Ale został posłany do wszystkich.
3: Per chiamare tutti alla conversione a Gesù Cristo.
2: Aby wzywać wszystkich do nawrócenia na Jezusa Chrystusa.
3: E dunque quelli che vogliono unirsi malgrado che hanno lo stesso sesso.
2: Dlatego ci, którzy chcą łączyć się w związki będąc tej samej płci,
3: devono convertirsi,
2: powinni się nawrócić,
3: cambiare di idea,
2: zmienić
3: perché
2: swoje
3: questo
2: idee,
3: non è il modo di vedere il matrimonio di Dio,
2: bo nie jest to sposób widzenia małżeństwa przez Boga.
3: Dobbiamo cercare di ragionare perché la natura umana è fatta così.
2: powinniśmy podjąć refleksję, bo przecież ludzka natura jest w taki sposób uczyniona.
3: L'uomo è fatto per la donna, la donna è fatta per l'uomo.
2: Mężczyzna został uczyniony dla kobiety, kobieta dla mężczyzny.
3: E la cultura africana si dice che l'uomo non è niente senza la donna non è niente senza l'uomo, e tutte e due non sono niente senza un terzo elemento che è il bambino.
2: W kulturze afrykańskiej mówi się, że mężczyzna jest niczym bez kobiety, kobieta jest niczym bez mężczyzny, ale dochodzi także trzeci element, że obydwoje niewiele znaczą bez dziecka.
3: E dunque un matrimonio dello stesso sesso non ha senso.
2: Dlatego małżeństwa tej samej płci nie mają po prostu sensu.
3: La natura non vuole questo.
2: Bo natura tego na to nie pozwala.
3: E dunque la chiesa deve insegnare sempre che la gente ascolta o non ascolta, deve ripetere il pensiero di Dio sul matrimonio.
2: I Kościół dlatego powinien tego jasno nauczać. Czy ludzie będą tego słuchać, czy nie będą słuchać, ale Kościół powinien nauczać tego, co mówi Pan Bóg na temat małżeństwa.
3: Normalmente la gente pensa, ma perché discriminare? Non è una discriminazione.
2: Czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego dyskryminować te osoby? Absolutnie, nie jest to żadna dyskryminacja.
3: Il Vangelo è dato a tutti.
2: Ewangelia jest dana dla wszystkich.
3: È proposta a tutti.
2: Jest zaproponowana wszystkim.
3: I popoli,
2: wszystkim
3: kultury,
2: narodom, wszystkim kulturom.
3: Le sensibilità.
2: Wszelkim wrażliwościom.
3: Però non dobbiamo, cioè, accompagnare quelli che sono in una situazione moralmente, naturalmente non raccomandabile.
2: Nie powinniśmy jednak wspierać tych, którzy są w sytuacji moralnej no nie do zaakceptowania.
3: Comunque la missione della Chiesa è di insegnare.
2: Jednak misją Kościoła, podstawową misją Kościoła jest nauczanie.
1: A język, w którym mówi dziś Kościół, jest zrozumiały dla współczesnego młodego człowieka?
3: Io non penso che i ragazzi, i giovani vogliono che la Chiesa parli la loro lingua.
2: Nie uważam, żeby młodzież oczekiwała tego, by Kościół mówił ich językiem.
3: Vogliono un insegnamento chiaro.
2: Potrzebują jasnego nauczania.
3: Vogliono i valori belli che fanno crescere l'uomo nella sua umanità.
2: Potrzebują wartości trwałych, pięknych, które sprawiają, że człowiek w swoim człowieczeństwie wzrasta.
3: La Chiesa oggi deve portare i giovani ai valori.
2: Kościół dzisiaj musi prowadzić młodzież do wartości.
3: Aiutarli a costruire la loro vita nei valori.
2: Pomagać, aby budowali swoje życie na wartościach.
3: Valori umani.
2: Wartościach ludzkich.
3: Morali.
2: Moralnych.
3: Religiosi.
2: Religijnych.
3: E la sua lingua deve essere chiaro, portando i giovani verso l'alto, non verso il basso.
2: Język Kościoła powinien być jasny, prowadzić młodzież w kierunku góry, a nie sprowadzać w dół.
3: Anche nella pratica religiosa, non penso che i giovani quando vanno in mesa vogliono trovare un ambiente come un discoteca.
2: Nie sądzę, że nawet w praktykach religijnych młodzi, którzy idą do kościoła, chcą, aby tam było otoczenie podobne do tego z dyskoteki.
3: Vogliono trovare un ambiente diverso.
2: Chcą, oczekują jakiejś przestrzeni innej,
3: porta verso Dio,
2: która ich pomoże w drodze do Boga.
1: Ksiądz kardynał wiele mówi o ciszy, ale paradoksalnie żyjemy jednak w tych czasach, w których cisza jest czymś bardzo trudnym do zniesienia. My nie umiemy funkcjonować dzisiaj w ciszy. Dlaczego człowiek tak bardzo tej ciszy się boi?
3: Il silenzio è fondamentale.
2: Cisza jest podstawowa.
3: Per l'equilibrio dell'uomo.
2: Dla równowagi człowieka.
3: Quando l'uomo vuole dormire, ha bisogno del silenzio.
2: Kiedy człowiek chce spać, potrzebuje ciszy.
3: Quando l'uomo vuole leggere un libro serio, è necessario il silenzio.
2: Kiedy potrzebuje przeczytać jakąś poważną książkę, cisza jest niezbędna.
3: Quando l'uomo vuole ascoltare una musica bella, ha bisogno del silenzio.
2: Kiedy chcemy posłuchać pięknej muzyki, potrzeba ciszy.
3: Quando l'uomo parla con un altro uomo, un'altra donna, hanno bisogno di silenzio.
2: Kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, potrzebujemy ciszy.
3: Però il mondo moderno non conosce il valore del silenzio.
2: Jednak współczesny świat, nowoczesny świat nie zna wartości ciszy.
3: E non vuole il silenzio.
2: Nie chce ciszy.
3: Perché il silenzio si fa aiuta, si aiuta a incontrare me stesso dentro di me.
2: Ponieważ cisza pomaga w spotkaniu mnie samego wewnątrz samego mnie.
3: Il silenzio si aiuta a incontrare Dio.
2: Cisza pomaga nam w znalezieniu Boga.
3: Ora nostra società non vuole Dio.
2: Ponieważ nasze społeczeństwo nie chce Boga.
3: Allora si inondi di tante notizie, tante informazioni, non c'è un momento di silenzio.
2: Dlatego zapełnia się różnymi informacjami nie ma nawet chwili ciszy.
3: Perché l'uomo ha paura di incontrarsi se stesso.
2: Bo najpierw człowiek boi się spotkać samego siebie.
3: Ha paura di incontrare il suo vuoto.
2: Boi się, że spotka swoją pustkę.
3: Fa rumore per scappare da lui stesso.
2: Dlatego tworzy hałas, aby uciec przed samym sobą i w konsekwencji także przed Bogiem.
3: Io penso che dobbiamo riscoprire il valore del silenzio.
2: Myślę, że powinniśmy odkryć wartość ciszy.
3: Per pregare.
2: Żeby się modlić.
3: Anche nella nostra religione. Nelle liturgie sono troppo rumorosi, troppo
2: chiacchi. Także nasze liturgie są za bardzo hałaśliwe, za dużo gadaniny.
3: Si parla.
2: Mówimy.
3: Dobbiamo ascoltare Dio.
2: Powinniśmy przede wszystkim słuchać Boga.
3: Per ascoltare Dio,
2: aby słuchać Boga,
3: si vuole il silenzio.
2: Jest niezbędna cisza.
1: Pochodzi ksiądz kardynał z Gwinei, przypomnijmy, w Afryce Zachodniej. Dziś Europa mierzy się z brakiem powołań, z niską dzietnością. W Polsce zamiast dziecka coraz częściej mamy psiecko. W Afryce wręcz odwrotnie. Tysiące powołań, rodziny wielodzietne, silne wiarą, wartościami. Aż ciężko uwierzyć, że wierzymy w tego samego Boga. Jaka jest tego recepta?
3: Il dramma europeo è la distruzione della famiglia.
2: Dramat Europy polega na głównie na zniszczeniu rodziny.
3: Il dramma della Europa è di cambiare la nozione della famiglia.
2: Dramat Europy polega także na tym, że chce się zmienić pojęcie rodziny.
3: Come dicevo, in Africa l'uomo non è niente senza la donna non è niente senza l'uomo, e tutti e due non sono niente senza un terzo elemento che è il bambino.
2: Tak jak wcześniej mówiłem, mężczyzna jest niczym bez kobiety, kobieta niczym bez mężczyzny i obydwoje są niczym bez tego trzeciego elementu, którym jest dziecko.
3: La felicità di una donna, la felicità di un uomo è di dare la vita.
2: Szczęście mężczyzny i szczęście kobiety polega na tym, że daje się życie.
3: Il bambino è il dono prezioso di Dio.
2: Dziecko jest cennym darem Boga.
3: Ora, qui si dice, ma la maternità è una schiavitù.
2: Tutaj mówi się coraz częściej, że macierzyństwo to zniewolenie.
3: Bisogna liberare la donna dalla maternità.
2: Trzeba uwolnić kobietę od macierzyństwa.
3: Allora, le donne sono hanno con compagnia non bambino, ma un cane.
2: Dlatego kobiety czasami mają jako towarzysza właśnie psa, nie dziecko.
3: Un gatto.
2: Kota.
3: Ma come si può essere felice, veramente, umanamente felice, con cane?
2: Jak można być tak naprawdę szczęśliwym, po ludzku szczęśliwym, tylko z psem?
3: Io penso che l'Europa deve scoprire, ridare la nozione della la vera famiglia, la bellezza di dare la vita ai bambini, come tanti paesi come l'Africa, l'Asia, sono tanti bambini, sono poveri, hanno niente, ma hanno la felicità di dare la vita.
2: Myślę, że Europa powinna przede wszystkim odkryć na nowo pojęcie rodziny, odkryć na nowo radość w dawaniu życia. Rzeczywiście w Afryce jest wiele dzieci, biedne, te dzieci są biedne, ale są bardzo szczęśliwe. Rodzice są szczęśliwi z tego powodu, że dają życie.
3: Sarebbe bene una cooperazione fra Africa e Europa, perché noi possiamo ridarvi il valore della famiglia, il valore del bambino.
2: Byłaby, myślę, owocna współpraca pomiędzy Afryką a Europą, ponieważ Afryka może dać na nowo, przypomnieć na nowo Europie właśnie wartość życia i wartość rodziny.
3: E voi potete darci anche il valore della famiglia secondo il pensiero di Dio,
2: perché
3: siete cristiani.
2: Także wy powinniście nam pomóc w zrozumieniu rodziny w sensie chrześcijańskim, bo jesteście przecież zbudowani na fundamentach chrześcijańskich.
3: Si può pensare anche un cambio, una cooperazione fra le chiese, Europa e Africa, perché siete venuti per primo a evangelizzare l'Africa. Forse possiamo anche aiutare adesso a evangelizzare l'Europa.
2: Możemy pomyśleć o współpracy pomiędzy kościołami, ponieważ jak wiemy, to misjonarze europejscy przybyli do Afryki, aby ewangelizować Afrykę. Dlaczego my teraz nie możemy pomóc wam w ewangelizacji na nowo Europy?
1: I to jest recepta na powołania?
2: Questo potrebbe essere una ricetta anche per le vocazioni.
3: Penso che non è una ricetta, cioè una cooperazione, perché siamo un corpo.
2: To nie jest oczywiście recepta, ale współpraca, ponieważ jesteśmy jednością, jesteśmy ciałem Chrystusa jako Kościół, jednym ciałem Chrystusa.
3: La mano destra può aiutare la mano sinistra.
2: Prawa ręka może pomagać ręce lewej.
3: La testa aiuta i piedi.
2: Głowa pomaga nogom.
3: Cioè, possiamo aiutarci a vicenda.
2: Możemy pomagać sobie nawzajem.
3: Non è una proposta che faccio io, perché comunque bisogna risvegliare la fede, la cattolicità in Europa.
2: To jest propozycja, którą czynię, ponieważ widzę, że naprawdę trzeba na nowo obudzić wiarę w Europę.
3: Non c'è chiesa senza sacerdozio, senza sacerdoti.
2: Nie ma kościoła bez kapłaństwa, bez kapłanów.
3: E dove vengono i sacerdoti? Delle famiglie. Ma se distruggiamo la famiglia, non ci sono vocazioni.
2: A skąd przychodzą kapłani? Z rodzin. Jeżeli nie ma rodziny, jeżeli są zniszczone rodziny, jak mają rodzić się w nich kapłani?
1: A co się wydarzyło w Europie, że my żyjemy jakby Boga nie było?
3: Questo Giovanni Paolo l'ha detto.
2: To już Jan Paweł II powiedział.
3: Giovanni Paolo ha detto che l'Occidente vive e si organizza come se Dio non esistesse.
2: Jan Paweł II powiedział, że Zachód właśnie żyje tak i tak organizuje swoje życie, jakby Pana Boga właśnie nie było.
3: L'Occidente non ha più bisogno di Dio.
2: Zachód nie potrzebuje Boga.
3: Hanno sviluppato una tecnologia stupenda.
2: Nastąpił potężny rozwój technologii.
3: Anche la scienza medica.
2: Także nauka, medycyna.
3: La scienza, la ricerca delle comunicazioni ha fatto tremendi progressi.
2: Także w obrębie mass mediów nastąpił ogromny postęp.
3: Per l'Occidente Dio è morto.
2: Dla Zachodu więc Bóg jest martwy.
3: L'abbiamo ucciso noi.
2: Bo myśmy go zabili.
3: Dice il portavoce Nietzsche.
2: Mówi jakby rzecznik prasowy Zachodu, filozof Nietzsche.
3: Però facendo così l'Europa si toglie la vita.
2: Czyniąc tak, jednak Europa popełnia samobójstwo.
3: Perché ogni uomo è come un albero.
2: Każdy człowiek jest tak jak drzewo.
3: Si l'albero si stacca della sua sorgente muore.
2: Jeżeli drzewo odetnie się od swoich korzeni, obumiera.
3: L'uomo è come un sorgente, un fiume.
2: Człowiek jest tak jak rzeka.
3: Si il fiume si taglia, si rompe con sua sorgente, sparisce.
2: Jeżeli rzeka odetnie się od swojego źródła, po prostu zniknie.
3: L'uomo occidente non può vivere oltre, si vive come se non esistesse.
2: Nie będzie mógł dalej żyć człowiek na zachodzie, jeżeli będzie żył w taki sposób, jakby Boga nie było.
1: I ostatnie pytanie. Co powiedziałby ksiądz kardynał człowiekowi, który mówi, nie potrzebuje Boga i Kościoła, aby być dobrym człowiekiem?
3: Ma non penso che un uomo può dire così, perché non ho bisogno di Dio, non ho bisogno della Chiesa per essere una brava persona. E come ho detto appena poco fa, un albero non può dire non ho bisogno delle mie radici, un fiume non può dire non ho bisogno della mia sorgente. E che cosa è la felicità? Avere denaro? Avere macchine? Viaggiare, essere in buona salute, non basta per un uomo per essere felice.
2: Nie sądzę, żeby to miało sens, takie mówienie, to zresztą nawiązanie do tego, co mówiłem przed chwilą, że człowiek tak nie powinien mówić, bo przecież drzewo nie może powiedzieć, że będę żyło dalej, kiedy odetnę się od swoich korzeni, tak jak rzeka nie może powiedzieć, że będę żyła w odcięciu się od swego źródła. Zadaję pytanie, co znaczy być szczęśliwym? Mieć pieniądze, mieć dobre samochody, to na pewno nie wystarczy.
3: E poi, che cosa vuol dire sono una persona brava?
2: Potem, co to znaczy, jestem dobrym człowiekiem?
3: Co to znaczy?
2: Co to znaczy?
3: La bravura viene da Dio.
2: Dobroć jest tylko Boga.
1: I niech na te pytania każdy z nas odpowie sobie. Być może ktoś, kto nas teraz właśnie słuchał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było nam bardzo miło. Ksiądz kardynał Robert Sarach, ksiądz dr Janusz Aptacy byli w naszym studiu. Dziękuję Państwu bardzo.
2: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
3: Gracias.
0: Nasz gość dnia.

0: Aby uroczystości związane ze świętem 18. Dywizji Zmechanizowanej. Obchody tzw. Żelaznej Dywizji rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w Łomżyńskiej Katedrze. Następnie na Placu Niepodległości rozpoczął się apel pamięci. Po to jesteśmy żołnierzami, szczególnie 18. Dywizji, aby zapewnić ochronę dla Rzeczpospolitej, całego narodu, a także dla naszych rodzin. Mówił generał brygady Dariusz Lewandowski.
1: Nam na tym zależy. Nasze rodziny są na wschodzie, więc przede wszystkim bronimy swoich rodzin. Co też jest atutem. Nie jesteśmy dywizjami z zachodu, które gdzieś przyjdą walczyć na terenie dla siebie nieznanym. My znamy ten teren, doskonale go rozumiemy, świetnie znamy specyfikę i kulturę Podkarpacia, Lubelszczyzny, Podlasia, więc dla nas jest to naturalne nasze środowisko. My tu się urodziliśmy, mamy stąd rodziny, nasze dzieci tutaj dorastały i chyba nie może być większej motywacji dla żołnierza jak obrona swojego gniazda.
0: Wydarzenie przyciągnęło żołnierzy, przedstawicieli władz, służby mundurowe, a także mieszkańców miasta i okolic.
2: Duma kraju, że mamy takie, a nie inną armię. No cóż tu więcej dodać. Oby tak dalej, żeby było w naszym kraju spokojnie i bezpiecznie.
3: Bardzo fajne, naprawdę. Super zobaczyć takie maszyny. I czołgi, tak.
4: Patrzyłyśmy, bo są dosyć spore kolejki tam, żeby wejść.
3: Może później.
4: Później ci żołnierze tak ładnie poubierani.
5: Było wojsko, jest i będzie cały czas. Jest potrzebne do obrony granic i dla pokoju.
0: Po apelu odbył się piknik wojskowy. Na miejscu czekała m.in. wojskowa grochówka i świeże wypieki. Oszuści niestety nie próżnują i niemal każdego dnia próbują naciągnąć seniorów tak zwaną metodą na wypadek. Tym razem swoje oszczędności i biżuterię straciła 72-letnia mieszkanka gminy Grabowo, która wierzyła, że uchroni swoją córkę i wnuczkę przed pójściem do więzienia. O szczegółach oszustwa mówi młodsza aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
6: Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła kobieta podająca się za jej wnuczkę i poinformowała, że weszła wraz z mamą na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, a kobieta, która jechała samochodem, by je ominąć, zjechała z drogi i uderzyła w słup. Następnie została zabrana karetką do szpitala, gdzie zmarła. Według relacji rozmówczyni na miejscu obecny był również prokurator, który zaproponował kaucję w wysokości 125 tysięcy złotych w zamian za uniknięcie kary więzienia. Następnie seniorka w słuchawce telefonu usłyszała głos innej kobiety, która z kolei podała się za policjantkę z kolonańskiej komendy.
0: Rzekomo funkcjonariuszka wywierała presję na 72-latce i ciągle ją pospieszała.
6: W trakcie dalszej rozmowy została poinstruowana, by pieniądze, które posiada, spakowała do foliowej reklamówki i wyniosła przed dom. Po ich odbiór zgłosił się mężczyzna podający się za policjanta z Kolna, któremu seniorka przekazała 45 tysięcy złotych, 2 tysiące dolarów oraz złotą biżuterię. Po upływie około 15 minut do 72-latki ponownie zadzwoniła nieznana jej kobieta, która potwierdziła, że pieniądze dotarły, a prokurator zwolni jej córkę i wnuczkę tuż przed północą. Dodała, że po zwolnieniu policjantka z Kolna odwiezie je do domu i poleciła, by w tym czasie seniorka do nikogo nie dzwoniła.
0: Zgodnie z poleceniem 72-latka dopiero następnego dnia zadzwoniła do swojej wnuczki. Wtedy dowiedziała się, że padła ofiarą oszustwa, bo żaden wypadek z ich udziałem nie miał miejsca. Żłobek miejski nr 2 w Ostrołęce działa już pełną parą. Maluchy uczęszczają do nowej placówki od początku miesiąca, choć oficjalne otwarcie miało miejsce 15 września. Jak mówi prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski, powstanie nowego żłobka było koniecznością.
7: Dotychczas w mieście funkcjonował jeden żłobek i liczba miejsc była na tyle ograniczona, że była lista rezerwowa. W nowym żłobku znajdującym się w ulicy Mazowieckiej mamy możliwość utworzenia 3 oddziałów do 20 dzieci. W chwili obecnej mamy ponad 40 tych dzieci, ale też mamy informację, że sukcesywnie te dzieci będą do żłobka trafiały. Jest to nowoczesny żłobek wybudowany w ramach programu Aktywny Maluch, rządowego programu, który wspiera właśnie takie działania w związku z opieką nad dziećmi do lat 3.
0: Łączny koszt inwestycji to ponad 6 milionów złotych. Chcemy, żeby nasz stadion odżył i był użytkowany przez mieszkańców, mówi wójt gminy Miastkowo Rafał Bąkowski. W tym celu w wakacje przeprowadzono prace modernizacyjne obiektu.
8: W okresie wakacyjnym przenieśliśmy trybuny na jedną stronę, płyty boiska. Została odsiana trawa i renowacja płyty boiska, natomiast no, musimy to cały czas pielęgnować. Ostatnio zabiegi typu piaskowanie, opryski, odchwaszczanie, nieustanne koszenie, ale też zmieniliśmy ogrodzenie w jednej części od ulicy Sportowej z powiększeniem i stworzeniem takiej zatoki parkingowej, żeby była też możliwość korzystania dla osób przyjeżdżających środkami lokomocji, żeby można było bezpiecznie zaparkować.
0: Na boisku w Miastkowie swoje mecze rozgrywa drużyna GKS Miastkowo, która zanotowała bardzo dobry start w rozgrywkach piłkarskiej A-klasy. Po dwóch meczach ekipa prowadzona przez Grzegorza Jankowskiego ma komplet 6 punktów.

0: Antem jest się zawsze, a nie tylko w godzinach służby. Dowiódł tego łomżyński dzielnicowy, który mimo przebywania na urlopie doprowadził do zatrzymania 52-latka, który wsiadł za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. O szczegółach mówi Urszula Brulińska z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.
1: Do zdarzenia doszło we wtorek po 14 na ulicy Sikorskiego w Łomży. Dzielnicowy w czasie wolnym od służby zwrócił uwagę na przyjeżdżającego obok jego pojazdu Opla. Za kierownicą siedział mężczyzna, którego policjant doskonale kojarzył ze swojego rejonu służbowego. Funkcjonariusz miał świadomość, że mężczyzna ten decyzją sądu posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Policjant ani chwili nie wahał się. Wykorzystał moment, w którym auto zatrzymało się przed skrzyżowaniem, podszedł do kierowcy, wylegitymował się i uniemożliwił mu dalszą jazdę.
0: Następnie za pośrednictwem dyżurnego łomżyńskiej policji wezwał na miejsce umundurowany patrol będący na służbie.
1: Za kierownicą Opla siedział 52-letni mieszkaniec Łomży. Mężczyzna oświadczył, że liczył się z takimi konsekwencjami, ale nie mógł pozwolić sobie na przestój w firmie, gdyż jego pracownik rozchorował się. Przybyli na miejsce policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, potwierdzili fakt posiadania przez 52-latka zakazu oraz ustalili też, że na mieszkańcu miasta ciążą aż 4 wyroki sądowe zakazujące jazdę, przy czym 2 z nich to zakazy dożywotnie. Opel został zabezpieczony na parkingu strzeżonym, a zatrzymany mężczyzna noc spędził w policyjnej celi.
0: W sprawie 52-latka odbyła się już rozmowa w trybie przyspieszonym, na której zapadł wyrok 4 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności i kolejny zakaz prowadzenia pojazdów. Ponad 200 milionów złotych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych za 2026 rok trafiło już do podlaskich rolników. W tym roku wypłaty rozpoczęły się o ponad miesiąc wcześniej niż w latach ubiegłych. Jest to odpowiedź na apele środowiska rolniczego, mówi Adam Frankowski, dyrektor podlaskiego oddziału regionalnego ARiMR w Łomży.
2: Wielu gospodarzy w ostatnich miesiącach poniosło straty i wcześniejsze przekazanie środków ma na celu pomoc w bieżącym funkcjonowaniu gospodarstw, pokryciu także kosztów produkcji, czy też przygotowaniu się do kolejnego sezonu. W obecnej sytuacji ekonomicznej rolnictwa każda możliwość poprawy płynności finansowej gospodarstwa jest istotna.
0: Kwota przyznanych zaliczek w województwie podlaskim wynosi blisko 650 milionów złotych.
3: Flash regionu.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Zapraszamy na reklamy.
2: Bezpieczeństwo nie jest przypadkiem. To wynik doświadczenia, dyscypliny i zaufania. Kuguar. Profesjonalna ochrona osób, mienia i obiektów. Nowoczesne systemy monitoringu, szybkie reakcje, wyszkolony personel. Jesteśmy tam, gdzie potrzebna jest pewność i spokój. Dla Ciebie, dla Twojej firmy, dla Twojego bezpieczeństwa. Kuguar. Zawsze czuwamy. Zawsze bezpieczni. Zapraszamy do kontaktu. Kuguar. Ulica Wojska Polskiego 119 w Łomży.
1: Po reklamie.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. Dwa tygodnie temu wspomniałem o pierwszej żonie Johna Coltrane'a, która miała na imię Naima. Mówiłem, że to ona nadała tytuł Equinox przepięknej kompozycji swojego męża, którą słuchaliśmy najpierw w wykonaniu saksofonistów Dave'a Libmana z Joe Lovano, z sekcją Phil Markowitz, Ron McClure, Billy Hart. A potem w tej samej audycji usłyszeliśmy Equinox w oryginalnym wykonaniu Coltrane'a z McCoy Tynerem, Steve'em Davisem i Elvinem Jonesem. Equinox, czyli równonoc, ma związek z datą urodzin Coltrane'a 23 września. Wtedy przypada właśnie równonoc jesienna. Naima Coltrane, której pełne nazwisko brzmiało Juanita Naima Grubbs, odegrała nieocenioną rolę w życiu Trane'a. Stała się jego muzą, opoką i przede wszystkim ogromną motywacją do walki z nałogiem, który artysta ostatecznie przerwał w 1957 roku. To jej dedykował tę śliczną balladę, którą właśnie usłyszeliśmy. Dlatego zatytułował ją Naima. Pomimo, że w 1963 roku rozstali się, to John Coltrane zawsze wypowiadał się o Naimie z ogromnym szacunkiem. Mówił, że gdyby nie ona, to nigdy nie stałby się człowiekiem i muzykiem, jakim jest. No i balladę Naima wykonywał na niemal każdym koncercie, nawet wtedy, gdy na scenie towarzyszyła mu już druga żona, Elise. Mało tego, Train uważał tę balladę za swoje ulubione i najlepsze dzieło. Usłyszeliśmy ten pełen spokoju i emocjonalnej głębi utwór w pierwotnym nagraniu umieszczonym na przełomowej pod wieloma względami płycie Giant Steps, nagranej w 1959 roku, wydanej przez Atlantic w lutym 60. Co ciekawe, poprzedzający Naimę utwór zatytułowany Side Sang Flute Coltrane zadedykował córce Naimy z poprzedniego związku, Antoninie, którą artysta adoptował. Skład muzyków towarzyszących Coltrane'owi w nagrywaniu albumu Giant Step zmieniał się, ale w nagraniu Naimy towarzyszyli mu Wynton Kelly fortepian, Paul Chambers kontrabas, Jimmy Cobb perkusja. Oczywiście balladę Naima wybrałem jako wstęp, bo w dalszej części naszego spotkania powracam zgodnie z zapowiedzią do płyty Johna Coltrane'a Live at the Village Vanguard. Ale egzemplarz.

zdarza płyty wydanej w roku 1977, bo pierwsze wydanie Live at the Village Vanguard ukazało się w 1962 roku i zawierało 3 nagrania. Te, które przedstawiłem przed tygodniem, czyli Spiritual, Softly as in a Morning Sunrise i Chas in the Train. Drugie wydanie tej płyty to rok 77, akurat wydana w 10. rocznicę śmierci Traina. Ta płyta poszerzona została o 2 kompozycje saksofonisty India i Impressions. Tu dodać trzeba, że to nie były debiuty fonograficzne tych 2 nagrań, bo ukazały się wcześniej na płycie Impressions, dokładnie w 1963 roku. Live at the Village Vanguard, jak nazwa mówi, nagrań dokonano na żywo podczas sesji koncertów Johna Coltrane'a z różnymi składami osobowymi muzyków. Te koncerty odbyły się w dniach 1, 2, 3 i 5 listopada 1961 w słynnym klubie Village Vanguard. Obecnie jest to najstarszy klub jazzowy w Nowym Jorku. Działa od 1935 roku. Dokładnie utwory India i Impressions, czyli te, które dzisiaj będziemy słuchać, zarejestrowano podczas koncertu 3 listopada. Tak więc przed nami pierwsza z tych kompozycji autorstwa Coltrane'a, India. Jak tytuł mówi, wyraźnie słychać inspirację muzyką hinduską, ściślej hinduskimi ragami. Po raz pierwszy Coltrane zatrudnia do wykonania tej kompozycji 2 kontrabasistów, Ridgego Workmana, i dla którego ten występ 3 listopada 1961 był pożegnalnym w formacji Coltrane'a. Aczkolwiek w późniejszych latach okazjonalnie ich drogi krzyżowały się. Drugim kontrabasistą był tu Jimmy Garrison, który już na stałe zdobył etat w grupie Coltrane'a. I właśnie ci basiści, Workman i Garrison, wespół jeszcze z niesamowitym perkusistą Elvinem Jonesem, tworzą cudowny, hipnotyczny podkład do rozbudowanych, genialnych solówek Coltrane'a na sopranie i Erika Dolfiego na klarnecie basowym. Występuje jeszcze jeden stały muzyk kwartetu Traina, pianista McCoy Tyner. Jednak myślę, że na skutek niezbyt dobrej rejestracji nagrania akordy fortepianu pod jego palcami są ledwo słyszalne. Mimo wszystko to wykonanie kompozycji India, zresztą całą tę płytę, uznać trzeba jako ponadczasową.

India, kompozycja Johna Coltrane'a, która stała się inspiracją dla wielu artystów, również rockowych. Tu przywołuje się za przykład amerykańską grupę The Byrds, założoną w 1964 roku, działającą prawie 10 lat, zaliczaną do gatunku tzw. rocka psychodelicznego. Członkowie tej grupy sami przyznawali, że ich utwór 8 Miles High inspirowany był kompozycją India Johna Coltrane'a. Chociaż uważam za dyskusyjne, na ile inspirowała ich sama kompozycja, a na ile to wykonanie. Wydaje mi się ważną informacją, że od nagrania płyty Live at the Village Vanguard rozpoczęła się współpraca Coltrane'a z producentem muzycznym Bobem Thielem. Właśnie niedługo przed tym koncertem Thiel został szefem wytwórni Impulse. Obydwaj pozostawali przyjaciółmi właściwie już do końca życia Coltrane'a. Jako ciekawostkę powiem, być może nie każdy wie, Bob Thiel jest współtwórcą wielu piosenek, w tym jednej z najsłynniejszych piosenek wszechczasów, What a Wonderful World, którą w sierpniu 1967 nagrał Louis Armstrong. Nawet Thiel opublikował wspomnienia dosyć humorystyczne z sesji nagraniowej tej piosenki. Swego czasu streszczałem je w pewnej noworocznej audycji. Wracając do współpracy Boba Thiela z Johnem Coltrane'em, to podkreślić należy olbrzymią odwagę Thiela, który zdecydował się na tę współpracę, absolutnie nie ingerując w kierunku twórczości Trane'a. Fakt, Coltrane był już sławny, jednak jego późniejsze muzyczne poszukiwania można by nazwać w tamtych czasach awangardą awangardy i myślę, że nie każdy producent zdobyłby się na właśnie nie ingerowanie w te pomysły artysty. Mało tego, na stwarzanie Coltrane'owi warunków jak najbardziej korzystnych do odkrywania nowego. Bob Thiel jednak miał świadomość, że ma do czynienia z prawdziwym geniuszem. Wracamy do płyty Live at the Village Vanguard. Przed nami już piąty utwór, piąte nagranie. Oczywiście mówię cały czas o wydaniu tej płyty z 1977 roku. Tym nagraniem jest przesłynna kompozycja Coltrane'a Impressions. Tu już występuje kwartet artystów bez Erika Dolphy'ego i basisty Reggie'ego Workmana. John Coltrane gra na tenorze, McCoy Tyner fortepian. Słyszymy go tylko na początku i potem w repryzie tematu, tak jakby przez większą część improwizacji Coltrane'a wycofał się, ułatwiając mu tym wchodzenie w estetykę free. Na kontrabasie Jimmy Garrison, na perkusji Elvin Jones. Słuchamy Impressions, ekspresja nieprawdopodobna.

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Impressions. Muszę powiedzieć, ilekroć słucham tego tematu, zawsze kojarzy mi się z nagraniem naszego wielkiego skrzypka Zbigniewa Seiferta, zarejestrowanym podczas koncertu w krakowskim klubie pod Jaszczurami 14 listopada 1978 roku. To było dokładnie pół roku przed jego przedwczesną śmiercią. Koncert odbył się podczas trochę nieoczekiwanej wizyty w kraju Zbigniewa Seiferta. Wkrótce zapis tego koncertu ukazał się na podwójnym longplayu Kilimandżaro. Nagranie Coltrane'a Impressions zamyka album Live at the Village Vanguard. To pierwsza płyta mistrza zrealizowana podczas koncertów na żywo, początek listopada 1961 roku. Korzystając z kilku minut, które pozostały do końca tej audycji, sięgam po inny historyczny album Coltrane'a, ten, z którego utwór rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Oczywiście album Giant Steps, zrealizowany w kilku sesjach roku 1959. Tak ważnego roku dla jazzu, jeśli chodzi o najbardziej przełomowe płyty. Nie będę rozwijał tematu, dlaczego Giant Steps jest przełomowym albumem. Powiem tylko, że jest bardzo osobistym dla Coltrane'a, bowiem na 7 zamieszczonych nagrań, nie licząc bonusów, aż 4 są dedykacjami artysty. Jedna z dedykacji Naima rozpoczęła tę audycję. Wspomniałem o Saida's Songs Flute, napisanym dla córki Naimy, ale zdedykowanych jest Cousin Mary, napisana dla młodszej kuzynki Coltrane'a, z którą saksofonista wychowywał się w dzieciństwie w północnej Karolinie, i jeszcze dedykowana wybitnemu kontrabasiście Paulowi Chambersowi kompozycja o tytule Mr. PC. I tę kompozycję teraz posłuchamy. John Coltrane, saksofon tenorowy, Tommy Flanagan, fortepian. Zwróćcie uwagę na jego perliste solo i pozostała cudownie swingująca dwójka, adresat dedykacji Paul Chambers, kontrabas, i Earl Taylor, perkusja. W najbliższą środę, 23 września, przypadała będzie setna rocznica urodzin Johna Coltrane'a, prawdziwego geniusza muzyki jazzowej. To było 1281 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński, przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małusz, zapraszam. Najważniejszym problemem Kościoła jest dzisiaj problem wiary, mówił na naszej antenie kardynał Robert Serach, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zdaniem duchownego tragedia Kościoła może polegać na zagubieniu i stracie wiary w Jezusa Chrystusa oraz straceniu szacunku dla Jego Ewangelii. Dzisiaj Kościół musi na nowo odnaleźć swoją wiarę w Jezusa i przekazywać ją, mówił nasz gość dnia.
2: Kościół jako pierwsze zadanie ma przenosić, prowadzić człowieka do Boga. Jeżeli tego nie czyni, straci swoją misję. Najważniejszym problemem dzisiaj jest problem wiary. Możemy iść na mszę świętą, możemy celebrować liturgię, ale tylko jako zjawisko społeczne. Zgromadzenie, spotkanie koleżeńskie, ale Pan Bóg nie będzie nam obecny. To jest największy problem, tragedia. Konsekwencje mogą być takie, że Kościół może stracić sens swojej misji, tym samym swoją tożsamość. Przede wszystkim straci to, do czego Kościół jest powołany, do tego, aby być widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa.
1: Kardynał Serach, pytany, czy Kościół jest faktycznie dla wszystkich, biorąc pod uwagę chociażby pary jednopłciowe, odpowiedział, że w żadnym momencie Pisma Świętego nie jest napisane, że Kościół jest dla wszystkich. Podkreślił, że Kościół jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa.

0: podjąć refleksję, bo przecież ludzka natura jest w taki sposób uczyniona. Mężczyzna został uczyniony dla kobiety, kobieta dla mężczyzny.
1: Cała rozmowa z kardynałem Robertem Sarachem jest na naszym portalu radionadzieja.pl.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: W Łomży odbyły się dziś uroczystości z okazji święta 18. Dywizji Zmechanizowanej. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta w łomżyńskiej katedrze, której przewodniczył biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz.
3: Zgromadziliśmy się dzisiaj w tej katedrze, ponieważ wierzymy, iż owszem, ważne są nasze siły, ważne jest wyszkolenie, wszystko jest ważne, co czynimy, ale bez Boga ani do proga. Za łaską Boga jesteśmy tym, kim jesteśmy. Te same słowa Jezus kieruje do was, drodzy żołnierze. To jest Jego słowo, Jego życzenie z okazji waszego dzisiejszego święta. Miejcie zatem pokój w waszych sercach, płynący ze służby wolnej, zaangażowanej, odważnej, radykalnej, niezważającej na koszty. Niech z tego pokoju serca rodzi się skuteczna służba wasza na rzecz wolności, pokoju i bezpieczeństwa w naszej ojczyźnie.
1: W nabożeństwie uczestniczyli żołnierze, przedstawiciele władz oraz zaproszeni goście.
2: Katolicki serwis informacyjny.
1: Wspólnoty siłą i nadzieją Kościoła to hasło tegorocznego Dnia Jedności, które odbędzie się już w najbliższą sobotę w Ostrowi Mazowieckiej. Spotkanie ma zgromadzić przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń działających w diecezji. Będzie to także okazja do dziękczynienia za 100 lat istnienia diecezji łomżyńskiej oraz do spotkania osób, które na co dzień angażują się w życie Kościoła, mówi ksiądz Andrzej Surdykowski z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowie Mazowieckiej.
4: Powoli kończymy jubileusz stulecia naszej diecezji łomżyńskiej. Z tej racji jako Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Ogólnego zapragnęliśmy, aby odbyło się takie spotkanie wszystkich wspólnot naszej diecezji łomżyńskiej, czyli wszystkie grupy parafialne, wspólnoty, stowarzyszenia. Spotkamy się wspólnie, aby stanąć przed Panem Bogiem w dziękczynieniu, w uwielbieniu, ale też na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego.
1: Dzień Jedności rozpocznie się o godzinie 10 w hali Mosir.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja 103,6 FM.

Modlitwa różańcowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryjo, w ciszy Nazaretu usłyszałaś słowa, które zmieniły bieg historii. Anioł ogłosił Ci, że zostaniesz Matką Syna Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Nawiedzenie świętej Elżbiety. Maryjo, ledwie przyjęłaś słowa anioła, a natychmiast wyruszyłaś w drogę do krewnej, niosąc jej Jezusa i radość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Maryjo, w betlejemskiej stajni oddałaś światu największy skarb, Syna Bożego, owiniętego w pieluszki i złożonego w grobie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, razem z Józefem zaniosłaś małego Jezusa do świątyni, oddając Go całkowicie Ojcu. Przyjęłaś proroctwo Symeona o mieczu, który przeniknie Twoją duszę, a mimo to nie cofnęłaś swego daru. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Maryjo, przeżyłaś 3 dni bolesnego szukania Jezusa, a gdy Go znalazłaś w świątyni, usłyszałaś słowa, których wtedy nie rozumiałaś. Mimo bólu i niepokoju zachowałaś wszystko w swoim sercu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pochodzący z Gwinei kardynał Robert Sarach, emerytowany prefekt Watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
3: Nęca odzielostro honore lei kardynał Robert Sarach, prefekt de la Gwinea, prefekto emerito de la Kongregacja per Culto Divino e Disciplina dei Sacramenti.
2: I tak jak słyszymy, jest z nami także ksiądz dr Janusz Aptacy jako nasz dzisiejszy łącznik i tłumacz. Szczęść Boże, witamy serdecznie i korzystając z okazji już na samym początku składamy najserdeczniejsze życzenia, bo ksiądz kardynał obchodzi dzisiaj swoje imieniny, więc od całej redakcji Radia Nadzieja przede wszystkim Bożej opieki, bo to chyba w tym życiu duchowym jest najważniejsze.
3: Sappiamo che oggi è il suo onomastico, quindi prima di iniziare questa intervista facciamo i nostri migliori auguri da tutta la redazione. Augurando soprattutto ogni abbondanza di grazie divine. Ja korzystając z okazji, chciałbym też dodać, że dzisiaj są także imieniny naszego Ojca Świętego, Leona XIV, Roberta Prewosta, także Ojca Świętego też powierzajmy naszym modlitwom.
2: Dzisiejszym, więc przechodzimy do pierwszego pytania naszej rozmowy. Księże kardynale, w świecie, który coraz częściej jest podzielony, zlaicyzowany, wielu wstydzi się przyznać do wiary w Boga. Jakie zagrożenie jest dziś dla Kościoła najbardziej niedostrzegalne, takie, o którym mało się mówi, a może mieć poważne konsekwencje?
4: Questa domanda raggiunge alla domanda tragica di Gesù Cristo. Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede?
3: To pytanie jest dodane do tego pytania, nazwałbym tragicznego, które Jezus skierował. Kiedy Syn Człowieczy wróci na ziemię, czy znajdzie jeszcze wiarę?
4: Questa domanda è indirizzata alla Chiesa e al mondo.
3: Jest to pytanie skierowane do Kościoła i do świata.
4: La tragedia nella Chiesa è di perdere la fede in Gesù Cristo.
3: Tragedia Kościoła może polegać na zagubieniu, stracie wiary w Jezusa Chrystusa.
4: Di perdere il rispetto del suo Vangelo.
3: Stracić szacunek dla Jego Ewangelii.
4: Di non applicare il suo Vangelo.
3: Nie stosowania Jego Ewangelii do życia.
4: Il dramma è di perdere la fiducia in Gesù Cristo.
3: Dramat może polegać na utracie ufności w Jezusowi Chrystusowi.
4: E la Chiesa corre questo dramma, questo problema, che è molto importante.
3: I Kościół może także iść w tym kierunku, stawiać się na temu problemu, który może być bardzo ważnym.
4: Dunque, oggi la Chiesa deve ritrovare la sua fede in Gesù Cristo.
3: Dzisiaj Kościół musi na nowo odnaleźć swoją wiarę w Jezusa Chrystusa.
4: E comunicare, testimoniare questa fede in Gesù Cristo.
3: I przekazywać ją, świadczyć o wierze w Jezusa Chrystusa.
4: La Chiesa deve portare l'uomo verso Dio.
3: Kościół jako pierwsze zadanie ma przenosić, prowadzić człowieka do Boga.
4: Se non lo fa, perde la sua missione.
3: Jeżeli tego nie czyni, straci swoją misję, swoją możliwość, tożsamość.
4: Che la vera, il vero problema oggi è il problema della fede.
3: Najważniejszym problemem dzisiaj jest problem wiary.
4: Si possiamo andare in messa, celebrare la liturgia, ma come un fenomeno sociale.
3: Możemy iść na msze święte, możemy celebrować liturgię, ale tylko jako zjawisko społeczne.
4: Un raduno sociale, una convivenza.
3: Zgromadzenie, spotkanie koleżeńskie.
4: Ma Dio non è presente.
3: Ale Pan Bóg nie będzie tam obecny.
4: Questa è la tragedia.
3: To jest największy problem, tragedia.
4: E dunque, le conseguenze è che la Chiesa dunque perde la sua missione, perde la sua identità e perde soprattutto questa missione che essere la visibilità di Gesù Cristo, perché la Chiesa è il corpo di Cristo.
3: I to może i konsekwencje mogą być takie, że Kościół może stracić sens swojej misji, tym samym swoją tożsamość, przede wszystkim straci to, do czego jest powołana, aby być, do czego jest, znaczy Kościół jest powołany do tego, aby być widzialnym znakiem Jezusa Chrystusa.
4: È vero che la Chiesa in società lei è stata una chiesa che Dio non conta più, non abbiamo bisogno, non ha, cioè la chiesa è confrontata a una società atea quasi.
3: Jeżeli Kościół będzie tylko społeczeństwem, wtedy będzie to Kościół ateistyczny.
4: E dunque deve testimoniare che la sua esistenza è solo per testimoniare che Dio è importante e Dio è la nostra vita.
3: Dlatego głównym zadaniem Kościoła, głównym zadaniem jego misji jest świadczenie o Bogu, że tylko Bóg jest życiem.
2: Zatem Kościół powinien bardziej mówić i przekonywać, czy też jednak słuchać ludzi?
4: Che cosa è scritto nella Bibbia?
3: Co jest napisane w Piśmie Świętym Biblii?
4: Il Signore non ha chiesto di andare a dialogare.
3: Pan Jezus nie prosił, aby iść i dialogować.
4: Siamo andati a predicare il Vangelo fino all'estremo della terra.
3: Apostołowie otrzymali nakaz misyjny, aby iść i głosić Ewangelię aż na krańce świata.
4: È chiaro, dobbiamo ascoltare, dobbiamo capire, però la nostra missione è insegnare.
3: To prawda, powinniśmy słuchać, aby zrozumieć danego człowieka, ale podstawową misją Kościoła jest misja nauczania.
4: Sanctificare.
3: Uświęcania.
4: E guidare gli uomini verso Dio.
3: I prowadzenie ludzi w kierunku Boga, do Boga.
4: Penso che insistere sul ascoltare vuol dire che non abbiamo ascoltato ciò che Cristo si chiede a noi di andare a predicare.
3: Jeżeli kładziemy taki nacisk tylko na słuchanie, to znaczy, że nie wysłuchaliśmy dokładnie tego, co Jezus do nas skierował, aby iść i nauczać.
4: E aiutare la gente a mettere in pratica il Vangelo.
3: I pomagać ludziom, aby wcielili w życie Ewangelię.
4: E quelli che crederanno.
3: I ci, którzy uwierzą,
4: battizzateli in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Tych chrzcicie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
4: Questa è la missione della Chiesa.
3: To jest misja Kościoła.
4: Non è mandata per dialogare.
3: Kościół nie został wysłany, aby dialogować.
4: Questo ciò non vuole dire che la Chiesa non deve dialogare, è vero.
3: Nie chcę powiedzieć, però, że Kościół nie powinien dialogować.
4: E di fare conoscere Dio, di fare amare Dio, di fare servire Dio.
3: Ale misją podstawową Kościoła jest ta, aby poznać Boga, aby pokochać Boga i aby służyć Bogu.
2: Często słyszymy, że Kościół jest dla każdego, ale jak to robić w świecie ideologii, w świecie par jednopłciowych, próbować ich przekonywać o wartościach nauczania Kościoła, skoro różnice w tych fundamentalnych kwestiach są tak ogromne?
4: Ma in nessuna parte della Bibbia è scritto che la Chiesa è per tutti.
3: W żadnym momencie Pisma Świętego nie jest napisane, że Kościół jest dla wszystkich.
4: La Chiesa è fatta di quelli che credono in Gesù Cristo.
3: Kościół jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa.
4: E questa Chiesa di quelli che credono è mandata a tutti i popoli.
3: I ten Kościół składający się z tych, którzy wierzą, został posłany do wszystkich narodów.
4: Per dirle convertitevi e credete al Vangelo.
3: Aby mówić im, nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię.
4: E dunque la Chiesa non è per tutti.
3: Kościół nie jest dla wszystkich.
4: È mandata a tutti.
3: Ale został posłany do wszystkich.
4: Per chiamare tutti alla conversione a Gesù Cristo.
3: Aby wzywać wszystkich do nawrócenia na Jezusa Chrystusa.
4: E dunque quelli che vogliono unirsi malgrado che hanno lo stesso sesso
3: Dlatego ci, którzy chcą łączyć się w związki będąc tej samej płci,
4: devono convertirsi,
3: powinni się nawrócić,
4: cambiare di idea,
3: zmienić
4: perché
3: swoje
4: questo
3: idee,
4: non è modo di vedere il matrimonio di Dio.
3: Bo nie jest to sposób widzenia małżeństwa przez Boga.
4: Dobbiamo cercare di ragionare perché la natura umana è fatta così.
3: Powinniśmy podjąć refleksję, bo przecież ludzka natura jest w taki sposób uczyniona.
4: L'uomo è fatto per la donna, la donna è fatta per l'uomo.
3: Mężczyzna został uczyniony dla kobiety, kobieta dla mężczyzny.
4: E la cultura africana si dice che l'uomo non è niente senza la donna non è niente senza l'uomo. E tutte e due non sono niente senza un terzo elemento che il bambino.
3: W kulturze afrykańskiej mówi się, że mężczyzna jest niczym bez kobiety, kobieta jest niczym bez mężczyzny, ale dochodzi także trzeci element, że obydwoje niewiele znaczą bez dziecka.
4: E dunque un matrimonio dello stesso sesso non ha senso.
3: Dlatego małżeństwa tej samej płci nie mają po prostu sensu.
4: La natura non vuole questo.
3: Bo natura tego na to nie pozwala.
4: E dunque la chiesa deve insegnare sempre che la gente ascolta o non ascolta, deve ripetere il pensiero di Dio sul matrimonio.
3: I Kościół dlatego powinien tego jasno nauczać. Czy ludzie będą tego słuchać, czy nie będą słuchać, ale Kościół powinien nauczać tego, co mówi Pan Bóg na temat małżeństwa.
4: Normalmente la gente pensa, ma perché discriminare? Non è una discriminazione.
3: Czasami zadajemy sobie pytanie, dlaczego dyskryminować te osoby? Absolutnie, nie jest to żadna dyskryminacja.
4: Il Vangelo è dato a tutti.
3: Ewangelia jest dana dla wszystkich.
4: È proposta a tutti.
3: Jest zaproponowana wszystkim.
4: I popoli,
3: wszystkim narodom, wszystkim kulturom.
4: Le sensibilità.
3: Wszelkim wrażliwościom.
4: Però non dobbiamo, cioè, accompagnare quelli che sono in una situazione moralmente, naturalmente non raccomandabile.
3: Nie powinniśmy jednak wspierać tych, którzy są w sytuacji moralnej, no nie do zaakceptowania.
4: Comunque la missione della Chiesa è di insegnare.
3: Jednak misją Kościoła, podstawową misją Kościoła jest nauczanie.
2: A język, w którym mówi dziś Kościół, jest zrozumiały dla współczesnego młodego człowieka?
4: Io non penso che i ragazzi, i giovani, vogliono che la Chiesa parli la loro lingua.
3: Nie uważam, żeby młodzież oczekiwała tego, by Kościół mówił ich językiem.
4: Vogliono un insegnamento chiaro.
3: Potrzebują jasnego nauczania.
4: Vogliono i valori belli che fanno crescere l'uomo nella sua umanità.
3: Potrzebują wartości trwałych, pięknych, które sprawiają, że człowiek w swoim człowieczeństwie wzrasta.
4: La Chiesa oggi deve portare i giovani ai valori.
3: Kościół dzisiaj musi prowadzić młodzież do wartości.
4: Aiutarli a costruire la loro vita nei valori.
3: Pomagać, aby budowali swoje życie na wartościach.
4: Valori umani.
3: Wartościach ludzkich.
4: Morali.
3: Moralnych.
4: Religiosi.
3: Religijnych.
4: E la sua lingua deve essere chiaro, portando i giovani verso l'alto, non verso il basso.
3: Język Kościoła powinien być jasny. Prowadzić młodzież w kierunku góry, a nie sprowadzać w dół.
4: Anche nella pratica religiosa, non penso che i giovani quando vanno in mesa vogliono trovare un ambiente come un discoteca.
3: Nie sądzę, że nawet w praktykach religijnych młodzi, którzy idą do kościoła, chcą, aby tam było otoczenie podobne do tego z dyskoteki.
4: Vogliono trovare un ambiente diverso.
3: Chcą, oczekują jakiejś przestrzeni innej,
4: porta verso Dio,
3: która ich pomoże w drodze do Boga.
2: Ksiądz kardynał wiele mówi o ciszy, ale paradoksalnie żyjemy jednak w tych czasach, w których cisza jest czymś bardzo trudnym do zniesienia. My nie umiemy funkcjonować dzisiaj w ciszy. Dlaczego człowiek tak bardzo tej ciszy się boi?
4: Il silenzio è fondamentale.
3: Cisza jest podstawowa.
4: Per l'equilibrio dell'uomo.
3: Dla równowagi człowieka.
4: Quando l'uomo vuole dormire, ha bisogno del silenzio.
3: Kiedy człowiek chce spać, potrzebuje ciszy.
4: Quando l'uomo vuole leggere un libro serio, è necessario il silenzio.
3: Kiedy potrzebuje przeczytać jakąś poważną książkę, cisza jest niezbędna.
4: Quando l'uomo vuole ascoltare una musica bella, ha bisogno del silenzio.
3: Kiedy chcemy posłuchać pięknej muzyki, potrzeba ciszy.
4: Quando l'uomo parla con un altro uomo, un'altra donna, hanno bisogno di silenzio.
3: Kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, potrzebujemy ciszy.
4: Però il mondo moderno non conosce il valore del silenzio.
3: Jednak współczesny świat, nowoczesny świat nie zna wartości ciszy.
4: E non vuole il silenzio.
3: Nie chce ciszy.
4: Perché il silenzio si fa aiuta a incontrare me stesso dentro di me.
3: Ponieważ cisza pomaga w spotkaniu mnie samego wewnątrz samego mnie.
4: Il silenzio si aiuta a incontrare Dio.
3: Cisza pomaga nam w znalezieniu Boga.
4: Ora nostra società non vuole Dio.
3: Ponieważ nasze społeczeństwo nie chce Boga.
4: Allora si inondi di tante notizie, tante informazioni, non c'è un momento di silenzio.
3: Dlatego zapełnia się różnymi informacjami nie ma nawet chwili ciszy.
4: Perché l'uomo ha paura di incontrarsi se stesso.
3: Bo najpierw człowiek boi się spotkać samego siebie.
4: Ha paura di incontrare il suo vuoto.
3: Boi się, że spotka swoją pustkę.
4: Fa rumore per scappare da lui stesso.
3: Dlatego tworzy hałas, aby uciec przed samym sobą i w konsekwencji także przed Bogiem.
4: Io penso che dobbiamo riscoprire il valore del silenzio.
3: Myślę, że powinniśmy odkryć wartość ciszy.
4: Per pregare.
3: Żeby się modlić.
4: Anche nella nostra religione. Nelle liturgie sono troppo rumorosi, troppo
3: chiacchi. Także nasze liturgie są za bardzo hałaśliwe, za dużo gadaniny.
4: Si parla.
3: Mówimy.
4: Dobbiamo ascoltare Dio.
3: Powinniśmy przede wszystkim słuchać Boga.
4: Per ascoltare Dio,
3: aby słuchać Boga,
4: si vuole il silenzio.
3: Jest niezbędna cisza.
2: Pochodzi ksiądz kardynał z Gwinei, przypomnijmy, w Afryce Zachodniej. Dziś Europa mierzy się z brakiem powołań, z niską dzietnością. W Polsce zamiast dziecka coraz częściej mamy psiecko. W Afryce wręcz odwrotnie. Tysiące powołań, rodziny wielodzietne, silne wiarą, wartościami. Aż ciężko uwierzyć, że wierzymy w tego samego Boga. Jaka jest tego recepta?
4: Il dramma europeo è la distruzione della famiglia.
3: Dramat Europy polega na głównie na zniszczeniu rodziny.
4: Il dramma della Europa è di cambiare la nozione della famiglia.
3: Dramat Europy polega także na tym, że chce się zmienić pojęcie rodziny.
4: Come dicevo, in Africa l'uomo non è niente senza la donna non è niente senza l'uomo, e tutti e due non sono niente senza un terzo elemento che è il bambino.
3: Tak jak wcześniej mówiłem, mężczyzna jest niczym bez kobiety, kobieta niczym bez mężczyzny i obydwoje są niczym bez tego trzeciego elementu, którym jest dziecko.
4: La felicità di una donna, la felicità di un uomo è di dare la vita.
3: Szczęście mężczyzny i szczęście kobiety polega na tym, że daje się życie.
4: Il bambino è il dono prezioso di Dio.
3: Dziecko jest cennym darem Boga.
4: Ora, qui si dice, ma la maternità è una schiavitù.
3: Tutaj mówi się coraz częściej, że macierzyństwo to zniewolenie.
4: Bisogna liberare la donna dalla maternità.
3: Trzeba uwolnić kobietę od macierzyństwa.
4: Allora, le donne sono, hanno con compagnia, non un bambino, ma un cane.
3: Dlatego kobiety czasami mają jako towarzysza właśnie psa, nie dziecko.
4: Un gatto.
3: Kota.
4: Ma come si può essere felice, veramente, umanamente felice, con cane?
3: Jak można być tak naprawdę szczęśliwym, po ludzku szczęśliwym, tylko z psem?
4: Io penso che l'Europa deve scoprire, ridare la nozione della la vera famiglia, la bellezza di dare la vita ai bambini, come tanti paesi come l'Africa, l'Asia, sono tanti bambini, sono poveri, hanno niente, ma hanno la felicità di dare la vita.
3: Myślę, że Europa powinna przede wszystkim odkryć na nowo pojęcie rodziny, odkryć na nowo radość w dawaniu życia. Rzeczywiście w Afryce jest wiele dzieci, biedne, te dzieci są biedne, ale są bardzo szczęśliwe. Rodzice są szczęśliwi z tego powodu, że dają życie.
4: Sarebbe bene una cooperazione fra Africa e Europa, perché noi possiamo ridarvi il valore della famiglia, il valore del bambino.
3: Byłaby, myślę, owocna współpraca pomiędzy Afryką a Europą, ponieważ Afryka może dać na nowo, przypomnieć na nowo Europie właśnie wartość życia i wartość rodziny.
4: E voi potete darci anche il valore della famiglia secondo il pensiero di Dio,
3: perché
4: siete cristiani.
3: Także wy powinniście nam pomóc w zrozumieniu rodziny w sensie chrześcijańskim, bo jesteście przecież zbudowani na fundamentach chrześcijańskich.
4: Si può pensare anche un cambio, una cooperazione fra le chiese, Europa e Africa, perché siete venuti per primo a evangelizzare l'Africa. Forse possiamo anche aiutare adesso a evangelizzare l'Europa.
3: Możemy pomyśleć o współpracy pomiędzy kościołami, ponieważ jak wiemy, to misjonarze europejscy przybyli do Afryki, aby ewangelizować Afrykę. Dlaczego my teraz nie możemy pomóc wam w ewangelizacji na nowo Europy?
2: I to jest recepta na powołania?
3: Questo potrebbe essere una ricetta anche per le vocazioni.
4: Penso che non è una ricetta, cioè una cooperazione, perché siamo un corpo.
3: To nie jest oczywiście recepta, ale współpraca, ponieważ jesteśmy jednością, jesteśmy ciałem Chrystusa jako Kościół, jednym ciałem Chrystusa.
4: La mano destra può aiutare la mano sinistra.
3: Prawa ręka może pomagać ręce lewej.
4: La testa aiuta i piedi.
3: Głowa pomaga nogom.
4: Cioè, possiamo aiutarci a vicenda.
3: Możemy pomagać sobie nawzajem.
4: No, è una proposta che faccio io, perché comunque bisogna risvegliare la fede, la cattolicità in Europa.
3: To jest propozycja, którą czynię, ponieważ widzę, że naprawdę trzeba na nowo obudzić wiarę w Europę.
4: Non c'è chiesa senza sacerdozio, senza sacerdoti.
3: Nie ma kościoła bez kapłaństwa, bez kapłanów.
4: E dove vengono i sacerdoti? Delle famiglie. Ma se distruggiamo la famiglia, non ci sono vocazioni.
3: A skąd przychodzą kapłani? Z rodzin. Jeżeli nie ma rodziny, jeżeli są zniszczone rodziny, jak mają rodzić się w nich kapłani?
2: A co się wydarzyło w Europie, że my żyjemy jakby Boga nie było?
4: Questo Giovanni Paolo l'ha detto.
3: To już Jan Paweł II powiedział.
4: Giovanni Paolo ha detto che l'Occidente vive e si organizza come se Dio non esistesse.
3: Jan Paweł II powiedział, że Zachód właśnie żyje tak i tak organizuje swoje życie, jakby Pana Boga właśnie nie było.
4: L'Occidente non ha più bisogno di Dio.
3: Zachód nie potrzebuje Boga.
4: Hanno sviluppato una tecnologia stupenda.
3: Nastąpił potężny rozwój technologii.
4: Anche la scienza,
3: nauka, medycyna.
4: La scienza, la ricerca delle comunicazioni ha fatto tremendi progressi.
3: Także w obrębie mass mediów nastąpił ogromny postęp.
4: per l'Occidente Dio è morto.
3: Dla Zachodu więc Bóg jest martwy.
4: L'abbiamo ucciso noi.
3: Bo myśmy go zabili.
4: Dice il portavoce Nietzsche.
3: Mówi jakby rzecznik prasowy Zachodu, filozof Nietzsche.
4: Però facendo così l'Europa si toglie la vita.
3: Czyniąc tak, jednak Europa popełnia samobójstwo.
4: Perché ogni uomo è come un albero.
3: Każdy człowiek jest tak jak drzewo.
4: Si l'albero si stacca della sua sorgente muore.
3: Jeżeli drzewo odetnie się od swoich korzeni, obumiera.
4: L'uomo è come un sorge, un fiume.
3: Człowiek jest tak jak rzeka.
4: Si il fiume si taglia, si rompe con sua sorgente, sparisce.
3: Jeżeli rzeka odetnie się od swojego źródła, po prostu zniknie.
4: L'uomo occidente non può vivere oltre, si vive come se Dio non esistesse.
3: Nie będzie mógł dalej żyć człowiek na zachodzie, jeżeli będzie żył w taki sposób, jakby Boga nie było.
2: I ostatnie pytanie. Co powiedziałby ksiądz kardynał człowiekowi, który mówi, nie potrzebuje Boga i Kościoła, aby być dobrym człowiekiem?
4: Ma non penso che un uomo può dire così, perché non ho bisogno di Dio, non ho bisogno della Chiesa per essere una brava persona. E come ho detto appena poco fa, un albero non può dire non ho bisogno delle mie radici, un fiume non può dire non ho bisogno della mia sorgente. E che cosa è la felicità? Avere denaro? Avere macchine? Viaggiare? Essere in buona salute? Non basta per un uomo per essere felice.
3: Nie sądzę, żeby to miało sens, takie mówienie, to zresztą nawiązanie do tego, co mówiłem przed chwilą, że człowiek tak nie powinien mówić, bo przecież drzewo nie może powiedzieć, że będę żyło dalej, kiedy odetnę się od swoich korzeni, tak jak rzeka nie może powiedzieć, że będę żyła w odcięciu się od swego źródła. Zadaję pytanie, co znaczy być szczęśliwym? Mieć pieniądze, mieć dobre samochody, to na pewno nie wystarczy.
4: E poi, che cosa vuol dire sono una persona brava?
3: Potem, co to znaczy, jestem dobrym człowiekiem?
4: Co to znaczy?
3: Co to znaczy?
4: La bravura viene da Dio.
3: Dobroć jest tylko Boga.
2: I niech na te pytania każdy z nas odpowie sobie. Być może ktoś, kto nas teraz właśnie słuchał. Bardzo dziękuję za rozmowę. Było nam bardzo miło. Ksiądz kardynał Robert Sarach, ksiądz dr Janusz Aptacy byli w naszym studiu. Dziękuję Państwu bardzo.
3: Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
4: Merci.
1: Nasz gość dnia.
0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.